0: Tajemnicza przesyłka do żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. Trzy osoby trafiły do szpitala. Próba porwania samolotu to akt terrorystyczny. Izrael komentuje incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Wilki pod Piotrkowym Trybunalskim. Leśnicy uspokajają. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował Tygodnik Nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle się poczuły. Służby ustalają, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
1: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
0: Po tych wydarzeniach linie Fly Dubai zawiesiły loty z i do Izraela. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. Możliwe, że niebawem znajdą się w nim także szklane butelki. Pracuje nad tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
3: Projekt wstępny, przemyślany jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
2: Nawet dwa lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie. To zapowiedź kolejnego etapu rozbudowy systemu, który kończy właśnie rok. Według ministerstwa zebrano w nim dotąd 5 miliardów opakowań.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Porodówka w szpitalu w Sulechowie od grudnia będzie zawieszona. Ma połączyć się z zielonogórskim szpitalem. Mieszkańcy protestowali, a prezes szpitala Izabela Kniżatko poinformowała, że straty wynoszą 6 milionów złotych rocznie.
4: Wcześniej udało się znaleźć rozwiązanie i te oddziały funkcjonowały tak długo, jak mogły. Natomiast mamy dużą niewydolność już finansową. Ja w tym roku już miałam zablokowaną płynność finansową.
0: Problem ma rozwiązać połączenie lecznicy w Sulechowie ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Wniosek ma być złożony u wojewody jeszcze w tym tygodniu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
6: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
0: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki są objęte ścisłą ochroną.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Myślałam, że jest odwrotnie, że to my tylko panicznie boimy się na przykład wilków. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Bo się bajek naczytaliśmy.
7: A to prawda, o tej, no, tamtym wilku, co tam.
8: Dobrze, na razie.
7: Do koszyczka zaglądał.
8: Szmychamy czym prędzej do łazienki, do kuchni, wstajemy z Radiem Plus i z przebojami, z notą nostalgii.
7: Dzień dobry, witajcie.

0: Tak do tego wilka można. Co ty tutaj robisz? No,
1: no właśnie, babcia śpiewa, znaczy kapturek. Ale i gitara jest elektryczna. Imieniny obchodzą dzisiaj, dobrze. Przejdźmy do faktów. Imieniny dzisiaj obchodzą, bo 1 października w kalendarzu. Ariel, Cieszysław, Danuta, Jan, Julia, Maksyma, Roman i Teresa. Wszystkiego najlepszego.
0: Youssou N'Dour, senegalski wokalista, perkusista, kompozytor, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: I tyle tej listy.
0: Tak,
1: bo
0: jest.
1: Mamy najwybitniejsze osoby na naszej liście, ale wszystkim składamy życzenia. 11 minut po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus. Tak zaczynamy dzień.

0: Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi.
1: Pan Jezus w tym posłaniu mówi do apostołów, żeby za bardzo nie myśleli o tym, co przed nimi, nie zabezpieczali się w tej misji, nie szukali jakichś wygód czy jakichś swoich rozwiązań. Po prostu idźcie i głoście. Idźcie jak owce między wilki, jak ludzie łagodni do tych, którzy są źle nastawieni, do tych, którzy być może walczą z człowiekiem. Nie pozdrawiajcie nikogo w drodze. Możemy zapytać, dlaczego uczniowie mają nie pozdrawiać, dlaczego uczniowie mają być nieuprzejmi. Nie o to chodzi. Pan Jezus mówi do uczniów: nie pozdrawiajcie nikogo, to znaczy skupcie się na swojej misji. Rozmowy na Bliskim Wschodzie, te pozdrawiające się, bywają dosyć długie i mogłyby rozbić apostołów poprzez to, że po prostu traciliby czas, a Pan Jezus mówi: idźcie, nie traćcie czasu, idźcie, głoście pokój w miejscu, gdzie po prostu go nie ma. Idźcie jak owce między wilki i nie traćcie na to czasu. To jest zaproszenie dla nas z dzisiejszej Ewangelii.
2: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem "Twoje niskie ceny" na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Filtrowana czy z kranu? Czy z butelki?
1: No ja z kranu biorę, ale nie kupiłem sobie tego filtra, więc mnie te wodociągi przekonały, że to zdrowe.
0: Nie, ja kupiłam, ale sama nie wiem do końca. Znaczy smak jest dużo lepszy i piasek mi się już z rury nie sypie, ale ogólnie rzecz biorąc...
1: Piasek z rury.
0: Jestem zadowolona. W każdym razie chciałam powiedzieć, że woda zdrowa. Oczywiście zaczynamy pewnie od szklanki wody poranek, ale coraz bardziej martwi nas informacja o tym mikroplastiku, który wszędzie jest. Ale jest przełom. Naukowcy z Uniwersytetu w Waterloo opracowali niedrogi i łatwy do modyfikowania. Nazwa zobowiązuje. W każdym razie opatentowali, znaczy jeszcze nie opatentowali, ale wynaleźli, opracowali niedrogi, łatwy do modyfikacji filtr, który w testach laboratoryjnych usuwał z wody do 90% mikroplastiku. Co ciekawe, zrobili go na prostej drukarce 3D.
1: Hmm.
0: 3D.
1: Bardzo dobrze.
0: No. Super.
1: Jeszcze tak się zacząłem martwić, że w ciągu...
0: Że nie masz drukarki.
1: Nie, że w ciągu całego życia tyle tego mikroplastiku wypiłem, że może powinienem już zażądać za siebie kaucji.
0: Nie, ty się zaopaś, ja jeszcze też, na ten moment, kiedy w butelkach też kupowaliśmy wodę.
1: No tak, tak.
0: No chociaż plastiki to już potem też na pocalaku.
1: Wpadnę do kaucjomatu i trochę odzyskam.
0: No dobrze, za chwilę Kaoma Lambada i takim tanecznym krokiem witamy październik, bo dzisiaj pierwszy dzień października. Coś się zastąpiłeś?
1: Ja?
0: Się wydaje?
1: Nie, ani ja nie studiuję, ani co. Ja nie, się nie martwię tym październikiem.
0: No to posłuchajmy, lecimy w tanecznym krokiem w stronę słońca.

0: Ajajaj.
1: Ale barak!
0: Obudził się, proszę posłuchać. Bez kawy jeszcze, a już się
2: boję
0: awanturuje.
2: Boję się panią iść. Jak awanturuje? Co ty mi tu imputujesz?
0: No dobrze, to czas na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus. 29 minut już po godzinie 6 mamy.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: plus Koszalin. Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd drugiej instancji uchyli decyzję, to moja prawnicza intuicja. Tak mecenas Jacek Dubois odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. A ta zapadła wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, jest dla mnie wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Danii, to po incydencie z połowy września. Na Morzu Bałtyckim rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych. Według Moskwy wykonał nieprofesjonalne i prowokacyjne manewry. Rosja podkreśliła, że powtarzanie tego typu działań może doprowadzić do eskalacji i stworzyć ryzyko poważnego incydentu. Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening.
1: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Wspólnota mieszkaniowa Sienkiewicza 4 w Słupsku została laureatem konkursu Metamorfozy 2025. Był to konkurs dla wspólnot, które w ubiegłym roku wykonały remont elewacji. W tegorocznej edycji oceniono 10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a nagrody trafiły do 4 z nich. Wybór nie był prosty, podkreślił Paweł Krzemień, pełnomocnik prezydenta do spraw rewitalizacji i rozwoju miasta.
2: Staraliśmy się docenić te zadania inwestycyjne, które kompleksowo podchodziły do modernizacji budynków, które wyróżniały się nowatorskim podejściem. Na pewno docenialiśmy wkład finansowy, tak, który wspólnoty mieszkaniowe musiały ponieść, by te prace zrealizować.
1: Doceniona została również wspólnota mieszkaniowa Wileńska 37, Wolności 33 i Mickiewicza 31. Mieszkańcy wybrali projekty budżetu obywatelskiego w Szczecinku. W przyszłym roku w przestrzeni miasta pojawi się tor aktywności ruchowej dla najmłodszych, trampoliny na placu zabaw przy ulicy Kołobrzeskiej, świetlne iluminacje świąteczne i kontenerowa szatnia przy stadionie Lechia. Wśród wybranych projektów znalazły się też siedziska na plaży w Świątkach, warsztaty muzyczne, wydarzenia taneczne i piknik rycerski. Projekty przyszłorocznego budżetu obywatelskiego ponownie podzielono na projekty duże, na które przeznaczono 750 tysięcy złotych, oraz małe, mieszczące się w kwocie 250 tysięcy. Dzisiaj pogoda podobna do wczorajszej, zachmurzenie zmienne i ciepło, na termometrach do około 21 stopni, wiatr umiarkowany z południowego wschodu.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, 26 minut pozostaje do godziny 7.
4: Dzień dobry, a mnie pozostaje tylko zapytać, o czym myśli Tomek od samego rana.
3: Marcin Romanowski, to jest temat i list żelazny. Który skomentuje.
4: No dobrze, to za chwilę czerwona gitara, teraz Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King.

0: jako chemika trzeba, ale od początku. Marcin Romanowski dostał list żelazny. Oznacza to, że przyjedzie zeznawać i nic mu się przynajmniej na razie nie stanie. Pytanie, gdzie przebywa były wiceminister, bo jeśli w Naddniestrzu, to żelazo jest tam najczęściej wykorzystywanym pierwiastkiem. Sprowadzają też z Rosji węglowodory i w ogóle są uzależnieni. Dlatego taka była afera z tym Naddniestrzem. A węglowodór to węgiel i wodór, czyli albo węgiel zapadł się pod ziemię, albo jak wodór się ulotnił. Ale za sprawą listu żelaznego zaraz się odnajdzie i przyjedzie, nie wiadomo skąd, koleją żelazną albo przyleci żelaznym ptakiem.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Czy jesteś gotowy na huragan?
1: Huragan?
0: No, nie. Zaraz będzie.
1: Na huragan to nie.
0: No dobra, trudno, nie jesteś gotowy, ale cię uprzedzam, będzie.
1: No dobrze, ja też podsłuchiwałem, co będzie. Chciałem powiedzieć, że oprócz tych pierwiastków, o których mówiliśmy już, będzie jeszcze hell.
0: Hell. Tak. Nie, ale to nie jako pierwiastek. Ale posłuchajmy już, nie mądźmy w głowach. Za 6 minut 7 w Radio Plus.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 1 października 1939 roku kończyła się kampania wrześniowa. W Grand Hotelu w Sopocie komandor Marian Majewski i kapitan Antoni Kasztelan podpisali akt kapitulacji rejonu umocnionego Hel. Tego dnia w roku 1946 Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze ogłosił wyroki w procesie głównych zbrodniarzy wojennych III Rzeszy. Skazał 12 oskarżonych na karę śmierci, 3 na dożywocie, 4 na więzienie, a 3 uniewinnił. W kalendarzu świętych październik otwiera ta, którą nazywano huraganem chwały. Obok Joanny d'Arc jest patronką Francji, a obok świętego Tomasza i Augustyna jest doktorem kościoła. Chodzi oczywiście o świętą Tereskę z Lizie. Wywołała spore zamieszanie w Watykanie, kiedy podczas audiencji u papieża Leona XIII rzuciła mu się do stóp i błagała o pozwolenie na wstąpienie do Karmelu. Prośba dziewczyny wzruszyła papieża i rok później, w roku 1888, jej marzenie się spełniło i w wieku 16 lat została zakonnicą. Te kilka lat, które spędziła w zakonie do śmierci w roku 1897, było pasmem męki i chwały. Teresa była chwalona za sumienność i dobre kierowanie młodszymi siostrami, ale były i takie chwile, kiedy krytykowano ją nawet za nadmiar poczucia humoru i rzekome zdziecinnienie. Zmarła na gruźlicę, pracując ciężko prawie do końca. Jej książka Dzieje duszy jest jednym ze światowych bestsellerów, bo opisuje, jak być świętym przy zamiataniu podłogi i zmywaniu naczyń, a przy tym nie tracić pogody ducha.

0: Wild World i Cat Stevens w Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma.
1: A to oznacza, że przed nami wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Jak zwykle w ostatnich dniach rano kurtka, w ciągu dnia t-shirt.
0: Ale dzisiaj poszłam w rękawiczki z krótkim palcem. Znaczy się, bo na rowerze jednak trochę chłodno.
1: Przepraszam, wyobrażam sobie, jak dużą masz szafę garderobę w domu. Rękawiczki z krótkim palcem, rękawiczki z długim.
0: Ale one dużo miejsca nie zajmują.
1: Domyślam się.
0: Dobrze, czas na wiadomości.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Będzie zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd wydał list żelazny. Polak ewakuowany z Filipin jest już w Polsce. 2 lata temu uległ poważnemu wypadkowi. 9. mecz i 9. zwycięstwo. Kadra U21 nie zwalnia tempa. Minęła 7. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co w praktyce oznacza ruch sądu?
2: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
2: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
4: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
2: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Wrócił do kraju. Polak ewakuowany z Filipin dotarł wczoraj wojskowym samolotem do Polski, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pan Piotr będzie dalej leczony.
5: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
1: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowbley. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał rektor komendant VAT i przedstawiciele firmy produkującej śmigłowce Apache i silniki do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co to oznacza w praktyce.
6: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
7: Ta maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
6: Mówiła Honorata Hensel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu centrum serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
6: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
1: Do Polski dotarło już 8 pierwszych maszyn w starszej wersji, które służą żołnierzom do szkolenia. Pierwsze nowe śmigłowce trafią nad Wisłę za 2 lata.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Piłkarska młodzieżówka pokazała seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwedów 3-0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
9: Dzisiaj pogoda podobna do wczorajszej, zachmurzenie zmienne i ciepło na termometrach do około 21 stopni. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu.
0: Radio Plus Koszalin. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, o poranku 5, już prawie 6 minut po godzinie 7.
11: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do 9. Przeboje z nutą nostalgii są z nami. Za chwilę Ray Charles, teraz UB40, Kings and Town, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.

0: Emerytura podpisana. Wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał ją dla Kobry. Kobra to piesek, który przez kilkanaście lat służył w Sejmie, bo tam jak są posiedzenia parlamentu, to służby specjalne...
1: Obwąchują nosem
0: tej kobry i innych psów obwąchują. Ale ile można służyć już... No, zestarzała się ta kobra, więc...
1: Już węchnie ten, proszę państwa.
0: Nie, teraz węch będzie służył w wyczuwaniu kotów, jeży i innych takich na spacerach, a nie ewentualnych ładunków w Sejmie. My się tak zachwycamy tym kotem, który tam na Downing Street od kilkunastu lat jest, czy od kilku przynajmniej, i zastanawiam, co on tam robi, gdzieś łazi sobie, no myszy podobno łapie, a tutaj jest wykwalifikowany pies, no kończy służbę, ale pojawią się jego następcy.
1: No to super, mam nadzieję, że kobra będzie miała teraz fantastyczne życie, na które zasłużyła sobie, takie bardziej już cywilne.
0: 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych. No i nigdy nie szczekała podobno w Sejmie.
1: No proszę, jaka grzeczna i dobrze ułożona. To teraz już pozostaje nie tylko merdanie ogonkiem, tak jak mówiłeś, gdzieś tam wśród liści jeży i tam różnych innych zwierzątek podczas spacerów. 12,5 minuty po 7 pora program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilą u nas Madonna, Like a Prayer. Będzie też Marek Grechuta, Nie dokazuj, a Madonna dalej na emeryturę wybierać się nie zamierza.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: dokazuj. Przecież nie.
1: Marek Rechuta, nie dokazuj na antenie Radia Plus. Oto on, Matterhorn. Taki łysy jakiś jest.
2: Kto? Góra?
1: Góra! Okazuje się, że śniegu nie ma. Co się w ogóle do tej pory chyba nie zdarzyło, żeby we wrześniu śniegu nie było na Matterhornie. Okazuje się, mamy takiego kolegę z...
2: Matterhorn, no. Kliknij.
1: No, mam.
2: No, chciałem zobaczyć, jaka wysoko. Jak to? 4478 metrów?
1: No właśnie, lodowce się cofnęły.
2: No.
1: A to był najcieplejszy i najsuchszy od 160 lat okres. No i dlatego nie ma śniegu. Lodowce się cofnęły, śniegu świeżego nie ma. Łyso jest po prostu.
2: No dobrze,
1: mamy
2: a teraz
1: takiego kolegę reportera z Łodzi, który co roku zdobywa. Jakoś w tym roku to chyba w innych butach będzie musiał.
2: No znaczy, właśnie,
1: jakoś tak
2: chciałem
1: będzie.
2: O to zapytać, no. Skoro nie ma śniegu na Matterhornie, to gdzie raki zimują?
1: No właśnie.
2: Bo to trzeba, jest pytanie. W szafie pewnie.
1: No dobrze, idzie rak, nie, bo rak... Proszę prosto do pracy iść, a nie tam tyłem jakoś, czy coś, i nie kombinować. No dobrze, tam śniegu nie ma, u nas jest piękna pogoda i to nam chyba wystarczy. Jesteśmy z tego powodu zadowoleni, piękne babie lato. Korzystajmy, póki jeszcze jest z nami, bo w przyszłym tygodniu już powoli będzie odchodzić.
2: Chociaż gdzieś tam na szczytach pewnie naszych Tatr, to tam trochę śniegu pewnie jest. Zresztą są takie okryte troszkę miejsca, gdzie ten śnieg to tam cały rok leży nawet.
1: Tak, jest. I słońce chyba nawet nie dochodzi, cały czas w cieniu. Jak tak można? Cały czas w cieniu. Zwariować można. 26 minut po 7 w Radio Plus, teraz Roxette i Dangerous.

0: Roxette, Dangerous w Radio Plus.
1: No ależ gitara tak na pobudzenie. Już połowa naszego poranka, jeśli ktoś nie pobudzony, to gramy dalej. Chociaż teraz robimy sobie małą przerwę na wiadomości, prognozę pogody i małą czarną.
0: Dobrze. Ja poproszę z białą grzywką.
1: Dobrze, niech będzie.
2: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napadli na mężczyznę, grozili mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im nawet 20 lat więzienia. 15 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem gospodarstwa w Lipnicy Dolnej, w powiecie bocheńskim. W nocy spłonął tam budynek o powierzchni około 300 m2.
2: Pożarem objęty był również budynek mieszkalny. W budynku gospodarczym znajdowało się około 40 sztuk bydła. Część zwierząt uległa spaleniu, natomiast część udało się wypuścić z budynku.
1: Sytuacja jest już opanowana, ale na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Rusza nowy rok akademicki. Z początkiem października mury ponad 300 polskich uczelni znów wypełnią się studentami i wykładowcami. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały rekordowe wyniki, czasem wręcz jedne z najlepszych w historii. Ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów.
3: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Ulica Żółkiewskiego w Kołobrzegu już po remoncie. Zakres prac objął przebudowę jezdni i chodników, zmianę osi drogi oraz wyprofilowanie zakrętu. Dzięki odsunięciu jezdni od jednego z budynków powstał w tym miejscu wygodny chodnik. Uporządkowano również miejsca postojowe, mówi prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Nie była to łatwa inwestycja ani pod względem samym realizacyjnym, bo był szeroki zakres i front robót, ale przede wszystkim ona nie była łatwa dla mieszkańców, którzy tu przy tej ulicy mieszkają, a ulica Żółkiewskiego, przypomnę, stanowi jedyną drogę dojazdową i wyjazdową z tego osiedla. Dzisiaj ulica Żółkiewskiego jest bezpieczna i wygodna.
3: Inwestycja rozpoczęła się w marcu i kosztowała prawie 1 400 000 zł. Ponad 16 kg narkotyków, dopalaczy i mieszanin tych substancji zabezpieczyli śledczy na terenie Słupska i powiatu słupskiego. Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu Rejonowego w Lęborku akt oskarżenia przeciwko 5 mężczyznom. Śledztwo rozpoczęło się w listopadzie ubiegłego roku od zatrzymania 2 pierwszych podejrzanych. Wszyscy byli tymczasowo aresztowani, jednak w przypadku 2 osób areszt zamieniono później na dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. Część oskarżonych przyznała się do zarzutów. Mężczyznom grozi do 12 lat więzienia. Dzisiaj będzie podobnie jak wczoraj, zachmurzenie zmienne i ciepło. Na termometrach do około 21 kresek, wiatr umiarkowany z południowego wschodu.
0: Radio Plus Koszalin.
5: Big in Japan na antenie Radio Plus za 26 minut 8. Przypominamy, że przed 8 pytanie przed śniadaniem.
6: Jak zawsze nie może tego elementu zabraknąć w porannym programie Radio Plus, kto rano wstaje, a my z wami będziemy do godziny 9. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
0: Kto rano wstaje?

0: Za 20 minut będzie godzina 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
1: AI teraz będzie.
2: Proszę, ajajaj.
1: No, ajajaj, no, bo dawaj. Tu zaboli, tu strzyknie, tu coś nam dolega i wpisujemy w internet, co nam jest.
2: Panie sztuczna inteligencja, co mi jest?
1: Co mi dolega?
2: Co mi pomoże, tak.
1: I wyskakuje nam coś, różne rzeczy. To nie jest jeszcze samo w sobie złe. 57% Polaków, 58, pyta sztuczną inteligencję o sprawy zdrowotne. To też nie jest złe, bo ktoś się tam chce upewnić, zanim będzie miał wizytę u lekarza.
2: No może, bo czasem trzeba poczekać.
1: Czasem się trzeba trochę uspokoić tym, że to nie od razu umrzemy za tydzień.
2: Ale czasami przychodzi pacjent do lekarza i mówi, panie, przepisz mi to, bo to pomoże mi.
1: Było tak, ale to dobrze, że do lekarza przychodzi. Okazuje się, że 1/5 badanych kupiła zgodnie z sugestią AI lek bez recepty lub suplement diety.
2: Jednak.
1: A co gorsze jeszcze, 8% tutaj badanych, która przyznała się do tego, że na podstawie wskazówek AI zmieniło dawkowanie leków, które już tam pobierało, albo odstawiło lek bez skonsultowania tego z lekarzem. No to już jest groźne dla życia i zdrowia.
2: To
1: jak
2: prawda.
1: Jak tak można? To ja prawda. Wiem, że ta sztuczna to tam się też fachowców dopytuje, ale jednak...
2: Ale bez przesady,
1: dokładnie,
2: tak?
1: Nie wie, co nam jest i nie zna naszej choroby i naszej historii.
2: I chorób współistniejących, nierzadko występujących.
1: No. Więc możemy zapytać, co nam dolega, ale przed wizytą u lekarza, do którego należy się
2: jak lekarz
1: udać.
2: Przepisze 2 razy dziennie po pół tabletki, to nie bierzemy 1,5.
1: No. Zwykle bym zmniejszał, bo to kosztuje jednak.
2: No tak, ale czasami ktoś chce, żeby bardziej zadziałało. Albo
1: mam
2: coś.
1: Dowcip
2: to
1: taki.
2: To nie tędy droga, proszę państwa.
1: Dowcip mam taki, ale to jeszcze sprzed czasów AI. Przychodzi pacjent, czekaj, jeszcze się nie łap za tę kolkę. Przychodzi pacjent do lekarza i mówi, że sobie wygooglował już, co mu tam jest. A lekarz mówi, absolutnie proszę tego nie robić, pan nie ma kwalifikacji.

0: aplikacji. Ja panu wygoogluję. Nie byłem ostatnio takiej wizycie, gdzie tam lekarz sprawdzał w internecie dokładnie różne tam. Nie wiem, że nie widziałem, co on tam na tym ekranie robi, ale szukał.
1: Dudlał,
0: i się doszukał.
1: No dobrze, lecimy dalej, abyśmy zdrowi byli. Tego wam z całego serducha życzymy. Za chwilę Perfect, Niepokonanie, a potem Rod Stewart i Baby Jane.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: Reklama.

0: To był Rod Stewart w Radio Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my dzisiaj w związku, jeszcze nie wspominaliśmy o tym, w związku ze Światowym Dniem Muzyki, dzisiaj też Dzień Polskiej Muzyki, będziemy grać od 10 do 11 tylko polskie przeboje, ale u nas pytanie o muzykę w ogóle. Miałem taką koleżankę, która bardzo lubiła słuchawki ciągle w uszach i mówiła, że muzyka powinna być podkładem do życia.
0: O, pięknie.
2: No, tak twierdziła. Ale są tacy, którzy lubią ciszę i dlatego ta muzyka, gdy sobie gdzieś włączą raz dziennie, wieczorem albo no, w dowolnym momencie dnia jest... tym wspanialsza, tym większym świętem. No jak to jest u was? Tak. Muzyka gra cały czas, czy muzyka w wybranych momentach? Kiedy wam towarzyszy? Napiszcie.
0: Napiszcie nam o tym. 691-141-141, numer SMS do radia, plus czekamy w naszym pytaniu przed śniadaniem. A teraz The Archies i Sugar Sugar na antenie Radia Plus. Jakoś tak.

0: Kiedyś jak byłem mały, to było sugar, sugar. Teraz zredukowałem, jest tylko sugar.
1: A nie, to zredukuj, żeby było tylko hany, hany.
0: A, że miodem. Dobrze, też rak zdrowo jest.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie już słodzić nie będziemy. Czas na fakty, czas na informacje na antenie Radia Plus. Pogodowe również w Celsjuszach, tych hektopaskalach. Wszystko podamy jak na dłoni.
0: A nawet milimetrach tych.
1: Super, tęci też.
2: Reklama.
3: Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pedex. Zapraszamy.
4: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Zderzenie czterech pojazdów na S8, duże utrudnienia w Warszawie. List żelazny dla Marcina Romanowskiego jest reakcja ministra sprawiedliwości. Wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Drużynowy i ratownik WOPR skazani. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny wypadek i spore korki w porannym szczycie w Warszawie. To po zderzeniu czterech aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy.
2: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą cztery samochody się tam przekazać kierowcom, żeby omijali ten odcinek.
1: Jak potwierdza nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma informacji o poszkodowanych. Jeden pas ruchu jest zablokowany, tworzą się długie korki. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowanie w tej sprawie środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania, czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie.
1: Jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
4: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że jest dla niego wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia. Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
6: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
5: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz w obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kraków na święta będzie stroił się w nowej odsłonie. Iluminacje inspirowane wawelskimi arrasami zastąpi nowy motyw. Przez najbliższe 3 lata będzie nawiązywać do gotyckiego Krakowa i wystroju Bazyliki Mariackiej.
7: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
1: Mówił Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Dekoracje rozświetlą miejskie place, mosty, ulice oraz ronda.
8: Dzisiaj pogoda podobna do wczorajszej, zachmurzenie zmienne i ciepło, na termometrach do około 21 stopni, wiatr umiarkowany z południowego wschodu.
0: Radio Plus Koszalin.

0: Przypominamy, że zrywamy kartkę w kalendarzu. Nowy miesiąc się zaczyna, 1 października dzisiaj.
1: Przypominam, że zrywamy się z łóżka, bo już czas najwyższy. 5:30 po 8:00. Kasia Kozimor.
0: I Tomek Waloszczyk. Tylko żeby nie zerwać, bo ja to ostatnio ze ścięgnem miałem przygody, więc ostrożnie wstajemy.
1: No dobrze, to zapraszamy do 9:00 z przebojami z nutą nostalgia. Za chwilę ktoś do nas dołączy.

0: Do nieba.
1: Do nieba.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Do piekła. No taka nie, piosenka, ale nie, no pamiętasz była.
1: Tamta to jest z innej bajki. Dzień dobry, Ela z nami.
0: Dzień dobry.
3: Witam.
0: Słuchamy muzyki dzisiaj troszkę bardziej polskiej, ale nie tylko, w ogóle Światowy Dzień Muzyki dziś. A pytaliśmy, kiedy wam towarzyszy muzyka, czy przez cały dzień, czy tylko w jakichś określonych porach dnia? Jak to jest u ciebie?
3: No ja przez 8 godzin słucham waszego radia. Jak wiadomo, muzyki jest bardzo dużo. Fajne, stare przeboje z mojej młodości. Więc słucham intensywnie 8 godzin. Do tego stukot, szum maszyn. Więc to mi wystarczy w zasadzie na cały dzień i wracam, wyłączam się, absolutnie nie słucham niczego.
1: Bo uszy muszą odpocząć i głowa również.
3: Tak, muszą odpocząć, lubię absolutną ciszę, nawet no ewentualnie gwizdek czajnika, żeby kawa się robić, może być.
0: Ale jak, tak, to jest więcej. Ale jak to jest w pracy, nie gryzie się ten stukot maszyn z naszą muzyką?
3: Nie, radyjko mam blisko i tak...
1: Wszystko współgra.
3: Daję radę. Mhm. Wszystko słyszę.
1: Świetnie, to bardzo się cieszymy. Dziękujemy ci za to spotkanie na antenie Radia Plus. Wysyłamy upominek dla ciebie z logo Radia Plus. To będzie torba na zakupy, także myślę, że się przyda. Jeszcze smyczkę dorzucimy na pewno, także myślę, że będziesz zadowolona.
3: Świetnie.
1: Dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
0: To jest klarowny podział. 8 godzin muzyki, 8 godzin ciszy, 8 godzin snu.
1: O, pięknie. 8, dobra, wszystko gra. Abba, Dancing Queen już za chwilę w Radio Plus.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Reklama.

0: program Radia Plus, rano wstaje, narzekaliśmy, że nie ma śniegu na Matterhornie, ale fale zawsze są na Zar i tam wszyscy już bieżą, żeby zobaczyć fale wysokości, no, co najmniej budynku, wyobraź sobie.
1: To nie jest jakieś tsunami przypadkiem?
0: Nie, to po prostu jest co roku takie miejsce, gdzie te fale się pojawiają, gdzie surferzy szaleją, a tłum po prostu zapiera dech w piersiach, no, po prostu, no, to jest coś niesamowitego. W życiu czegoś pewnie
1: takiego
0: nie
1: trzeba
0: widziałeś.
1: Kawał świata lecieć do nad Niagarę, tylko nie. Można tutaj... A gdzie to jest?
0: To Portugalia chyba, zdaje
1: się.
0: No. W każdym razie... Nie, czekaj. Azar...
1: A zaraz.
0: No poczekaj. Ocean Atlantycki, Portugalia, 120 km na północ od Lizbony. To jest to miejsce. Całkiem blisko, bo w Europie. Chociaż ostatnio widziałem taki filmik, człowiek sobie, że tak powiem, wykupił rejs. I akurat taki sztorm był na wycieczkowcu. I tam po prostu... Wszyscy jak pijani. No po prostu niesamowite. I po prostu sobie pojedziesz sobie gdzieś tam, a tu taka historia i takie fale, że aż po prostu nic się nie chce.
1: To dla tych, którzy lubią.
0: No tak, dla tych, którzy lubią, bo jak nie lubią, to ojojoj.
1: Bo są tacy, którzy wolą popatrzeć, jeżeli już o wodzie mówimy, na spokojną taflę jeziora na przykład.
0: Błędnik szaleje. No dobra, dobrze, że mamy spokojny dzień w pogodzie, przynajmniej u nas w kraju, nawet do końca tygodnia. Taka spokojna, piękna, równa pogoda, 26,5 minuty po godzinie 8. Cały czas pijemy z zachwytu.
1: No tak, mimo że to październik, a my dokładamy wam wakacyjne przeboje. Gypsy Kings, już teraz Bamboleo.
0: No i tutaj spokojnej tafli wody nie będzie, krew wzburzona, budzimy się.

0: dajmy się ponieść fali dzisiejszego dnia. To czwartek, pierwszy dzień października.
1: A teraz wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody, Kasia już wyprzedziła, chociaż tak opisując poetycko, bardziej faktograficznie już za chwilę.
0: Posłuchajmy.
2: Reklama.
3: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Jesienna wita, jesienna wita! Może Cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na Ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może Cię woła? Barbarka Vita na Ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. To w ostatnich atakach Rosji na Ukrainę. Serię ataków przeprowadzono w obwodzie sumskim. Tam śmierć poniosły 2 osoby, a 16 zostało rannych. W Kijowie alarm powietrzny ogłaszano od północy 5-krotnie. O poranku w mieście słychać było eksplozję. Ranna została jedna osoba, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary. Służby sprawdziły się na ekspresowej 7. W pobliżu węzła Grabin przeprowadziły ćwiczenia i musiały uporać się z dużym korkiem.
1: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
0: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W ćwiczeniach wzięli też udział strażacy i służby drogowe. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała francuskę Elże Jacquemot 7-5-3-6-6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinet.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieta. W Ustce trwa głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Pod głosowanie poddano 8 projektów: odbudowy wybiegu dla psów i modernizacji parkingu, po turnieje szachowe, zajęcia tenisowe oraz rodzinne wydarzenie poświęcone usteckim syrenom. Do podziału jest łącznie 680 tysięcy złotych, mówi Kinga Siwiec, rzeczniczka prasowa usteckiego magistratu.
3: Głosować można na kilka zadań. Mieszkańcy mogą wybrać jedno zadanie infrastrukturalne, jedno zadanie społeczne i jeżeli są mieszkańcami właśnie tych nowych terenów, to mogą również oddać trzeci głos na zadanie infrastrukturalne.
2: Najprostszym sposobem udziału w głosowaniu jest wypełnienie formularza na stronie ustka.budżetobywatelski.pl. Tradycyjne karty można natomiast wrzucać do urn ustawionych w kilku częściach miasta. Od dzisiaj zamknięty zostanie ruch pojazdów przez przejazd kolejowy przy ulicy Myśliwskiej w Kołobrzegu. Wykonawca ma przygotować tymczasowe przejście przez tory. Będzie ono odpowiednio oznakowane i umożliwi pieszym pokonanie przejazdu podczas prowadzonych prac. Remont przejazdu przy Myśliwskiej ma potrwać 7 dni. W tym czasie wykonawca wymieni podłoże oraz tory. Zaraz po zakończeniu prac przy ulicy Myśliwskiej zamknięty zostanie kolejny przejazd kolejowy, tym razem przy ulicy Koszalińskiej w rejonie myjni samochodowej. Wyznaczony objazd będzie prowadził ulicami Wschodnią, Fredry i Myśliwską. W ciągu dnia zachmurzenie zmienne, ale ciepło, na termometrach do około 21 stopni, wiatr umiarkowany z południowego wschodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Zakochana kobieta w poranku w Radiu Plus, Barbara Streisand, już za chwilę.
5: A potem Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd. To my, Radio Plus, do godziny 9:00, poranny program Radia Plus, to rano wstaje.

0: i to by była dobra piosenka jako soundtrack do lalki. No, miłość znaczy śmierć i w ogóle tam wszystko, co się tam dzieje, to trochę opisuje ta piosenka. Mm-hmm. Czasami, no tak.
1: Ale tak, czemu pijesz do lalki?
0: Nie, to zupełnie do marginesie. Tak mi się skojarzyło, bo czekam na film, znaczy film już jest w kinach, ja czekam na obejrzenie, czytam książkę i w ogóle i tak dalej.
1: Jesteś w temacie.
0: No, jestem w temacie. A propos lalek, a w zasadzie nas wszystkich, kupujemy ubrania i okazuje się, że można już zamówić sobie wybieranie, nawet dopasowywanie ubrań przez internet, przez sztuczną inteligencję.

0: tradycje.
1: Ja ostatnio, że tak powiem, chciałam sobie coś kupić, pewną część garderoby, a właściwie bielizny, i pani tam w internecie powiedziała, że mogę sobie taką aplikację zamontować i że ona mi powie, jaki rozmiar. No, ja nie muszę mieć centymetra nawet. Ale dziękuję, nie skorzystałem.
0: Dojdzie do tego, że jak sztuczna będzie znać nasze preferencje, to jak się ubieramy, to jaki, no rozmiar to swoją drogą, ale jaki mamy styl, to ona będzie sama dobierać nam ubrania. I okazało się, przeprowadzono takie badania w Stanach...
1: Szafiarka intelegantna.
0: Doradczyni modowa.
1: A, przepraszam.
0: Jak to się nazywa, ta co tam ci... Stylistka. O,
1: stylistka.
0: No właśnie.
1: Ale żeby to nie było jak z tym Googlem lekarzem, co mówiliśmy dzisiaj, że złą terapię przepisze.
0: Okazuje się, że badania zrobiono w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych i większość, zdecydowana większość ludzi mówi, że nie ma mowy, żeby sztuczna inteligencja sama wybierała, jeszcze sama kupowała. Że jednak tą finalną decyzję chce podjąć klient. No jak już wciska kupuj, no to on chce wiedzieć, co kupuje. I nawet nie o to chodzi, że złe ubrania ktoś kupi, bo to często tak zamawiamy, nie podoba się, oddajemy, odsyłamy.
1: Nie, ten
0: tylko chodzi
1: tak
0: o wydawanie
1: dalej.
0: Pieniędzy. No jednak jak już naciskamy kupuj, to chcemy sami wiedzieć, że to my wydaliśmy te pieniądze, a nie ktoś za nas zdecydował.
1: A gdzie przyjemność przymierzania? Kochanie, czy ładnie mi w tym? A może lepiej w tym?
0: Poczekaj,
1: a może w tamtym?
0: To właśnie, a ten kochanie to siedzi i tak mówi, ładnie.
1: Tam.
0: No dobrze, no ładnie. Pamiętaj, że są osoby, które nienawidzą przymierzać, nienawidzą chodzić do sklepów i tak dalej. Ja nawet, ja górę to lubię.
1: Górę lubisz.
0: Ale dół to jest dramat.
1: A
0: zmieniasz te spodnie.
1: Tu trzeba założyć, tu się schylić, jeszcze trzeba, ludzie.
0: No. A tam ciasno w tej przymierzalni?
1: Oj, ciasno. Ja takie wybieram nie z tym przepierzeniem takim pośrodku, bo jak się oprę, to nie wiem, gdzie polecę. W razie czego wolę tam przy ścianie. Tak, tak.
0: Rozumiem, że zakładając spodnie tracisz równowagę.
1: No, na jednej nodze stać nie jest łatwo.
0: To prawda. To może jednak niech ta sztuczna wybiera nam. Też się domyślam, że są takie osoby, dla których to jest taki koszmar kupowanie ubrań, że niech ona tam zdecyduje sama.
1: Dokładnie tak. Za 16 minut 9 poranny program Radia Plus, teraz nastaje. Na pewno znajdzie się nisza, co najmniej nisza, tych, którzy będą zadowoleni.
2: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.

0: Manic Monday, a to już czwartek, pierwszy dzień października na antenie Radia Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości po wiadomościach. Agnieszka Morawska i przeboje z nutą nostalgii, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w porannym programie Radia Plus. Kto rano wstaje, wracamy jutro po 6:00. Do usłyszenia.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: świat. Reklama. Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Biegli ponownie zbadają Igora M. 31-latek zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Powiemy też, co dalej z bazą wojsk USA w Polsce. Uwaga turyści w Tatrach, na szlakach ślisko i niebezpiecznie. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Igora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało mężczyznę ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
2: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia ich Igora M. się poprawił.
1: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Igor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MONU komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Trwają analizy zespołu negocjacyjnego dotyczące m.in. lokalizacji.
3: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
1: Mówi szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W takim razie, które samochody będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
4: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
5: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
4: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
6: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
4: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
1: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Topre zawiesił komunikat lawinowy w Tatrach. Mimo to ostrzega, w górach nadal jest niebezpiecznie. W wyższych partiach zalegają śnieg i lód.
7: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
1: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny Topre. Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekana.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Be My Baby i Unety w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 9 na zegarze przed momentem Bajm i ta sama chwila. Zwracam uwagę na piosenkę, dlatego że to polska piosenka, a dziś pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki. I w związku z tym już po raz ósmy Radio Plus przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji i od 10 do 11 będziemy grali tylko po polsku. Dodam jeszcze, że będzie również trochę ciekawostek i od samych artystów, ale to od 10 do 11. I to nie znaczy, że w związku z tym dzisiaj na antenie Radio Plus w innych godzinach także zabraknie polskiej muzyki. Ona będzie i będzie i dzisiaj trochę więcej. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.

Numero uno i Tora Tora Tora w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10. Czasami taka pora teraz śniadaniowa, więc być może ktoś z Was odczuwa taki wielki głód. I jak wielki głód odczuwamy, to bardzo często pojawia się określenie, że mamy taką głodzillę w sobie. A być może przy okazji wielkich marzeń, to te godzille możemy przemianować na marzengille albo marzengilie i być może takie wielkie marzenia miała malutka chihuahua o imieniu Komando. To jest tak niewielki piesek, który stał się członkiem meksykańskiej Gwardii Narodowej. Najmniejszy członek tej Gwardii Narodowej przechodzi teraz szkolenia. Ma specjalne miniaturowe gogle do tego, aby mógł prowadzić działania poszukiwawczo-ratownicze i ma też jeszcze inną rolę do spełnienia. Oprócz tego, że stanie się członkiem załogi, ma również wpłynąć na zacieśnianie relacji z mieszkańcami. Więc Godzilla nie, ale Chihuahua Komando przechodzi właśnie wielkie szkolenie. Mały piesek, który może okazać się wielkim bohaterem. Stumble In i Chris Norman i Suzy Quatro teraz w Radiu Plus.

0: Slave to Love i Brian Ferry w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut tylko pozostało do 10. Do 10 między innymi Jason Donovan, a także Bonnie M. A już po 10 zagramy tylko po polsku. Przypominam, że dziś jest Dzień Polskiej Muzyki i w związku z tym będę miała też dla Was zadanie i oczywiście prezent, ale to po 10. Radio
1: Plus. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Reklama.

0: Mabaj Karibonien w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze tylko 3 minuty do 10 i przypominam, że 10 rozpoczynamy po polsku i całą godzinę będziemy grać tylko po polsku, bo dziś Dzień Polskiej Muzyki. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jesienna Wita! Może cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może cię woła Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
1: Reklama.

0: plus Koszalin.
1: Dziś ma zostać przesłuchany drugi pilot, który zaatakował kapitana i próbował rozbić samolot do Tel Awiwu. Dachowanie samochodów w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła. Dziś dzień odblasków. Policjanci rozdawali je przed szkołami. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Tymczasem Fly Dubai zawiesza loty z i do Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
1: Komunikat w sprawie wydała m.in. ambasada Izraela w Polsce. Ocenia, że zdarzenie było próbą przeprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę dżihadystycznego zamachu terrorystycznego, potencjalnie porównywalnego pod względem skali do zamachów z 11 września w Nowym Jorku. Śmiertelny wypadek na Krajowej 70C8 w Świętokrzyskiem. Rano w Jaronowicach w powiecie jędrzejowskim dachowało rozpędzone auto.
3: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
1: Mówi Sylwia Faryna z policji w Jędrzejowie. Mundurowi ustalają przebieg zdarzenia.
3: Na tę chwilę nie znamy przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, zabezpieczają ślady i trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku.
1: Zablokowany jest pas drogi w kierunku Jędrzejowa. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, sprawdził Aleksander Ruszkowski.
4: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerkami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
5: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
4: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
1: O czym informował Aleksander Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa ruszyli pod liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
6: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
7: Widocznym, jasne, że tak.
6: Zdecydowanie.
7: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
8: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
9: Przyda się?
8: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
1: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
0: Radio Plus. Przeboje złotą nostalgii.
10: A dzisiaj także Dzień Polskiej Muzyki, dlatego rozpoczynamy godzinę z polską piosenką. Czerwone gitary, nie spoczniemy. Na początek Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Trudno sobie wyobrazić polską scenę muzyczną bez Haliny Frąckowiak, Dancing Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Dzień polskiej muzyki. W związku z tym gramy tylko po polsku od 10 do 11. I też, jeśli zastanawialiście się, jak to się stało, że pani Halina Frąckowiak zaczęła występować na scenie, to poszperałam trochę w naszych archiwach i znalazłam taką właśnie wypowiedź.
1: Moja koleżanka sobie tak wymyśliła, że wyjdziemy na koncert, a ponieważ nie mamy pieniędzy, to nie mówiąc mi zresztą o tym przy drzwiach, powiedziała moja koleżanka na konkurs. No i tak wyszłyśmy rzeczywiście na tę salę, potem zapytano mnie, to co pani zaśpiewa? Ja tego dnia kończyłam 16 lat, byłam w granatowej spódniczce i w białej bluzeczce, bo jakoś tak uczciłam ten dzień i ja zaproponowałam Mr. Wonderful, a muzycy byli bardzo sprawni i znali tę piosenkę, więc zapytali mnie jeszcze tylko w jakiej tonacji, tego nie byłam w stanie im powiedzieć. Dobrze, to niech pani zacznie śpiewać. Jak zaczęłam, okazało się, że to jest F-dur, do końca życia zapamiętam. I potem usłyszałam tylko, że ta mała fajnie śpiewa. To mnie zaprosili na następną edycję, jakiś konkurs we Wrocławiu. Po Wrocławiu mnie wzięli od razu na koncerty. No i tak zszokowana, nie wiedząc właściwie, w czym ja biorę udział do końca, dojechałam do Szczecina na festiwal. Tutaj muszę powiedzieć, że właściwie zawdzięczam to dwom mężczyznom. Pan Jacek Nierzychowski, który był dyrektorem Estrady Szczecińskiej, a pan Jerzy Kosiński, który był menadżerem zespołu Czerwono-Czarni. I to oni, jak usłyszeli pierwsze dźwięki, które zaczęłam śpiewać, przerwali mi z krzykiem, zawołali, czy ja mogę na koncerty.
0: No i na szczęście mogła na te koncerty Halina Frąckowiak i Dancing Queen przed momentem w Radiu Plus na zegarze 22 minuty po 10, a za moment między innymi i wszystko się może zdarzyć Anita Lipnicka. Radio
2: Plus. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampę.

0: Wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

Bal wszystkich świętych i budka suflera w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Przypominam, że Dzień Polskiej Muzyki dziś obchodzimy i w związku z tym Radio Plus już 8 raz dołączyło do ogólnopolskiej akcji, w których stacje radiowe grają od 10 do 11 tylko po polsku. A jeżeli chodzi o polską piosenkę, polską muzykę, to jest tak czasami, zresztą nie tylko z polską, ale dzisiaj o polską pytam, jest tak czasami, że w głowie kołacze nam się gdzieś taki jakaś jedna piosenka i te słowa gdzieś z nami cały czas są i sobie je podśpiewujemy. I to są różne. Innego dnia, jednego dnia jest jedna piosenka, drugiego dnia łapiemy inną, więc jaka dzisiaj wam w głowie gra? Jakie to są słowa? I dlaczego? 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. Do oddania mam torbę Radia Plus, taką wielokrotnego użytku, żeby na zakupy można było pójść i zawsze ją mieć też pod ręką, żeby nie używać kolejnych opakowań plastikowych. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jaka polska piosenka dzisiaj wam w głowie. Jak się masz, kochanie? I happy end teraz w Radiu Plus.

0: Pocztówka z wakacji i Papa Dance w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii, a Pocztówka z wakacji to jest też piosenka, która wam chodzi po głowie, szczególnie właśnie w wakacje, gdy pocztówki wysyłacie. 6-9-1-141-141, dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, a ja pytam o to, jaka polska piosenka chodzi wam ostatnio po głowie. 6-9-1-141-141, SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

0: zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk, Radio Plus w Przebojach z notą nostalgii. 2,5 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio Plus.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Trzy osoby opuściły szpital po incydencie w placówce żandarmerii wojskowej. Za chwilę szczegóły. Część Amerykanów wraca do domu. Pentagon zapowiada zmiany w armii. Modlitwa o pokój na świecie. Przez cały październik rozpoczął się nieustający różaniec. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie, zostały wypisane do domów. To najnowsze informacje naszego reportera. Wyjaśnieniem incydentu zajmują się teraz śledczy z prokuratury wojskowej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun.
2: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Tysiące amerykańskich żołnierzy wrócą do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział to szef Pentagonu Pete Hegseth, przedstawiając plany zmian w siłach zbrojnych USA. Nie sprecyzował jednak, jakich państw dotyczyłaby ta decyzja. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych wojowników z zagranicy, zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli. Jednocześnie przewyższamy każde globalne zagrożenie. Stany Zjednoczone prowadzą przegląd swoich sił. Z Europy chcą wycofać dwie brygady. Jednocześnie potwierdzono możliwość utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Różaniec 24/7. Rozpoczęła się piąta edycja inicjatywy modlitewnej. Nieustający różaniec ma być odmawiany bez przerwy w dzień i w nocy.
3: Doba została podzielona na półgodzinne odcinki. Uczestnik wybiera odpowiadającą mu porę i zobowiązuje się w tym czasie do odmówienia dowolnej części różańca. W tym roku organizatorzy zachęcają też do składania własnych intencji, mówi inicjator Arkadiusz Kuźniacki.
4: Żeby każdy, kto się włącza albo po prostu się nie włącza, ale czuje potrzebę taką modlitwy, żeby też właśnie te intencje omodlić w takim szerszym kręgu. Jak wiemy i z Pisma Świętego, i z takiego doświadczenia, jednak taka modlitwa wspólnotowa działa cuda.
3: Szczegóły i zapisy na stronie Nieustający Różaniec. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Czerwony dywan i długie owacje po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu i z odtwórczynią roli Izabeli Łęckiej Kamilą Urzędowską rozmawiała Ela Piotrowska.
5: Wybitni aktorzy, wielkie gwiazdy, prawdziwe, wielki rozmach, wielkie kino, wielka duma?
6: Oczywiście, że tak. Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też jestem dumna i chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi, żeby ten film powstał.
5: Tutaj jest dbałość o absolutnie każdy szczegół, o to, jak się poruszacie, jak siadacie, tak jak w epoce. To było trudne?
6: Po którymś dniu zdjęciowym weszło nam to w krew. No w moim przypadku to jest znakomite, ponieważ ja się garbiłam całe życie. I teraz jak pomyślę sobie Izabela Łęcka, no więc od razu pierś do przodu i inaczej człowiek zaczyna mówić z dużą pewnością.
1: Filmowcy pracowali w 48 lokacjach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie, a wnętrza Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi zagrały Paryż.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: jest God the Blue i Gary Moore w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 19 minut po 11 na zegarze. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, więc ja też o tę polską muzykę pytam, o piosenkę, która wam krąży po głowie w ostatnim czasie i jest ona po polsku. Bardzo często pojawia się Kiedyś Cię Znajdę, Reni Jusis, bo to taki nieoficjalny hymn grzybiarzy, a teraz sezon na grzyby jak najbardziej. 691-141-141 SMS-owy numer dla was, jeszcze około 5 minut czekam na te wiadomości od was, a później dzwonię do oddania. Mam torbę Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Hej, czat. Potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
6: Cześć, jasne. Mogę je przygotować.
5: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
6: Nie możesz. Pracownicy sami tego nie ogarną.
5: A skrócenie szkoleń BHP?
6: Zapomnij. Od tego może zależeć czyjeś życie.
5: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
6: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki waszej aktywności. Zapraszam. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
1: Reklama.

0: Tu jest Rob i Shakin' Stevens w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. Ja dzisiaj pytam o piosenkę po polsku, która wam gdzieś w głowie siedzi w ostatnim czasie. I u Zosi. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: To jest Motylem Jestem. Bardzo lubię to wykonanie Jarockiej. Świat wydaje się taki przytulny i otwarty. Zaprasza, aby usiąść tu i tam i może wspomnieć dobre chwile. Czy dzisiaj ta piosenka gdzieś ci się także zanuciła?
1: Tak, oczywiście, że tak, w samochodzie jadę, w tej chwili stanęłam zwyczajnie w życiu i świeci słońce, jest przepiękna pogoda i naprawdę chciałoby się być motylem, żeby zobaczyć jeszcze trochę więcej niż tylko z naszym samochodem.
0: No tak, i usiąść gdzieś tam przez chwilę. Tak. Mi się często zdarza śpiewać, że motylem byłem, ale utyłem, więc trochę tak, ale tak, ta piosenka też jest jedną z takich, która gdzieś mi towarzyszy. Prezent mam dla ciebie, to jest torba zakupowa, więc być może będzie szansa na to, żeby na spacer z torbą pójść i te motyle poobserwować i to, co się dzieje za oknami.
1: Dziękuję pięknie, to taka motylowa niespodzianka bym powiedziała.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No jeśli mogę, to całą redakcję, no słucham waszego radia, jest przepiękne muzycznie, pod każdym względem, ale muzycznie to już naprawdę super. No i jeśli mogę, to moje dzieci, moje wnuczki, no i wszystkie najbliższe mi osoby. Dziękuję pięknie.
0: Się dołączam i za dobre słowa w imieniu całej redakcji. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Ja do również. Usłyszenia. Dobrego dnia. Dziękuję.
0: A Jennifer Rush i The Power of Love w Radio Plus już za chwilę, bo miłość właściwie nie ma języka i wszyscy rozumiemy, o co chodzi, nawet jeśli jest zaśpiewana nie po polsku.

0: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na

0: kończą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Reklama.

0: If I Was i Meet You w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do południa, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Bańkowicza 17 koszalin, Dawdy Pewex. Chicky jeans, zapraszamy!
3: Jesienna Wita, jesienna Wita! Może cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może cię woła Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Czy Marcin Romanowski wróci do Polski? Za chwilę relacja naszego reportera. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Poznaliśmy nominowanych do tegorocznych nagród. Totus Tuus. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokument. Mateusz Chłystun.
2: Prokuratura, która od początku sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Romanowskiemu, przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji, jeśli chodzi o ukrywającego się polityka, śledczy mają poważne wątpliwości. Formalnie na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Dokumenty, jak usłyszałem, trafią więc do sądu najprawdopodobniej w przyszły wtorek lub środę. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dibois. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
3: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność, to jest nie miał możliwości rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
1: Powiedział Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. 19-latek usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny. Przyznał się do obu czynów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Butelki kaucyjne można zwrócić w 65 tysiącach punktów. W Polsce większość producentów napojów dostosowała się do nowych zasad, mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl.
4: System kaucyjny nie nakazuje wprowadzenia opakowania kaucyjnego, natomiast niewprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z pewnymi konsekwencjami, czyli z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa. Znacząca większość producentów już przystąpiła do systemu kaucyjnego.
1: W ciągu roku Polacy zwrócili prawie 5 miliardów butelek, to około 60%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poznaliśmy nominowanych do tegorocznych nagród Totus Tuus w kategorii promocja godności człowieka. To hospicjum imienia Jana Pawła II w Żorach, Fundacja Donum Vitae i Krystyna de Walden-Gałuszko. W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej to Paweł Bębenek, Janusz Rosikoń i Mateusz Środoń. W kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II to Jan Grosswelt, Milena Kindziuk oraz Jadwiga i Jacek Pulikowcy, a w kategorii Totus Tuus Medialny to Fundacja Instytut Nowych Mediów Pielgrzymi Nadziei i VaticanNews.pl. Nagrody zostaną wręczone 10 października podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
5: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Więcej miejsc parkingowych przy przystankach kolejowych Koszalin Wschodni oraz Koszalin Politechnika. O szczegółach Bartosz Pietrzykowski z PLK.
6: Nowe parkingi powstały bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej, co umożliwia szybkie i wygodne przesiadki do pociągów. Przy przystanku Koszalin Wschodni, przy ulicy Na Skwierzynkę, wybudowaliśmy parking z 30 miejscami postojowymi, w tym dwoma przeznaczonymi dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
5: Łącznie powstała setka nowych miejsc postojowych. Prawie milion przejazdów i ponad 200 miejsc przyjaznych rowerzystom. To podsumowanie minionych wakacji na trasach rowerowych Pomorza Zachodniego. Dane pochodzą m.in. z 24 liczników rowerowych rozmieszczonych na najważniejszych trasach Pomorza Zachodniego. Między 27 czerwca a 31 sierpnia rejestrowały średnio prawie 15 tysięcy przejazdów dziennie. Jest to najwyższy wynik od początku pomiarów ruchu rowerowego w regionie. Dodatkowo do istniejących już certyfikowanych miejsc przyjaznych rowerzystom dołączyły kolejne 4 obiekty w regionie. Tym samym ich liczba zwiększyła się do 203 miejsc.
7: Pogoda.
5: Popołudnie na ogół pogodne, na termometrach do około 21 stopni, w dalszym ciągu umiarkowany, a nad morzem silniejszy wiatr z południowego wschodu.
0: Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 5 minut po 12:00 Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: CCK I Can Lose My Heart Tonight w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka napisana przez Dietera Bolena z myślą o Modern Talking. No ale okazało się, że jednak CCK jakoś inaczej to zabrzmiało i lepiej. I to już tak 41 lat ponad. To był rok 1985. Mija ten czas bardzo szybko. 20 minut po 12 na zegarze teraz. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.

Don't Cry Tonight i Savage w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 13. 1 października dzisiaj w kalendarzu, a są już tacy, którzy myślą o 31 grudnia, bo Sylwester zbliża się wielkimi krokami i jeżeli chcemy spędzić go na przykład w Zakopanem, to musimy pomyśleć o tym już teraz. Te najtańsze pokoje wyprzedały się już na początku września, ale zostało też sporo takich przeciętnych cen i też takie, które naprawdę wymagają od nas dużej wyobraźni, bo na przykład za 3 noce w około 25-metrowym pokoju z łazienką, podwójnym łóżkiem trzeba zapłacić około 54 tysięcy złotych i jeśli chcemy mieć taką możliwość, żeby odwołać taką ofertę, to już okolice 60 tysięcy za 3 noce. No, można i tak. Killing Me Softly, Roberta Flack, teraz w Radio Plus.

0: Tina Turner i Tipka Mail w Radio Plus w Przebojach z nutą nostalgii. Tylko 17 minut pozostało do 13. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, a do 13 jeszcze między innymi Zamki na Piasku i Lady Punk.
1: Radio Plus. Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Castorama.
7: Teoria. I

0: praktyka.
1: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
0: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: 15-latek mógł planować zamach i zabójstwo policjanta. Za chwilę szczegóły. Kardynał Kaźmieszny, czy będzie dziś przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu za uchodźców? Polacy chcą jeździć na LPG. Wszystko przez ceny na stacjach. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policjanci z Warszawy zatrzymali 15-latka. Szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i jak zabić policjanta. Chłopak jest obywatelem Ukrainy.
2: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzą badania informatyczne oraz zabezpieczą dane mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Po wykonaniu czynności z udziałem nieletniego został on doprowadzony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza Wydział Rodzinny i Nieletni, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
1: Mówiła Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Piotr Moczulski przeszedł badania kontrolne do białostockiego szpitala. Wojskowym samolotem ewakuowano Polaka z Filipin. Tam spędził w szpitalu ostatnie 2 lata po wypadku na skuterze.
3: Wykonane były kontrolne badania. Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej. Pacjent jest pacjentem wymagającym opieki długoterminowej.
1: Mówiła dr Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz. Polak wymaga podawania tlenu i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kardynał Kaźmieszny, czy będzie dziś przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu za uchodźców? Odbędzie się o 19.30 w parafii świętej Barbary w Warszawie. Modlitwa Umrzeć z nadziei upamiętnia osoby, które zginęły w drodze do Europy w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Nabożeństwo jest organizowane przez wspólnotę Sant'Egidio od 2015 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tak wysokich cen paliw jeszcze nie było. Za 95 trzeba zapłacić już 8,20, a za diesla ponad 9 zł. Wielu kierowców, szukając oszczędności, zdecydowało się na instalację LPG.
4: Części w hurtowniach brakuje, a wolne terminy na montaż wyznaczane są dopiero na połowę listopada. Jak przyznaje Andrzej Moćko, właściciel jednego z lokalnych zakładów, tak ogromnego zainteresowania nie było od 20 lat.
5: Oszczędzamy nie tylko Kielczanie, ludzie z okolicy też przyjeżdżają.
4: I ten ogromny popyt podbił też ceny usług. Za montaż instalacji zapłacimy co najmniej 3800 zł, a przy wtrysku bezpośrednim minimum 6000.
5: Jeżeli sprawne na benzynie, to na gazie też będzie działało bez problemu.
4: Mechanicy podkreślają, że taniej na stacjach już nie będzie, a inwestycja szybko zwróci się przy tankowaniu.
1: O czym informowała Weronika Wawrzyk.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Rozpoczął się kolejny etap słupskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą głosować na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji. Do wyboru jest łącznie 41 propozycji dotyczących m.in. inwestycji i działań społecznych na terenie miasta. Na budżet obywatelski przeznaczono 4 600 000 zł. O tym, jak głosować, mówi Monika Rapacewicz z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
1: Głosujemy wyłącznie elektronicznie. Strona internetowa slupsk.konsultacje.jsp.pl. Zaznaczamy po prostu kwadracik przy tym zadaniu, które popieramy. Następnie wpisujemy nasz numer telefonu, ponieważ na ten numer telefonu przychodzi taki kod weryfikacyjny, który w momencie głosowania przepisujemy.
0: Głosowanie potrwa do 20 października. Udział może wziąć każdy mieszkaniec Słupska, niezależnie od wieku. Od dzisiaj wraca posezonowy bezpłatny wstęp na Kołobrzeskie Molo. W mijającym sezonie wiosenno-letnim bilet normalny i ulgowy pozostały na ubiegłorocznym poziomie 9,5 zł. Z danych MOSiR za ubiegły rok wynika, że koszty utrzymania molo, plaży i organizacji kąpielisk latem przekroczyły przychody uzyskane z prowadzonej tam działalności. Koszty wzrosły ponad 5 milionów zł, podczas gdy uzyskany przychód był na poziomie blisko 3,5 miliona. Opłata za wejście na molo powróci 30 kwietnia przyszłego roku. Popołudnie dość pogodne, na termometrach 21 kresek, w dalszym ciągu umiarkowany, a nad morzem silniejszy wiatr z południowego wschodu.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Jest 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry w październiku. Pierwszy dzień tego miesiąca. Dzisiaj zapraszam na przeboje. Severin Krajewski, później, a zaczynamy od piosenki Enya.

0: na zegarze 20 minut po 13. To nie jest największy przebój Belinda Carlisle, ale za to jest inny od tych poprzednich, bo tutaj jest i hiszpańska gitara, i akordeon, i skrzypce, tak bardzo południowo i trochę tak filmowo, jak dla mnie. Na naszej antenie za chwilę będzie ABBA i One of Us, a później między innymi Albano i Romina Power, więc jak sami słyszycie, będzie także piosenka włoska.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światło w dotplay.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. Radio Plus Koszalin.

antenie Radia Plus, Michael Sembello i piosenka Maniac. Utwór, który pojawił się na świecie w 1983 roku, no ale ostatnimi czasy zyskał drugą młodość i drugą popularność, bo stał się tak zwanym viralem, czyli podkładem muzycznym pod krótkie filmiki wideo, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Sam wielokrotnie się natknąłem. Ludzie po prostu do tego tańczą. No i kto mi powie, że ta stara muzyka nie nadaje się teraz do tych nowych internetowych akcji. Albano i Rybna Power, Felicita, teraz na antenie Radia Plus, 3 minuty po 1:30.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Za 17 minut, godzina 14, to jest Roy Orbison na antenie Radia Plus. Only the Lonely, czwartek dzisiaj, pierwszy dzień października. Nowy miesiąc, a pogoda cały czas dopisuje, aby było tak jak najdłużej. Dzisiaj chyba 23-24 stopnie u mnie, aż się tak zastanawiałem, czy długi rękaw, czy jedna krótka koszulka z krótkim rękawem. No i wybrałem to drugie i dobrze. Oby ta piękna polska jesień trwała i trwała. Będzie trochę chłodniej za moment. Frozen, Madonna się pojawi, a później będzie Queen, Don't Stop Me Now i tak dotrzemy do 14 do serwisu informacyjnego.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe.

0: Oferta przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku. Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
15: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Tak pięknie zaśpiewał Freddie Mercury, to Queen, Don't Stop Me Now. Za 3 minuty 14, za chwilę serwis informacyjny, a później mam dla was piosenkę Alleluja Leonarda Cohena.
1: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Jesienna Vita, jesienna Vita. Może Cię woła Barbarka Vita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na Ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może Cię woła? Barbarka Vita na Ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Plus Koszalin.
1: Przesyłka nie była groźna. Śledczy badają incydent z pocztówką do żandarmerii wojskowej. Wyzwanie ekologiczne jest bardziej pilne niż kiedykolwiek, mówi papież. Rozpoczął się sezon na infekcje. Eksperci zachęcają do szczepień. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby.
2: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. Kolejne rosyjskie uderzenie na Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Rosjanie zaatakowali także szkołę. Alarm i od razu zeszliśmy do schronu. Lekcje odbyły się właśnie tam. Nauka trwa mimo ataku. W pewnej chwili usłyszeliśmy głuchy i przerażający dźwięk eksplozji. Coś naprawdę mocno uderzyło. Relacjonowała dyrektorka szkoły. Dziś okazało się, że wczoraj wieczorem rosyjski dron uderzył w Instytut Badań Jądrowych w Kijowie. Wybuchł tam pożar, ale nie doszło do skażenia promieniotwórczego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wyzwanie ekologiczne naszych czasów jest bardziej pilne niż kiedykolwiek, mówi papież. Leon XIV spotkał się z grupą Hera, która zarządza usługami środowiskowymi w Watykanie. Z jednej strony obserwujemy niekontrolowane zużycie zasobów, z drugiej zaś coraz większym problemem staje się utylizacja ogromnych ilości odpadów, zaznaczał Ojciec Święty. Papież przypomniał, że już na pierwszych stronach Biblii ochrona świata pojawia się wśród przykazań, które Bóg skierował do człowieka. Jest to zatem zadanie o pierwotnym charakterze, wskazał Leon XIV.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczął się sezon na infekcje. Eksperci zachęcają do szczepień.
3: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
1: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Lekarze polecają szczepienia szczególnie seniorom, kobietom w ciąży, małym dzieciom i osobom przewlekle chorym.
4: Wiadomości lokalne. Marcin Kieca. Z 31,50 do 40 zł miesięcznie od osoby wzrośnie od nowego roku opłata za gospodarowanie odpadami w Słupsku. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska przyjęła podczas wczorajszej sesji. Za podwyżką głosowało 12 radnych, 9 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Podwyżka zacznie obowiązywać od 1 stycznia. Magistrat szacuje, że system gospodarowania odpadami w Słupsku będzie w tym roku kosztował około 30 milionów złotych. To o 2 miliony więcej niż wcześniej planowano. Podwyżka oznacza, że 4-osobowa rodzina zapłaci miesięcznie 34 zł więcej niż obecnie. Rocznie będzie to 408 zł dodatkowych wydatków. Koncert charytatywny dla Góry Chełmskiej w Mikołajki 6 grudnia w Filharmonii Koszalińskiej. Dochód ze sprzedaży biletów, cegiełek i licytacji trafi na budowę Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego, które powstaje u podnóża wieży na Górze Chełmskiej.
5: Wprowadzimy Państwa w świat operetki, muzykalu i najpiękniejszych przebojów świata. Będą soliści, będzie zespół muzyczny, muzyk, który fascynująco opowiada pan Mirosław Krauze. Spotkamy się z muzyką od Wiednia po Paryż, Amerykę Północną, Południową. Zatem zapraszamy Państwa na tą muzyczną podróż.
4: Mówi siostra Paulina Kopacz z Chrzęszczackiego Instytutu Sióstr Maryi. Koncert przypomnę w niedzielę 6 grudnia. Bilety, cegiełki do nabycia w kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz u sióstr na Górze Chełmskiej. Czwartkowe popołudnie pogodne, na termometrach 21 kresek, w dalszym ciągu umiarkowany, nad morzem nieco silniejszy wiatr z południowego wschodu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Jest 5 minut po 14:00 i obiecany Leonard Cohen, Alleluja. Na początku później Maggie Rayleigh, Edith Gepert. Będzie także piosenka francuska.

0: Na zegarze 20 minut po 14, ależ nastrojowo się zrobiło i tak nostalgicznie, jak to u nas przeboje z nutą nostalgii. Jest czwartek, pierwszy dzień października, uwaga, i to jest Dzień Międzynarodowy Kawy. Naprawdę. W Polsce obchodzono Dzień Kawy 29 września, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc można sobie z tej okazji pozwolić na dodatkową małą czarną. A do tego niech wam zagra Budka Suflera, Takie Tango, już za moment.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Dziś w naszym magazynie rozmowa z Amazonkami. Ponad setka dzieci z Koszalina wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bezpieczni Adwokaci. Relacja także u nas. Jak w każdy czwartek, program Alicji Górskiej w rytmie życia. Dzisiaj gościem będzie Dorota Cywińska z Archiwum Państwowego w Koszalinie. Na koniec zapowiedź kinowych nowości i konkurs. Magda Wanowska, Miksa, zapraszam już od godziny 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
9: 15 zł.
8: Lepiej.
9: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
8: Z kuponami?
9: Cieplej.
8: W Orlen Witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
11: Dziki jeans.
12: Dziki jeans. Nie to starcza.
11: Dziki jeans. Wrangler Lee Outlet.
12: Pańkowicza 17 Koszalin.
11: Dawny Pewex.
12: Zapraszamy.

pierwszy wielki przebój formacji Shadow, Smooth Operator na antenie Radia Plus. To historia pewnego mężczyzny, który ma urok, klasę i wie, jak to wykorzystać, bo jest przestępcą. Zresztą można było się o tym dowiedzieć, nawet nie znając słów po angielsku, ale oglądając klip. Ja pamiętam, że to był nawet taki mini film, gdzie był i pościg, i piękna wokalistka śpiewająca tę piosenkę w klubie. No, wszystko tam po prostu się działo i przedstawiało to, co w tej piosence jest właśnie takiego magicznego. Na antenie Radia Plus magiczne przeboje będą jeszcze w tej godzinie. Bobby McFerrin się pojawi, będzie Edyta Górniak, a teraz już Diana i Polanka za 25 minut trzecia.

0: To Bobby McFerrin i piosenka Don't Worry, Be Happy. Bawili się w studio. On i producentka jego płyty bawili się, nucili. On zaczął grać sobie i podśpiewywać frazę Don't Worry, Be Happy. No i tak w kilka godzin nagrał jeden z największych swoich przebojów. Tak to czasami bywa z tymi piosenkami, że musi być ta chwila, musi być to coś i tak oto powstają hity, które grać będą jeszcze przez dziesiątki lat. Don't Worry za nami, a przed nami Marek Grechuta, Dni, których nie znamy. Już za chwilę za kwadrans trzecia, to jest Radio Plus.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Dziś w naszym magazynie rozmowa z amazonkami. Ponad setka dzieci z Koszalina wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bezpieczni Adwokaci. Relacja także u nas. Jak w każdy czwartek, program Alicji Górskiej w rytmie życia. Dzisiaj gościem będzie Dorota Cywińska z Archiwum Państwowego w Koszalinie. Na koniec zapowiedź kinowych nowości i konkurs. Magda Wanowska, Miksa, zapraszam już od godziny 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego...

0: nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
1: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: How do you do, czyli po prostu jak się masz, to duet Roxette na antenie Radia Plus. Mam nadzieję, że wy macie się dobrze, szczególnie, że to już takie późne dosyć popołudnie. W końcu 3 minuty zostały tylko do 15, więc i do końca dnia pracy coraz bliżej. Za chwilę o 3:00 serwis informacyjny, a później wrócimy do przebojów i do pięknie wrócimy. Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodeckiego, tuż po serwisie.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Dziś orędzie prezydenta Karol Nawrocki wygłosi je o 20. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Za chwilę szczegóły. Relikwie świętego Franciszka w Lublinie w niedzielę. Uroczysta msza święta. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś o 20.00 orędzie prezydenta poinformował o tym szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Według medialnych doniesień może chodzić o ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Sejm przegłosował ją ponownie, a prezydent Nawrocki wskazywał na jej niekonstytucyjność. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak na terenie opactwa w Jarosławiu.
2: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
1: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Obywatel Ukrainy w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z odmową prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. Mateusz Chłystun.
3: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie. Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Rafał Leśkiewicz oświadczył jedynie, że prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury, która zagwarantuje profesjonalne i stabilne kierowanie formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Relikwie Franciszka w Lublinie, niedzielna uroczystość w kościele rektoralnym upamiętni rocznicę śmierci świętego. Zaprasza ksiądz Bogusław Suszyło, rektor kościoła pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła.
4: W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu właśnie do naszego kościoła, który przez 250 lat należał do sióstr bernardynek pochodzących z rodziny franciszkańskiej. Właśnie chcemy świętować w tej naszej wspólnocie wniesienie relikwie tych świętych, świętego Franciszka, świętego Antoniego i świętej Barbary. Te relikwie są w jednym relikwiarzu, które otrzymaliśmy.
1: Po mszy o 19.30 odbędzie się koncert Pokój i Dobro. Wydarzenia zostały objęte patronatem medialnym Radia Plus.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Od listopada rachunek za śmieci w gminie Barwice wzrośnie do 40 zł miesięcznie od osoby. Dziś mieszkańcy płacą 36 zł. Podczas sesji radni byli niemal porówno podzieleni. 8 poparło podwyżkę, 6 zagłosowało przeciw. Dlaczego mieszkańcy mają płacić więcej? W uzasadnieniu projektu uchwały urząd wskazuje, że wpływy z obecnych opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów systemu. Droższy jest transport i zagospodarowanie odpadów. Jednocześnie, jak podaje gmina, ilość śmieci utrzymuje się na podobnym poziomie, choć maleje liczba mieszkańców i osób zgłoszonych w deklaracjach. Nowa stawka ma obowiązywać od 1 listopada. Już blisko 900 zawodników na starcie, a zapisy wciąż trwają. Po raz 16 w Koszalinie odbędzie się Nocna Ściema. Wyjątkowy bieg, w którym można cofnąć czas i wykręcić naprawdę nietypowy wynik. Dlaczego? Mówi Michał Bieliński, organizator.
1: Nocna Ściema zawsze odbywa się podczas momentu, kiedy zmieniamy czas z letniego w zimowy. A że startujemy punktualnie o godzinie 2 w nocy, to mamy niepowtarzalną okazję na to, żeby pobić rekordy świata, życiowe, jakiekolwiek by przyszły nam do głowy. Bo w trakcie biegu z godziny 3 i zmienia się czas na drugą.
0: Nocna Ściema wystartuje w nocy z 24 na 25 października. W programie przewidziano też biegi dla dzieci oraz Nordic Walking. Zapisy na stronie nocnaściema.com. Do końca dnia pogoda się nie zmieni, jutro będzie podobnie, zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach do 21 stopni, wiatr umiarkowany z południa.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Jest 5 minut po 15. Nostalgicznie będzie za chwilę. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki. Od tej piosenki rozpoczynamy tę godzinę.

0: Byli jednym z największych fenomenów muzycznych lat 90. Mowa o Kelly Family. To rodzinny zespół. Rozpoczynali swoją karierę grając na ulicy. Przez długi czas grali, sprzedawali swoje płyty, aż ktoś ich zauważył, zaprosił do studia, nagrali pierwszą płytę, a później przyszedł ogromny sukces i już nie grali na ulicach, tylko na stadionach. Chętnie wracamy do Kelly Family na antenie Radia Plus. Tadeusz Woźniak, zegarmistrz światła już za parę minut, a później będzie Michael Jackson na zegarze 20 minut po trzeciej.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Dziś w naszym magazynie rozmowa z Amazonkami. Ponad setka dzieci z Koszalina wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bezpieczni Adwokaci. Relacja także u nas. Jak w każdy czwartek, program Alicji Górskiej w rytmie życia. Dzisiaj gościem będzie Dorota Cywińska z Archiwum Państwowego w Koszalinie. Na koniec zapowiedź kinowych nowości i konkurs. Magda Wanowska, Miksa. Zapraszam już od godziny 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Jesienna Wita, jesienna Wita! Może Cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na Ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może Cię woła Barbarka Wita na Ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
4: Reklama.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

za 25 minut, godzina 16, to jest Michael Jackson na antenie Radia Plus. To tutaj przyboje z nutą nostalgii, wracają do nas słowa, dawno już zapomniane, ostatnio ze sprawą serialu Lalka, tej wersji Netflixowej, bo tam pojawiło się takie przekleństwo, pi borsuczy. No i zrobiło sporo zamieszania w sieci, dużo pojawiło się memów w związku z tym słowem, z tym wyrażeniem. Okazuje się, że generalnie jest mnóstwo polskich słów, które są zapomniane. Można o tym się dowiedzieć, choćby odwiedzając w internecie stronę, na której już jest 86 tysięcy haseł pochodzących z wydań Słownika Warszawskiego. On się ukazywał na początku XX wieku. W sumie to jest prawie 8 tysięcy słów, 8 tonów, mnóstwo tysięcy haseł, no i powoli jest to wszystko przekładane na cyfrową wersję i można sobie to pooglądać w internecie, a słów tam jest naprawdę dużo ciekawych, na przykład czy wiecie, co to znaczy map dziurny? To było określenie na kogoś małego. Labun to złodziej, a kidoń, o, to mi się najbardziej spodobało, to człowiek, który rozlewa jedzenie na ubranie, więc ja spokojnie mogę nazwać się kidoniem, bo ja mam taką tendencję, że jak coś jem, piję, to zawsze się po prostu obleję. Więc kidoń do was mówi w Radiu Plus, a śpiewa Ricky Poveri, Mamma Maria.

0: to taka dosyć przewrotna piosenka, Męski Świat, It's a Man's World, Jamesa Browna, ale tak naprawdę w tej piosence chodzi o to, że męski świat byłby niczym, gdyby nie kobiety. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z notą nostalgii a propos relacji romantycznych. To Kocham Wolność Chłopców z Placu Broni jeszcze przed 16, a później usłyszycie ABB, a o 16 na naszej antenie najważniejsze informacje.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Dziś w naszym magazynie rozmowa z Amazonkami. Ponad setka dzieci z Koszalina wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bezpieczni Adwokaci. Relacja także u nas. Jak w każdy czwartek, program Alicji Górskiej w rytmie życia. Dzisiaj gościem będzie Dorota Cywińska z Archiwum Państwowego w Koszalinie. Na koniec zapowiedź kinowych nowości i konkurs. Magda Wanowska, Miksa, zapraszam już od godziny 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
4: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Wieczorem orędzie prezydenta, najpewniej Karol Nawrocki, zabierze głos w sprawie wysokich cen paliw. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Do bazy w Łasku przyleciał 9 F-35. Jest 16, Marcin Bartnik. Czy rekordowe ceny paliw będą głównym tematem orędzia prezydenta? Karol Nawrocki zabierze głos o 20 i być może ogłosi decyzję dotyczącą ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
2: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw? I nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żeby zachował się inaczej niż dotychczas było to w Polsce przyjmowane.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Odniósł się też do zarzutów opozycji o niekonstytucyjność ustawy. Chodzi o wprowadzenie podatku działającego wstecz.
2: Zarzuty opozycji są pełne hipokryzji. Dokładnie takie samo rozwiązanie, które opodatkowywało Jastrzębską Spółkę Węglową w 2023 roku, za rok 2022 przyjmowali i kierowali te środki do budżetu. My chcemy te środki skierować na obniżkę cen paliw.
1: Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, a teraz za litr benzyny 95 trzeba zapłacić powyżej 8 zł, za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
4: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest radek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
3: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
1: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Mężczyzna, który w Kraśniku Górnym postrzelił policjanta, usłyszał zarzut zabójstwa. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu, bo funkcjonariusz zmarł w szpitalu. 33-letniemu Mariuszowi G. może grozić od 15 lat więzienia do dożywocia. Do bazy w Łasku dotarł 9 F-35. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy nowoczesnych husarzy przebiegają zgodnie z planem, informuje nasze dowództwo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po dramatycznym wypadku wraca do biegania półmaratonów. 5 lat temu na nogę górnika z kopalni Wesoła Mysłowice spadł z wysokości duży kamień. Groziła mu amputacja, ale pan Dawid się nie poddał i niedługo stanie na linii startu.
5: Zmierzył mi kolano, rozerwał tętnicę udową, przygniótł mi stopę. Jeden z lekarzy zapytał mnie się, czy zastanawiałem się nad amputacją nogi z tego względu, że będzie tylko gorzej, tak? Nie dałem za wygraną. No, zacząłem chodzić, potem z kikami, na przykład wszystkiemu zacząłem truchtać, no i jestem w tym miejscu, gdzie jestem.
6: Dziś jest rok 2026 i wraca pan na start Silesia Maratonu.
5: Będę biegł półmaraton. Tak jak 5 lat temu ktoś jechał, w tym roku powiedziałem, że zamierzam przekazać to innej osobie, która sama nie jest w stanie biegać. Będę biegł z taką osobą.
1: Z górnikiem Dawidem Rauflajsiem rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Autopromocja. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. G jak gwiazda, W jak wspomnienia, P jak przeboje.
7: Karierę zaczynał w zespole Blackout. Jego Jaskółka uwięziona to jeden z największych polskich przebojów wszechczasów. Na wiele lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale od czasu do czasu wraca do ojczyzny. I właśnie wrócił do Radia Plus.
0: B jak Stan Borys. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Koszalinie podpisano umowę na zadanie w ramach projektu rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego. To nowa platforma zapewniająca łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych bez wychodzenia z domu.
2: System, który będzie dostarczany, rzeczywiście pozwoli nam na integrację danych na poziomie szczebla wojewódzkiego, udostępnić te dane jednorodnie mieszkańcom naszego województwa, a dla mieszkańców Koszalina w moim przekonaniu to na pewno usprawnienie dostępu do tych danych geodezyjnych, możliwość realizacji usług bez wychodzenia z domu.
1: Ponad setka dzieci z klas drugich i trzecich wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bezpieczni Adwokaci.
3: Celem tej akcji jest podnoszenie świadomości prawnej najmłodszych uczniów, a także edukowanie ich o wymiarze sprawiedliwości, o pracy adwokata, o roli, jaką adwokat pełni w wymiarze sprawiedliwości. Na przykład w tegorocznej edycji poruszamy problem fałszywych opinii w internecie, fałszywych komentarzy.
1: Październik to miesiąc profilaktyki raka piersi. Amazonki ruszają do działania. Już za chwilę odwiedzą studio Radia Plus. Magda Wanowska, Miksa, witam i zapraszam na czwartkową popołudniówkę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
5: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
8: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Koszalinie podpisano umowę na zadanie w ramach projektu Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Nowa platforma, która powinna ruszyć w kwietniu przyszłego roku, zapewni łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych i sprawniejszą obsługę bez wychodzenia z domu. To też poprawa jakości danych geodezyjnych, które będą aktualizowane na bieżąco. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
2: To jest już drugi etap budowania tej infrastruktury. Pierwszy etap to było kilka lat temu. Pierwszy etap pozwolił zdigitalizować zasoby w ogóle wszystkich 21 powiatów w województwie. Teraz przechodzimy do etapu drugiego. Budujemy system do obsługi tego państwowego zasobu geodezyjnego, taką platformę czy bazę danych, której będą też mogły czerpać inne systemy w przyszłości budowane jakby na nie. Czyli ta podstawa taka geodezyjna. Bez tego nie mogliśmy pójść dalej. Także cieszę się niezmiernie, że się udało i że oprócz tej takiej ograniczonego zakresu, który występuje w tej wersji podstawowej w całym województwie, my mamy ten zakres taki nieco rozszerzony, dlatego te koszty u nas w mieście Koszalin są nieco większe. Za zgodą zarządu województwa udało się otrzymać jeszcze środki na zakup niezbędnych serwerów i całej tej infrastruktury takiej technicznej do obsługi tego systemu.
3: Michał Durka, pełnomocnik marszałka województwa do spraw regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. System, który będzie dostarczany, rzeczywiście pozwoli nam na integrację danych na poziomie szczebla wojewódzkiego, udostępnić te dane jednorodnie mieszkańcom naszego województwa, a dla mieszkańców Koszalina w moim przekonaniu to na pewno usprawnienie dostępu do tych danych geodezyjnych, możliwość realizacji usług bez wychodzenia z domu.
4: Nazywam się Artur Studziński, jestem dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Pełnię też funkcję geodety powiatowego w mieście Koszalin na prawach powiatu, geodety miasta. Od 2019 roku mamy problem z funkcjonowaniem naszego systemu i czyniliśmy różne usilne zabiegi, ażeby wyłonić nowego dostawcę oprogramowania. Jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe miasta nie udawało nam się. Dwa przetargi uległy unieważnieniu z uwagi na niewystarczającą liczbę środków. I tak od 2024 roku podjęliśmy próby przekonania pana marszałka, ażeby ta regionalna infrastruktura informacji przestrzennej, którą zbudował w poprzedniej perspektywie finansowej, została rozszerzona o dostawę oprogramowania dla miasta Koszalin. Udało się to. I od 2025 roku, kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną o uczestnictwie w tej infrastrukturze, no zaczęliśmy po prostu przygotowywać dokumenty. Pokłosiem tego było w styczniu 2026 ogłoszone postępowanie na dostawę tych komponentów. Postępowanie było dosyć trudne. Spotykaliśmy się z dużą lawiną pytań. Tych pytań było około 300. Wielokrotnie modyfikowaliśmy specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Kilka razy też spotkaliśmy się w Krajowej Izbie Odwoławczej z potencjalnymi wykonawcami i ostatecznie dokonaliśmy wyboru oprogramowania. Niestety też nie poszło nam to gładko, ponieważ dwie oferty, które zostały złożone, jedna to kontrahent, z którym dziś podpisujemy umowę, drugi kontrahent postanowił złożyć odwołanie. 19 września otrzymaliśmy pozytywny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej i w efekcie tego dziś możemy przystąpić do podpisania tej umowy. Dla mieszkańców Koszalina pojawią się nowe usługi, które pozwolą realizować zadania bez wychodzenia z domu. Będą mogli zamówić wypisy, wyrysy i inne dokumenty, mapy, materiały państwowego zasobu z dostępnością 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie pozostajemy też obojętni na wymogi cyberbezpieczeństwa, ponieważ nowe komponenty, które dostarczy z kolei firma Comp, zapewnią nam wysoki poziom bezpieczeństwa. Usługi będą szyfrowane, serwery będą najwyższej wydajności, będą nowe maszyny, dane będą zduplikowane, także pozwoli nam to zasilić wojewódzką infrastrukturę takimi danymi, jakimi oczekuje od nas partner wiodący. W tym projekcie udział biorą wszystkie samorządy z terenu województwa zachodniopomorskiego, samorządy powiatowe oraz wszystkie miasta na prawach powiatu. Wykonawca zdeklarował, że czas realizacji umowy jest 6 miesięcy od daty podpisania. W 1 kwietnia przypadnie termin, kiedy będziemy gotowi do tego, ażeby świadczyć tego typu usługi. Mieszkańcy w ramach usługi e-klient będą mogli m.in. zakupić mapy, wypisy, wyrysy oraz inne dokumenty, które są im niezbędne do obrotu nieruchomościami. To są dokumenty formalne, których za każdym razem wymaga notariusz, wymagają sądy wieczystoksięgowe. Będzie można taki dokument w formie elektronicznej zamówić, również w formie drukowanej. Uruchomimy usługi dla rzeczoznawców, komorników i usługę darmowych danych. Ta usługa e-komornik będzie pozwalała komornikowi do tego, ażeby sprawdzić, czy podmiot, który leży w jego obszarze zainteresowania, posiada jakieś nieruchomości na terenie miasta Koszalina. Gdyby takie posiadał, to wówczas może prowadzić skutecznie egzekucję komorniczą i uzyskać od nas dokumenty. E-rzeczoznawca z kolei to taka usługa, która zapewni rzeczoznawcom majątkowym, którzy sporządzają operaty szacunkowe na potrzeby obrotu nieruchomościami, dostęp do danych Państwowego Zasobu też online, a z kolei darmowe dane, tam będziemy prezentować te wszystkie dane, do których klient będzie mógł w sposób łatwy z jednego miejsca dotrzeć. W tej chwili część tych danych udostępniamy na BIP-ie, jednak nie jest to tak intuicyjnie dla klienta. Będzie się to odbywało z poziomu tego portalu.
1: Koszalin w ramach projektu uzyska ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania, czyli 100% środków na realizację projektu. W ramach projektu wdrożony zostanie system teleinformatyczny do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt, analiza danych ewidencyjnych i materiałów archiwalnych działek ewidencyjnych Wojewódzkiego Pasa Drogowego i Powiatowego Pasa Drogowego oraz przeprowadzenie aktualizacji działek ewidencyjnych i punktów granicznych wskazanych w analizie rozbieżności. Platforma ma ruszyć w kwietniu 2027 roku. Tematem zajęła się Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: O hejcie, nieprawdziwych informacjach i fałszu w sieci dyskutowali uczniowie szkoły podstawowej nr 4 imienia Zdobywców Kosmosu w Koszalinie. Ponad setka dzieci z klas drugich i trzecich wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bezpieczni Adwokaci. Podczas spotkania z prawnikami dowiedzieli się m.in. czym zajmuje się adwokat, jakie mają prawa i do kogo mogą się zwrócić o pomoc, gdy dzieje się coś złego.
2: Anna Bochniazinka, jestem koordynatorką akcji Bezpieczni Adwokaci w Izbie Adwokackiej w Koszalinie. Jest to czwarta edycja tej akcji. Jest to akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów zerówek przedszkolnych, organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką. W tegorocznej edycji do udziału w akcji zgłosiło się ponad 20 placówek oświatowych. Przeprowadzimy zajęcia dla około 1300 uczniów. Celem tej akcji jest podnoszenie świadomości prawnej najmłodszych uczniów, a także edukowanie ich o wymiarze sprawiedliwości, o pracy adwokata, o roli, jaką adwokat pełni w wymiarze sprawiedliwości. Na przykład w tegorocznej edycji poruszamy problem fałszywych opinii w internecie, fałszywych komentarzy. I celem tej akcji jest uświadomienie dzieciom, że nie można w ten sposób postępować, nie można publikować nieprawdziwych informacji w internecie. Zwracamy dzieciom uwagę, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, jest prawdą, trzeba te informacje weryfikować, a także zwracamy uwagę na to, jaka odpowiedzialność grozi za publikowanie takich treści, w jaki sposób powinny szukać pomocy i gdzie taką pomoc mogą otrzymać.
3: Czy z waszego adwokackiego doświadczenia widać, że takich spraw przybywa? Czy duża ich część trafia na wokandę?
2: Niestety tak. Szczególnie problem hejtu wśród najmłodszych jest takim problemem bardzo teraz, można powiedzieć, na czasie coraz większym. Też jeżeli prowadzimy te akcje dotyczące hejtu, bardzo dużo szkół się zgłasza, bo tych problemów jest sporo i sądy bardzo poważnie podchodzą do tego typu spraw i jeżeli spotykają się z hejtem i jakieś szkoły zgłaszają, że takie problemy są, to te sprawy są traktowane poważnie i one często trafiają na wokandę. Natomiast właśnie naszym celem jest też edukowanie dzieci i tłumaczenie im, że takie zachowania są zachowaniami złymi, dzieci nie powinny ich popełniać, dlatego też, że my w naszej pracy zawodowej często spotykamy się z tym, że dzieci, które finalnie muszą gdzieś ponieść odpowiedzialność, stanąć przed tym sądem, one są po prostu często przestraszone, one nie mają świadomości tego, że swoim działaniom mogły wyrządzić komuś krzywdę, że takie działanie jest karalne, nie wiedzą, że w ogóle same odpowiadają za swoje zachowanie, dlatego ta akcja ma na celu uświadomienie im tego wszystkiego i tego, żeby dzieci po prostu mogły tych błędów uniknąć.
3: I co, dzieci nabywając tej wiedzy otwierają buzię ze zdziwienia i oczy?
2: Zdarza się. Najczęstszym momentem, kiedy dzieci otwierają właśnie buzię ze zdziwienia, jest to, kiedy im uświadamiamy, że w zasadzie od 10 roku życia sąd już może się nimi interesować, a nie tylko rodzicami. A drugim takim momentem jest najczęściej, kiedy uświadamiamy ich, że jeżeli korzystają ze swojego telefonu i piszą na nim różne obraźliwe rzeczy, czy w internecie, czy na jakichś grupach, forach, to nawet jeżeli te rzeczy skasują i jeżeli usuną je z chmury, to policja i prokuratura mają takie narzędzia, że są w stanie odzyskać wszystkie te informacje, które były na telefonie. To jest taki szczególnie moment, że widać po dzieciach, że są przestraszone, bo gdzieś tam pewnie myślały, że jak pokasowały wiadomości, to problem zniknął.
4: Bartosz Piątkowski, jestem nauczycielem w szkole podstawowej nr 4. Traktujemy każdą taką akcję jako wartość dodaną do tego, co na co dzień robimy w szkołach. Również wdrożyliśmy w tamtym roku w naszej szkole program Reschool. W tym programie dzieci mogą anonimowo zgłaszać do nas swoje informacje na temat właśnie hejtu, przemocy i fizycznej, i psychicznej, ale co najważniejsze, osoba zgłaszająca nie musi się przedstawiać, jest anonimowa, zgłasza, że zauważyła taki problem i my zaczynamy tą sprawę rozwiązywać.
3: No i co, dzieci piszą te anonimy?
4: Tak, nie było tego specjalnie dużo, tak? W tamtym roku mieliśmy 17 takich interwencji. Próbujemy je na bieżąco z naszą całą ekipą pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów, których mamy zatrudnionych u nas w szkole, rozwiązywać, rozmawiać z rodzicami, wysyłać na spotkania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby zastopować to, co może przynieść zło w naszej szkole.
3: Jak reagują rodzice, kiedy dowiadują się, że ich pociecha nabroiła?
4: Najczęściej są bardzo zdziwieni. Rodzice tak naprawdę od czasów pandemii troszeczkę odeszli od swoich dzieci. Dzieci robią na swoich forach rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Nam, dorosłym, włos się na głowie jeży, natomiast rodzice są zdziwieni. Żadna z osób, która została z nami umówiona na spotkanie i rozmawiała, mówiła, że nie kontroluje tego, co dziecko robi w sieci, nie kontroluje jego telefonu, co on ogląda i z czym jest na co dzień.
3: Słuchajcie, powiedzcie mi, kto to jest adwokat?
5: Adwokat to jest osoba, która się może wyciągnąć z więzienia, na tyle wiem.
3: A ty wiesz, czym zajmuje się adwokat?
5: Adwokat to jest taka osoba, która broni swoich krewnych, tych, którzy chcą wyjść z więzienia.
6: A jak ktoś jeszcze nie trafił do więzienia, to może mu pomóc adwokat?
5: Chyba tak. Na przykład ktoś się rozwodził, to adwokat to jest taka osoba, że może albo kobietę bronić, albo faceta.
6: Z jakim problemem poszedłbyś do takiego adwokata?
7: Na przykład, że ktoś mi coś robi, dokucza czy hejtuje.
6: A zdarzają się takie rzeczy w szkole, że ktoś hejtuje na przykład?
7: No, czasem się zdarzają.
5: Prawda. Mi się ostatnio wydarzyło.
6: A co to się stało?
5: No, był tu koleżanki, obgadywał mnie i bardzo mi było przykro i wracałam do domu codziennie z płaczem i miałam rozmowę z panią, wszystkie dziewczyny, chłopacy i pani nam mówiła, że to jest po prostu hejt, jak wszystkie osoby na jedną osobę, dziewczynkę, chłopca napadają, to nawet dziecko może sobie zrobić krzywdę, bo nie wytrzymuje z emocjami.
6: Jak się skończyła ta sprawa? Przestali już hejtować?
5: No, przestali już wyzywać mnie i obgadywać.
1: Podczas spotkań wykorzystywana jest bajka pod tytułem Leśne sprawy bajecznych adwokatów, czyli fałszywa opinia, niebezpieczny challenge i magiczny eliksir z wulkanicznego popiołu. Dzieci otrzymują kolorowanki, zakładki do książek i wodne tatuaże. Na akcji był z mikrofonem Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kart-

0: 1 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Październik to miesiąc profilaktyki raka piersi. Czas wielu inicjatyw, które mają zwiększyć wiedzę na temat diagnozy, leczenia i profilaktyki. Wiele z nich organizują amazonki, przekonując, że rak to nie wyrok. Z amazonkami rozmawia Magda Gliszczyńska.
3: Moimi gośćmi są dziś amazonki Bożena Grzybowska oraz Ewa Łokaj. Dzień dobry, witam panie.
4: Dzień dobry.
3: Październik to miesiąc świadomości walki z rakiem piersi, stąd też obecność pań w naszym studiu. Dzisiaj chcemy o tym mówić, ponieważ wciąż niestety każdego dnia kobiety dowiadują się o tym, że są chore. Pani Bożeno, czym dla Was jest ten październik? Co to za miesiąc? Do jakiej refleksji Was skłania?
4: Październik, no wiadomo, miesiąc świadomości raka piersi, właśnie szczególnie w tym październiku, chociaż my cały rok promujemy profilaktykę, ale w tym październiku tak szczególnie jest dużo akcji takich promujących profilaktykę. My chętnie bierzemy udział i taki nacisk kładziemy. No a dlaczego? Dlatego, że 55 kobiet każdego dnia dowiaduje się, że ma raka piersi.
3: W całej Polsce?
4: W całej Polsce, tak. A 8 tysięcy rocznie umiera, także te statystyki no, są przerażające.
3: Tym bardziej, że za każdą tą statystyką, za każdą tą liczbą stoi konkretna osoba i dramat tej kobiety, która dowiaduje się o tym, jej i również jej bliskich.
4: I bliskich, tak. Nie choruje kobieta tylko cała rodzina wtedy choruje. Ja wiem to, bo przeszłam.
3: To było kiedy, jak usłyszała pani również informację o tym, że jest chora?
4: 23 lata temu po raz pierwszy usłyszałam. No wiadomo, był to dramat, no ale trzeba było się pozbierać, podjąć rękawice i
3: dzisiaj pani działa też na rzecz innych kobiet, a przede wszystkim uświadamiać, że rak to nie wyrok. Pani jest tego doskonałym przykładem. Pani Ewa również. Pani kiedy się dowiedziała o tym, że jest chora?
5: 8 lat temu dowiedziałam się, że jestem chora i chodzi o to, że rak nie jest przypisany do wieku, bo nasze akcje w całej Polsce, które są, że promujemy to, żeby się badać, profilaktyka i profilaktyka, no to młodsze kobiety uważają, że ich to nie dotyczy, że one jeszcze nie teraz, ale okazuje się, że to nie ma wieku dla choroby, ale 8 lat temu zdiagnozowano, leczenie podjęłam.
3: Jak pani się dowiedziała? W jakich okolicznościach?
5: Ja się dowiedziałam przez tak zwane badania przesiewowe, czyli zrobiłam mamografię. I w mamografii wyszły zmiany, dostałam skierowanie do dalszej diagnostyki i tak się rozpoczęło leczenie.
4: No właśnie, i tutaj koleżanka mówi, wykryto podczas badań przesiewowych, ale smutne jest to, że u nas 33% kobiet uprawnionych do tych badań korzysta z badań przesiewowych, gdzie w krajach Europy 70%, a w Danii ponad 80%. No a przecież specjaliści mówią, że rak wcześniej zdiagnozowany to i łatwiejsze leczenie i szansa na no prawie 100% zdrowie.
3: I na pewno też łagodniejsza forma, to co oczywiście, pani mówią, bo przecież kobiety często tracą piersi, tracą włosy również. To też są dramaty tych pań.
4: Tak, oczywiście, że tak.
5: Dla kobiety to jest dosyć ważne.
3: To jak teraz uświadamiać, jakie podejmujecie działania promujące właśnie zdrowie, ale też żeby trafiać z tym przekazem do młodszych kobiet, które no nie myślą pewnie o tym, że mogą zachorować.
4: No jasne, że my chodzimy do szkół i to mi się podoba, bo chcemy właśnie już te dziewczęta w szkołach nauczyć samobadania, obudzić w nich to, że powinny się badać, no bo nie mówi się tutaj o badaniach tych, no badania przesiewowe wiadomo dla konkretnej grupy pacjentek od 45 do 74 lat, ale te młode dziewczyny powinny już mieć taki nawyk samobadania, bo najlepiej każdy zna swoje ciało i jeżeli coś tam się pojawi, no to wiadomo, trzeba skonsultować z lekarzem. Nie wszystkie te zmiany, które tam sobie wymacamy, powiem tak kolokwialnie, będą od razu, żeby sobie tam diagnozę stawiać. Nie wszystkie są, bo 80% jest, okazuje się zmianami łagodnymi. Także to samobadanie, na co my zwracamy szczególną uwagę, jest najlepszą formą, najtańszą, najprostszą i może uratować życie.
3: O tym przekonują też Amazonki. Działacie od wielu lat. Pani Ewo, dołączyła Pani do tego grona. Czym dla Pani jest ta działalność? Dzisiaj Pani jesteście ubrane w różowe bluzki, macie różowe wstążeczki.
5: Myślę, że mogę tak powiedzieć, że profilaktyka nasza ratuje życie, chociaż chciałabym, żeby ta profilaktyka zataczała szersze kręgi.
3: Ale ja myślę, że Amazonki też pokazują, że kobiety nie są same. Mają to wsparcie i nikt lepiej nie zrozumie drugiej kobiety.
4: Tak, tak, która to przeszła.
3: Bardzo Panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Oczywiście życzę dużo zdrowia.
5: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
3: Bożena Grzybowska i Ewa Łokaj, Amazonki, były dziś gośćmi Radia Plus.
2: A z Amazonkami rozmawiała Magda Gliszczyńska i w tej godzinie był to nasz ostatni temat. Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po nich czas na rozmowę Alicji Górskiej. Gościem będzie dzisiaj Dorota Cywińska z Archiwum Państwowego w Koszalinie. Zapraszam Państwa na to spotkanie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
6: Autopromocja.
1: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. G jak gwiazda, W jak wspomnienia, P jak przeboje.
7: Karierę zaczynał w zespole Blackout. Jego Jaskółka uwięziona to jeden z największych polskich przebojów wszechczasów. Na wiele lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale od czasu do czasu wraca do ojczyzny. I właśnie wrócił do Radia Plus.
1: B jak Stan Borys. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Jesienna wita, jesienna wita! Może Cię woła Barbarka Wita! Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na Ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może Cię woła? Barbarka Vita na Ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Kolejne 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Rolnik, który zaorał nową drogę w Gliwicach, nie może odzyskać ciągnika. Kierowcy w Niemczech tankują taniej, ale i tak opłaca im się przyjeżdżać do Polski. Jest 17. Marcin Bartnik. 11 kolejnych osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. We wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straży Granicznej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
1: To osoby pełniące wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. W sierpniu zaorał drogę, o czym mówiła cała Polska. Do tej pory nie może odzyskać ciągnika. Prokuratura zabezpieczyła maszynę na poczet przyszłych kar. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, złożył zażalenie, ale sąd je odrzucił.
3: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złomił. Takiego czegoś nie będzie.
1: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił zasądzony wcześniej dozór policji. Kierowcy za Odrą tankują u siebie taniej, ale polskie stacje są wciąż dla nich atrakcyjne. Ceny paliw w Niemczech spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Teraz niemieccy kierowcy płacą na stacjach około 10-11 eurocentów mniej za litr.
4: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
1: Usłyszeliśmy od mieszkanki przygranicznego Pasewalku. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało tam w maju i czerwcu. To odpowiedź na weto prezydenta. Minister edukacji powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Tymi sprawami miał zajmować się rzecznik praw ucznia. Jego powołanie gwarantowała nowelizacja prawa oświatowego, którą w lipcu zawetował prezydent.
5: Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra, będzie rzecznik, który będzie kontaktował się z kuratoriami, z samorządami, z uczniami. Tak, to jest odpowiedź na weto.
1: Tłumaczyła szefowa MEN-u Barbara Nowacka. Funkcję pełnomocnika objął Mikołaj Wolanin, doktorant, magister prawa, który w pracy naukowej zajmuje się prawami ucznia. Jak zapewnił, od razu bierze się do pracy.
6: Jeszcze dzisiaj razem z panią minister Nowacką spotkamy się z prawie 30 młodzieży, żeby porozmawiać o tym, jakie kompetencje i jakie umiejętności będą im potrzebne za kilkanaście lat. Razem z minister Paulina Piechną-Więckiewicz jesteśmy umówieni na rozmowę. Na rozmowę z szeregiem organizacji młodzieżowych, by wspólnie zastanowić się, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.
1: Wolanin to m.in. jeden ze współautorów ustawy o zakazie używania telefonów w szkołach. Teraz dobre wieści z wybrzeża. Plaże w Ustce i w części gminy zostały otwarte po usunięciu substancji ropopochodnej. Zebrane odpady mają teraz trafić do utylizacji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. W sobotę zauważyli je spacerujący nad morzem i w Ustce przechodnie.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. G jak gwiazda, W jak wspomnienia, P jak przeboje.
7: Karierę zaczynał w zespole Blackout. Jego Jaskółka uwięziona to jeden z największych polskich przebojów wszechczasów. Na wiele lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale od czasu do czasu wraca do ojczyzny. I właśnie wrócił do Radia Plus.
0: B jak Stan Borys. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą

0: w rytmie życia.
1: Materiały archiwalne w Archiwum Państwowym w Koszalinie zajmują w metrach bieżących prawie 3 kilometry. Nasz gość potrafi w nich znaleźć niesamowite ciekawostki. Dzięki jej wytężonej pracy powstały rozchwytywane przez koszalinian publikacje. Dorota Cywińska, kierownik oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Koszalinie, będzie za chwilę moim gościem w programie. Jak ważne jest odkrywanie własnych korzeni, nie tylko w wymiarze rodzinnym, ale także społecznym. Jakie pamiątki rodzinne warto przechowywać, by stały się cennym źródłem dla przyszłych pokoleń? O tym porozmawiamy. Alicja Górska, witam i zapraszam na to spotkanie.
0: W rytmie życia.

0: w rytmie życia.
1: W studiu ze mną zapowiadany gość Dorota Cywińska, kierownik oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Koszalinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
1: W powieści Cień wiatru opisane jest cmentarzysko zapomnianych książek. To sekretny labirynt przypominający ogromną bibliotekę. Pani pracuje w instytucji, którą ja lubię sobie właśnie tak wyobrażać, jako tę tajemniczą bibliotekę. Materiały archiwalne w metrach bieżących zajmują prawie 3 km, a z oddziałami w Słupsku i w Szczecinku około 5 km. Pani Doroto, jakie znaczenie ma dla Pani ta praca umożliwiająca dostęp do dokumentów sprzed wieków?
2: Najpierw pytanie, skąd pani wiedziała, że to moja ulubiona książka?
1: Nie, tego nie wiedziałam.
2: To jest moja ulubiona. Biblioteka a archiwum to są dwie różne rzeczy, zupełnie dwie różne instytucje. Z jakiego względu? Ja zawsze grupy dzieci, czy w ogóle odwiedzających pytam, czym się różni biblioteka a archiwum? W bibliotece w Zakopanem, w Warszawie, w Szczecinie jest ta sama książka. W archiwum jest jedyna we wszechświecie, czyli oryginał. Nie ma drugiej takiej i nigdy nie powstanie. I to działa na wyobraźnię.
1: Ale jakie znaczenie ma dla Pani to, że ma Pani dostęp do dokumentów tak ważnych dla historii Koszalina, oryginałów, dokumentów sprzed wieków?
2: Trudno opisać to wrażenie, ale od pierwszego dnia, kiedy zaczęłam 14, prawie 15 lat pracować w archiwum i zobaczyłam na wózku księgi, miłość od pierwszego wejrzenia, tego nie da się opisać, papier, tusz. Praca w archiwum to jest czysta przyjemność. Oczywiście trzeba lubić te klimaty, ale no ja uwielbiam, także to dla mnie jest wymarzona praca.
1: Najstarszy dokument przechowywany w koszalińskim archiwum pochodzi z 1507 roku. Jak wiemy, dokumenty pochodzące sprzed 1945 roku opowiadają o mieście należącym do Niemiec. Co ciekawego udaje się Pani na przestrzeni lat wyczytywać z tych dokumentów?
2: Znaczy, nasze archiwum w ogóle jest bardzo specyficzne. Zasób, czyli materiały archiwalne, które są przechowywane u nas, dzieli się na dwie części. Polską, niemiecką, dokładnie tak jak pani redaktor powiedziała, ten punkt jest w 1945 roku. Przyznam, materiały polskie są bardzo, ale to bardzo ciekawe i one cały czas napływają do archiwum, bo to trwa cały czas ten proces pięknie nazwany kształtowanie zasobu narodowego. Także on trwa. Ale ja powiem szczerze, jestem przywiązana do zasobu niemieckiego. Pracuję na zasobie niemieckim. Przez wiele lat robiłam kwerendy z zasobu niemieckiego, także czytam gotyk. No ma to taki ten stary klimacik, a do tego jest mnóstwo materiałów na temat Koszalina, regionu. To są przeciekawe rzeczy.
1: No właśnie, i takie ciekawostki chciałabym, żeby nam Pani opowiedziała, jakieś odkrycia, coś, co Panią zachwyciło, zafascynowało.
2: Pierwsze odkrycia zadziały się w momencie, kiedy grupa archiwistów skanowała zespół, to była taka akcja, Akta Miasta Koszalina. To jest magistrat Koszalin, oczywiście zespół przedwojenny. Kartka po kartce, kopie zabezpieczające po to, żeby ten zespół był dostępny w internecie. To było 10-11 lat temu. No i zaczęłam się przyglądać szczególnie Wydziałowi Budowlanemu, bo tam jest mnóstwo fasad, budynków i patrzyłam, istniejące, nieistniejące, przekroje. No, cudowny materiał dla miłośników właśnie historii Koszalina, ale także dla mieszkańców, bo ktoś mieszka w kamienicy i widzi fasadę. Naprawdę ludzie są tym zainteresowani. I wtedy powstał pomysł na pierwszą publikację, czyli 200 twarzy Koszalina, budynki istniejące. Wybrałam z tych 200 tysięcy skanów, które przejrzałam skan po skanie, wybrałam fasady. Następna to były nieznane twarze Koszalina, które przygotowałam wspólnie z Zbigniewem Wojtkiewiczem i Krzysztofem Urbanowiczem. No i później tak poszło. Następne publikacje, te materiały aż się proszą, żeby wykorzystywać je i pokazywać mieszkańcom. Jest coraz większa grupa osób zainteresowanych. Nam serce rośnie na promocjach. książki. To tłum.
1: Dla osoby z zewnątrz zasoby archiwum to głównie dokumenty księgowe, administracyjne, z pozoru nuda. Czy jest więc coś, co panią wzrusza w tej pracy nad tymi zasobami?
2: Tak, bo w momencie, kiedy na przykład widzę poszyt, czyli no, księgę zszytą i przewracam kartki i dotyczą na przykład sporu kapitana von Damitz z rybakami w Mielnie. I to jest tam XVII wiek. To ja widzę tego człowieka, urzędnika, który skrobie, ale tak paskudnie pisze, że tego odczytać nie można, ale skrobie na tym papierze i te swoje tam urzędowe pisma tworzy. To przemawia do wyobraźni i dlatego to jest takie fajne.
1: Do naszej rozmowy wracamy za kilka minut.
0: W rytmie życia. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie życia.
1: Przypomnę, gościem programu dziś Dorota Cywińska, archiwistka. Pracuje Pani w tej instytucji 14 lat. Zaczynała Pani jako wolontariuszka, a potem była Pani młodszym archiwistą, starszym kustoszem, a dziś kierownikiem oddziału odpowiedzialną za popularyzację działań Archiwum Państwowego w Koszalinie. Pani Doroto, co na początku tej pracy było dla Pani największym wyzwaniem?
2: Czytać gotyk. Pokazała mi to i wskazała drogę, jak poruszać się w zasobie. Koleżanka nieoceniona, która niestety odeszła w tamtym roku, pani Bogusława Deryło, ona pracowała ze mną najpierw w dziale udostępniania i ona mnie wprowadziła w tajniki poszukiwań w księgach. Właśnie nakłaniała mnie, żebym próbowała pisać gotykiem, żeby nauczyć się odczytywać rękopis. Jest to trudne. Początki genealogii, podsuwała mi książki. To było najpierw wyzwanie. Najpierw, żeby realizować poszukiwania, czyli my mówimy kwerendy archiwalne, to trzeba się nauczyć poruszać po zasobie. Nigdy zasobu się nie pozna do końca. Nie ma takiej możliwości. Tak jak mówiłyśmy na początku, to jest 5 kilometrów akt ułożonych, tak jak na półce bibliotecznej, bo tak się mierzy akta, więc stąd do strzeżenic ta półka tak by wyglądała, więc nie da się. Cały czas te materiały zaskakują. W momencie, kiedy rozbierali związkowiec, nagle ni z tego, ni z owego spojrzałam w bazę i patrzę, my mamy, ale nazywa się ten zespół WRZZ. I tam odkryłam pierwotną lokalizację, tam gdzie miał powstać ten budynek. Domyśla się pani gdzie?
1: No nie.
2: Nie. Naprzeciwko Domu Miłosierdzia. Tam w parku, gdzie jest biblioteka koszalińska, biblioteka publiczna. Tam miał przy Młyńskiej stanąć i to jest wszystko pięknie rozrysowane. Takie materiały. Bez przerwy coś zaskakuje.
1: Zajmuje się pani przygotowywaniem różnych wydarzeń, jak chociażby Dzień Archiwisty, który obchodziliśmy wczoraj, ale także publikacji i wystaw. Czy jest jakieś wydarzenie czy publikacja, z których jest pani szczególnie dumna?
2: Ze wszystkich jestem dumna. Są naprawdę rzeczy dające wielką, ale to wielką satysfakcję, bo nie robimy tego na darmo. Grono miłośników i teraz nawet w poprzednim tygodniu przyszła pani, pyta, czy już robicie dodruk, bo ja czekam na Kryminalny Koszalin. To jest ostatnia publikacja, którą wydało Archiwum Państwowe w Koszalinie. Widocznie ludziom się to podoba, a dla nas to jest po prostu wielka, wielka radość. Oprócz publikacji są spacery historyczne. Andrzej Kuczkowski, starszy archiwista w naszym archiwum, z którym przygotowywałam Kryminalny Koszalin, prowadzi takie spacery po Koszalinie i opowiada te straszne historie. Także później oczywiście ja robię zdjęcia, dajemy post na Facebooku i to wszystko żyje. Grono ludzi zainteresowanych powiększa się. I o to chodzi.
1: Czego panią uczy ta praca?
2: Cierpliwości, pokory. To tak jak zawsze dzieciom mówię, bo robimy warsztaty pisania gęsim piórem. Ja mówię, wiecie co to jest pisanie ładne? No, kaligrafia. Mówię, to nie tylko nauka pisania, ale nauka cierpliwości, właśnie pokory, żeby robić coś spokojnie, nie spieszyć się. Także tutaj to samo, też ten zasób, te poszukiwania uczą cierpliwości i takiej sumienności. Nie można robić niczego byle jak, bo to jest tak jak z magazynem, też zawsze wycieczkom mówię. Jak włożycie księgę nie do tego kartonu, gdzie trzeba, koniec. Nie znajdziecie już jej. Zobaczcie. Zespół Akta Miasta Koszalina ma 2200 jednostek, czyli tych ksiąg. Rejencja koszalińska ponad 16 tysięcy. I teraz znajdźcie taką cienką, jak gdzieś się zapodzieje. Trzeba robić skontrum. Także trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby nie popełnić błędu.
1: W Radiu Plus czas na muzykę, a my słyszymy się ponownie za kilka minut.
0: W rytmie życia.

0: w rytmie życia.
1: Powracamy do rozmowy z Dorotą Cywińską, archiwistką w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Ukończyła Pani prawo i administrację na Uniwersytecie Szczecińskim. Dlaczego wybrała Pani takie studia?
2: Oj, trudne pytanie. W czasach, gdy ja zaczynałam studiować, to był rok 80. Naprawdę nie było wielkiego wyboru. Kierunki takie ciekawe, jakieś interesujące były obłożone i były po prostu listy, konkursy, także tam dostać się na taki kierunek było trudno. A ja wybrałam, bo to kierunek uniwersalny. Praktycznie można pracować wszędzie. Wszędzie w urzędzie, wszędzie człowiek się w jakiś tam sposób odnajdzie. Trzeba się nauczyć innych rzeczy, tak jak tutaj musiałam się wdrożyć, ale te podstawy, ponieważ my też jakby jako urzędnicy państwowi musimy poruszać się w przepisach prawnych, przydaje mi się to.
1: W Koszalinie jest grupa osób, które interesują się historią miasta, o czym Pani już wspominała, a niektóre odkrycia przekładają się na dzisiejszą rzeczywistość, jak chociażby przepis na koszalińskie pierniczki, pochodzące z 1908 roku, są dziś wypiekane. Jak ważne jest odkrywanie własnych korzeni, nie tylko w wymiarze społecznym regionu, ale także rodzinnym?
2: Bardzo ważne, a szczególnie tu, na tym terenie. Króciutką anegdotę opowiem. Pracowałam jeszcze w oddziale udostępniania, w czytelni akt. Tam przychodzą, my nazywamy ich użytkownicy, i robią poszukiwania, przeważnie właśnie genealogiczne. Rodziny z Niemiec i ze Stanów spotkały się w czytelni, żeby znaleźć wspólne korzenie, bo w internecie jakby zaczęli ze sobą korespondować, że mają to samo nazwisko i ich rodzina pochodzi z tego samego terenu, ale więcej nie wiedzieli nic. Przyjechała pani ze Stanów z synem, który słowa po niemiecku nie mówił, i pan z Niemiec, i zaczęli szukać. Szukali tydzień. Czas oczywiście po południu spędzali razem, więc już się poznali. Szukali w księgach metrykalnych Urzędu Stanu Cywilnego, żeby znaleźć tego wspólnego przodka. Kto znalazł? Syn. Chodził, nudził się, patrzył przez okna, aż wreszcie z nudów zainteresował się tymi księgami i pokojarzył i znalazł. Do czego zmierzam? Nagle ci ludzie, którzy przecież nie poznali się przed chwilą, rzucili się sobie w ramiona. Jesteśmy rodziną, mamy wspólnego przodka. I tu jest właśnie jakby clue tego, że to jest takie ważne, ta tożsamość, korzenie. Wiemy, skąd pochodzimy. Bez korzeni nie zakwitniesz. Taki jest konkurs genealogiczny archiwów państwowych. Także to jest odpowiedź.
1: Pani Doroto, jakie pamiątki rodzinne warto przechowywać, by stały się cennym źródłem dla przyszłych pokoleń?
2: Cenne są pewnie wszystkie pamiątki. Ja prowadzę warsztaty porządkowania archiwów rodzinnych i bardzo to lubię, przyznam szczerze. Przychodzą seniorzy, grupy seniorów, i ja uczę w najprostszy sposób, w jaki sposób te archiwa swoje porządkować. I często słyszę, wie pani co, to jest ważnego? Ja nie mam żadnych ważnych papierów. Tutaj praca, dom, szkoła, dzieci, wszystko. Nie. To tak nie działa. Ja mówię, historia państwa rodziny w aktach notarialnych, w zdjęciach, we wszystkich dokumentach, to jest część historii naszego miasta, które później składają się na historię kraju. Wszystkie dokumenty są ważne. Oczywiście dla nas, archiwistów, są ważne dokumenty, które mają trwałą wartość historyczną, czyli takie te najważniejsze, ale dla ludzi świadectwa, pamiętniki, kartki pocztowe, listy, medale, książeczki zdrowia, wszystko, stare dowody osobiste. Tam wszędzie są zawarte informacje, które później można wykorzystać, bo nam się wydaje, że niepotrzebne. Potrzebne, bo później dzieci siedzą i szukają informacji o swojej rodzinie. Przedziwne, ja nie znałam ani jednego dziadka, ani jednej babci. Mam ograniczone informacje, tym bardziej, że zdjęcia, które mam w takiej teczce rodzinnej, są kompletnie nieopisane. Dlatego zawsze apeluję, proszę Państwa, opisywać zdjęcia, nie na zdjęciu, tylko zeszycik na zdjęciu. jedyneczka, czyli my nazywamy sygnaturą, w zeszycie jedyneczka i wszystkie informacje, jakie możemy wydobyć nawet od członków najbliższej czy dalszej rodziny na temat tego zdjęcia. Nawet zakład fotograficzny się liczy, wszystko.
1: Teraz czas na przeboje z nutą nostalgii, a my wracamy do Państwa za kilka minut.
0: W rytmie życia.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
5: Radio Plus Koszalin.

0: w rytmie życia.
1: Przed nami ostatnia odsłona rozmowy z Dorotą Cywińską, kuszelińską archiwistką. Co w pani rodzinnym domu jest ważną pamiątką po przodkach?
2: Kilka zdjęć, które wiem, że kto tam na tych zdjęciach jest. Jedno piękne, małe zdjęcie legitymacyjne, a na nim pani z gładko zaczesanymi włosami, a na odwrocie jest napisane mama. I nic więcej, ja wiem, że to jest mama mojej mamy, czyli moja babcia. No będę musiała to opisać, bo już moja wnuczka nie będzie wiedziała, ale to są takie pamiątki, parę takich osobistych rzeczy. Ja generalnie, no jestem archiwistką, lubię starocie, więc w domu mam też parę takich rzeczy, nie za dużo, ale takich, do których jestem przywiązana.
1: Mam znajomą, która ma oprawiony welon, który ma już około 100 lat i jest w rodzinie przekazywany, dlatego że należał właśnie do, nie pamiętam jeszcze, prababci, ale to rzeczywiście
2: cudowna pamiątka, piękna. Tylko jedna sprawa. Apelujemy, żeby nie wieszać oryginalnych zdjęć w ramkach na ścianie, ponieważ światło, zmiany temperatury niszczą to zdjęcie. Zrobić skan, a zdjęcie schować w miejscu suchym i ciemnym i nie wyjmować.
1: Bardzo ważna rada. Wiem, że w wolnych chwilach lubi pani czytać kryminały i pracować w ogrodzie. Co pani to daje?
2: Uspokajam się. W momencie, kiedy zaczynam czytać i książka rzeczywiście do mnie przemówi i mnie wciągnie, to moja rodzina nie jest zbyt zadowolona, ponieważ przepadam. I z irytacją reaguję, jak ktoś mi przeszkadza w czytaniu i przerywa. Potrafię czytać wtedy do białego rana, jak rzeczywiście mnie wciągnie. A w ogrodzie, no już teraz mniej, bo ogród dzięki Bogu zarósł trawą i krzewami, także jest mniej tej pracy. Lubię jeszcze jeździć na rowerze, uwielbiam. Do pracy jeżdżę, ja mieszkam na obrzeżach Koszalina i do pracy właśnie jeżdżę. Nieraz cały rok na rowerze, oczywiście. Oczywiście nie jak pada deszcz, ale jak tylko jest pogoda, to robię takie wycieczki. Można na przykład spotkać w okolicy jeszcze niedawno jelenia, który był na rykowisku. Takie cudowne rzeczy można spotkać na obrzeżach Koszalina. Także to daje takie wyciszenie.
1: To jaka książka sprawia, że się ma bezsenną noc zagwarantowaną? Jaki tytuł mogłaby pani podać?
2: Pamiętam Milczenie owiec.
1: Znamy film.
2: Książka jest tak wciągająca, ja nie zapomnę, byłam sama w domu, bałam się, ale czytałam. Taka jest dobra książka.
1: Na koniec pytanie, które powtarza się w tych wywiadach, do którego mnie sprowokował Wiesław Myśliwski. Pani Dorota, co jest niezbędnością w pani życiu?
2: Rodzina. Syn, wnuczka, siostra, no po prostu rodzina, to jest podstawa. No dlatego no, bez korzeni nie zakwitniesz.
1: Dorota Cywińska, kierownik oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Koszalinie, była moim gościem w programie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wywiad ten wkrótce na naszej stronie radioplus.pl. Alicja Górska, kłaniam się i do usłyszenia.
0: W rytmie życia.

0: Reklama.
1: Jesienna Wita, jesienna Wita. Morze cię woła, barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Morze cię woła, barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Kobieta z dzieckiem postrzelona przez byłego partnera w Białymstoku dochodzi do siebie w szpitalu. Za chwilę też tańsze paliwo dla mieszkańców Rzeszowa oraz sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Jest 18. Marcin Bartnik. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania, po czym oddał strzały z broni czarnoprochowej. Potem targnął się na swoje życie.
2: Niespełna dwuletnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na OIOM-ie. Jego stan jest stabilny.
1: Wyjaśniała Aneta Łukowska, rzeczniczka Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Operację przeszła również matka, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Atakiem, do którego doszło na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku, wstrząśnięci są sąsiedzi.
3: Tak strasznie to przeżyłam. Widzieliśmy, jak wynosił strażak tego małego i ją wynosili w takiej tej płachcie. On do niej krzyczał i bardzo często kłótnie były. Nie pomyślałam, że to do takiego czegoś może dojść.
1: Mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa. Na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do końca tygodnia cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. Zatankować taniej mogą jednak wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
4: Na tę chwilę mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca, czyli pokazuje to, że mieszkańcy chcą kupować tańsze paliwo.
1: Mówiła rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, pomysł popierają.
5: Zawsze dobre rozwiązanie.
6: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
7: Pewno obniżka ceny pomoże.
8: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
7: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
1: Promocja trwa do niedzieli. Niecodzienne znalezisko i postawa godna pochwały. Mieszkaniec Szczecinka w Zachodniopomorskiem przy wybiegu dla psów znalazł emeryturę i zgłosił znalezisko odpowiednim służbom.
9: Sytuacja dosyć niecodzienna. Strażnicy pojechali na miejsce, odebrali od tegoż mężczyzny znalezione etui. W środku były dokumenty i plik banknotów.
1: Opowiadała Jolanta Siemaszko ze Straży Miejskiej w Szczecinku. Zguba o wartości ponad 1000 zł trafiła już do właściciela.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podwodna sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów. Choć teren ten sprawdzano wiele razy, to wrak samolotu żołnierze marynarki wojennej odkryli dopiero latem podczas ćwiczeń. Teraz jego obecność potwierdzili nurkowie.
10: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nitce od głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
1: Mówi Tomasz Stachura, szef ekipy nurkowej Baltic Tech. Jakim cudem wrak nie został odkryty przez ostatnie 80 lat?
10: No właśnie, to jest niesamowite, bo to jest naprawdę bardzo blisko portu, na głębokości 11 metrów i to jest w drodze na torpedownię, więc wielokrotnie pewnie nawet można powiedzieć nad nim przepływaliśmy, ale w tym miejscu jest dno usiane dużymi kamieniami. To może trochę tłumaczy, że nigdy nikt na niego nie zwrócił uwagi. Ponadto to nie jest tak, że tam na dnie leży cały samolot. Ten Lancaster został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, wybuchł w powietrzu i do wody wpadł już jako wrak.
1: Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

0: się dzieje.
1: Bogaty program wydarzeń październikowych przygotowała Koszalińska Biblioteka Publiczna.
2: Już 1-2 października odbywa się u nas ogólnopolska konferencja regionalistów. Kolejny tydzień będzie stał pod znakiem wernisaży. Jeżeli chodzi o spotkania autorskie, pierwsze z nich to spotkanie z podróżnikiem Markiem Łasiszem, a z kolei 14 października o godzinie 17 również w sali kinowej spotkanie z Wojciechem Tochmanem, reporterzystą.
1: Na jaki film warto pójść w ten weekend do kina?
3: Zapraszamy na seans hitu Lalka. Animację Tajemnicza Wyspa. Mamy też Verinity, coraz większy mrok. Zagramy w ramach cyklu Kinokonesera film Róża.
1: Niewiele czasu pozostało na aplikowanie do ogólnopolskiego programu, w którym młode osoby mają szansę na realizację ciekawych pomysłów. Nagrodą są bilety do Doliny Krzemowej i NASA.
4: Zapraszamy młodych, przedsiębiorczych ludzi z pomysłami, żeby przysyłali swoje idee do konkursu Talent Found. Chcemy pokazać, że nie trzeba mieszkać w Warszawie czy w Krakowie, żeby być częścią Doliny Krzemowej czy NASA. Nie trzeba mieć od razu gotowego pomysłu na startup. Trzeba pokazać inny, innowacyjny sposób myślenia.
1: I o tym wszystkim dziś w Tu się dzieje. Magda Wanowska-Miksa, witam ponownie i zapraszam na ostatnią część naszej czwartkowej popołudniówki.
0: Tu się dzieje.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Dziki jeans, nie do starcia, Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pemex. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: Atrakcje na weekend seniora z kulturą, spotkania autorskie, wystawy i wernisaże, a do tego seanse filmowe i soboty dla dzieci. To wszystko w pierwszej połowie października zaplanowano dla mieszkańców w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. O szczegółach Maciej Zychowicz z KBP.
2: Już 1-2 października odbywa się u nas Ogólnopolska Konferencja Regionalistów. Jest to wydarzenie, które ściągnęło osoby z całej Polski, które będą rozmawiały właśnie o tych zbiorach regionalnych, o tym, jak współcześnie z nimi pracować. Między innymi oczywiście pojawia się bardzo nośny dzisiaj temat AI, czy digitalizacji szeroko pojętej, no i właśnie jakby obecności tych zbiorów regionalnych w przestrzeni. I taka konferencja przez 2 dni, tutaj wiele wykładów osób z całej Polski. Kolejny tydzień będzie stał pod znakiem wernisaży, 2 wystawy w tym miesiącu. 7 października odbędzie się wernisaż wystawy Moniki Zawierowskiej-Łozińskiej. Będzie to wystawa retrospektywna. Będzie okazja do tego, żeby zapoznać się z pracami artysty w naszej galerii Region. Będzie to takie fajne spojrzenie na cały okres twórczy i na trochę ewolucję artystki. Zatem na pewno będzie to taka ciekawa podróż do głębi artysty, do możliwości być może zrozumienia tego, w jaki sposób patrzy na świat, i myślę sobie, że to jest ciekawa opcja właśnie do tego, żeby czegoś takiego doświadczyć. I 9 października odbędzie się wernisaż prac Sebastiana Krupińskiego. Wystawa będzie się ocierała o nurty fantastyczne. Tutaj artysta przygotował dla nas serię obrazów, które będą w Mediatece do oglądania. No, bardzo ciekawa forma. Z tego co wiem, pojawią się też tam płaskorzeźby, więc też znowu jakby będą to prace różnorodne. Z obydwoma wystawami oczywiście można się zapoznawać w godzinach pracy biblioteki przez cały miesiąc. Jeżeli chodzi o spotkania autorskie, pierwsze z nich to spotkanie z podróżnikiem Markiem Łasiszem, który będzie nam opowiadał o wikingach w Ameryce. To spotkanie 8 października o godzinie 17 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, a z kolei 14 października o godzinie 17 również w sali kinowej spotkanie z Wojciechem Tochmanem, reportażystą. To spotkanie w obszarze najnowszych publikacji autora. Tutaj będzie okazja właśnie do tego, żeby posłuchać, a zadać na pewno pytania, z tym autorem się zobaczyć. Na te spotkania serdecznie zapraszamy. Oczywiście z oferty takiej, która jest u nas obecna w sposób stały, będzie pokaz kinowy dla dzieci. On odbędzie się 13 października, również o godzinie 17. Jak zwykle jest to film niespodzianka. I też taka oferta, która pojawia się po raz pierwszy w bibliotece, czyli oferta dla dzieci w soboty. I już 3 października będzie inauguracyjny pokaz filmu Przyjaznego sensorycznie, a więc tutaj taka oferta dla rodziców i dzieci, którzy potrzebują tej przestrzeni troszeczkę takiej bardziej przyjaznej. W ramach tego pokazu Przyjaznego sensorycznie oczywiście ścieżka audio, czy w ogóle dźwięk będzie przyciszony. Tutaj światła na sali kinowej nie będą zupełnie zgaszone. Będzie oczywiście możliwość poruszania się po tej sali przez dzieci i rodziców w trakcie seansu, a zatem tworzymy tą taką przestrzeń, w której dzieci, które być może nie do końca lubią duże, huczące kino, jakby tą zupełną ciemność, będą się mogły odnaleźć, będą miały taką możliwość. Pokaz oczywiście też jest bezpłatny tutaj w ramach tego, że jest to pokaz inauguracyjny, jeszcze wejściówek nie wydajemy, zatem po prostu zapraszamy do odwiedzenia biblioteki.
1: I 3 października też weekend seniora z kulturą świętujecie w bibliotece.
2: Tak, oczywiście to też jest inicjatywa, do której już od lat się włączamy. Staramy się tą ofertę dla seniorów mieć również poza oczywiście tym weekendem, ale tutaj jak najbardziej ogólnopolska akcja Weekend Seniora z Kulturą. Szykujemy szereg atrakcji dla seniorów, którzy nas odwiedzą, i będzie to m.in. zwiedzanie magazynów biblioteki, czyli takiej przestrzeni, która zwykle jest niedostępna, a jest dosyć ciekawa, bo w naszym budynku faktycznie jest to usytuowane gdzieś na środku, na 1-2 piętrze, i znaleźć tam można dużo, już pomijam, że ciekawych książek, ale właśnie dużo ciekawych rozwiązań. Na pewno jest to taka przestrzeń, tak jak powiedziałem, nietypowa, do której zwykle wstępu nasi czytelnicy korzystający z biblioteki nie mają, więc jest tutaj taka okazja. Te spacery będą 2 i tutaj wstęp jest oczywiście wolny. Zapraszamy do zbierania się przy ladzie wypożyczalni. Tam koleżanki już będą prowadziły właśnie wszystkich zainteresowanych. Poza tym będziemy mieli wykład Leszka Laskowskiego, czyli naszego pracownika, który odbędzie się w czytelni biblioteki. Będzie to wykład o losach książek po II wojnie światowej. Tak tylko zarysuję temat. Tutaj też oczywiście wstęp jest wolny. Zachęcamy do wzięcia udziału. Mamy również przygotowane warsztaty z Kinusaigi, a więc jest to taka forma, o której często mówi się, że jest patchworkiem bez nici. Jest to taka forma, w której powiedzmy nasze płótno czy deseczkę, jakby najpierw tworzy się tam obrazek w postaci takiego a la drzeworytu i później w te przestrzenie wciska się materiał. Dzięki temu powstają nam takie barwne obrazki, wyglądające właśnie jakby były szyte, natomiast jakby nie używamy do tego w ogóle igły i nici, zatem ciekawa, intrygująca forma, która też będzie dostępna. Na te warsztaty obowiązują zapisy. Wszystkie informacje możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej, na naszych mediach społecznościowych. Oprócz tego szykujemy pokaz filmu Niespodzianki dla seniorów, też podczas trwania tego wydarzenia, i jeszcze warsztaty w takiej przestrzeni Dance for Peace. To jest projekt międzynarodowy, związany właśnie z tańcem i z jego pozytywnym oddziaływaniem na ciało. Tutaj też obowiązują zapisy, zachęcamy do tego, żeby brać udział w tym wydarzeniu. Całość tego działania wpisuje się w godziny 10-14. Szczegółowy harmonogram możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
1: W drugiej połowie miesiąca odbędzie się Noc Bibliotek oraz Żywa Biblioteka, ale o tych wydarzeniach opowiemy w kolejnych dniach. Dla niecierpliwych informacje na stronie bibliotekakoszalin.pl.
0: Tu się dzieje!

0: znów się dzieje.
1: Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego od wczoraj dostępna w kinach w całej Polsce. Inne nowości na wielkim ekranie to thriller Verity Coraz większy mrok oraz film animowany Zapomniana wyspa. Przygotowano również seans w ramach Kina Konesera. Więcej o propozycjach filmowych mówi Łukasz Pogonowski, dyrektor jednego z koszalińskich multiplexów.
2: Zapraszamy na seans hitu Lalka. Krótko powiem tutaj dla tych, którzy nie pamiętają jeszcze z lektury. Stanisław Wokulski dzięki fortunie zdobytej podczas wojny postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, by zdobyć względy Izabeli Łęckiej. Tymczasem arystokratyczne salony okazują się środowiskiem pełnym intryg, a uczucie Wokulskiego stopniowo prowadzi go na drogę do autodestrukcji. I tutaj w rolach głównych występuje Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska oraz Marek Kondrat. W obsadzie znajduje się jeszcze plejada gwiazd i legend, takich jak Maja Komorowska, Andrzej Seweryn i nawet Krystyna Janda. Od 2 października zapraszamy Państwa na animację Tajemnicza Wyspa. Przyjaźń między pełną werwy i żoną przygód Jo oraz odpowiedzialną i rozsądną Rositą trwa od szkoły podstawowej. W końcu stają u progu dorosłości, a Rosita wyjeżdża na studia. Pożegnalny wieczór zmienia się w niezwykłą przygodę. Za sprawą tajemniczego portalu trafiają na legendarną wyspę Nakali. Tajemniczy świat inspirowany filipińską mitologią. Zamieszkały przez fascynujące stworzenia, magiczne istoty, ale i niebezpieczeństwa czające się za każdym rogiem. Wraz z pechowym, lecz uroczym wilkołakiem Rawem i grupą nowych sprzymierzeńców dziewczyny muszą stawić czoła budzącej grozę Mangal, najpotężniejszej istocie na wyspie. Szybko odkrywają jednak, że największe zagrożenie nie kryje się w mroku na Kali, bo aby wrócić do domu będą musiały zapłacić niewyobrażalną cenę. Utratę wszystkich wspomnień w swojej przyjaźni. Mamy też coś dla widzów dorosłych. Verity Coraz większy mrok. To intrygujący thriller oparty na bestsellerowej powieści Colleen Hoover. Historia opowiada o znanej pisarce Verity Crawford, tutaj Anne Hathaway, oraz Lawrence Ashlight, Dakota Johnson. Lauren przenosi się do odległej posiadłości Crawfordów, aby pisać jako ghostwriterka dla Verity. Lauren natrafia wśród notatek na niepublikowany wcześniej rękopis. Tekst, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Okazuje się wstrząsającą, intymną spowiedzią Verity. Z każdą kolejną stroną Lauren coraz głębiej wnika w mroczne sekrety autorki dotyczące jej męża Jeremiego. To wciągająca opowieść o małżeństwie, obsesji i manipulacji, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości. Zagramy w ramach cyklu Kino Konesera film Róża. Do zapadłej wsi przybywa naznaczony wojną żołnierz, podając się za spadkobiercę porzuconego gospodarstwa. Obcy budzi nieufność, lecz szybko zjednuje sobie społeczność. W okrutnych realiach XVII-wiecznej Europy kobieta pozbawiona prawa może być wolna wyłącznie w przebraniu. Musi więc skrzętnie ukrywać swoją prawdziwą naturę. Sandra Hüller, znana z Anatomii upadku, Strefy interesów czy projektu Hail Mary, została za tytułową rolę w tym filmie nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem na ostatnim festiwalu w Berlinie. Róża to przewrotna opowieść o cenie wolności i odwadze życia na własnych zasadach. Film przypomina, że prawo do bycia sobą wciąż trzeba zdobywać. Po raz pierwszy część programu międzynarodowego festiwalu filmowego Młode Horyzonty będzie można zobaczyć również w naszym kinie. Podczas weekendu 3-4 października wybrane tytuły 13 edycji wydarzenia zagoszczą na ekranie kina. Wśród festiwalowych propozycji znajdą się m.in. Basia, Humor w paski mam, najnowsza odsłona popularnej serii o rezolutnej 5-latce, która z ciekawością i odwagą mierzy się z codziennymi wyzwaniami.
1: I tradycyjnie jak w każdy czwartek mamy dla Państwa do wygrania zaproszenia dla 2 osób do kina Helios w Koszalinie. Proszę odpowiedzieć na pytanie, które aktorki zagrały główne role w filmie Verity Coraz większy mrok. No odpowiedzi czekamy jak zawsze pod adresem koszalin@radiomyślnikplus.pl.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki.

0: A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: się dzieje.
1: To już ostatnie dni na zgłoszenie do ogólnopolskiego programu Talent Fund and Masterclass Leadership 2026. To projekt, do którego mogą aplikować osoby w wieku od 18 do 29 lat z ciekawym pomysłem na realizację. Autorzy najlepszych projektów będą mieli możliwość spotkania ludzi m.in. wielkiego biznesu, nauki, kultury i nowych technologii. Na najlepszych czekają stypendia i złote bilety do Doliny Krzemowej i NASA. O szczegółach prezes Fundacji Centrum Twórczości Narodowej Marek Ratajczak.
2: Zapraszamy młodych, przedsiębiorczych ludzi z pomysłami, żeby przysyłali swoje idee do konkursu Talent Fund. Wystarczy mieć pomysł na zmianę świata, naszych relacji i życia na lepsze. Czekać na Was będą Grażyna Kulczyk, ludzie z Doliny Krzemowej i NASA, prezes banku PKO czy Jarosław Królewski. Wystarczy mieć prosty pomysł i odwagę. A wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. My chcemy pokazać, że nie trzeba mieszkać w Warszawie czy w Krakowie, żeby być częścią ekosystemu Doliny Krzemowej czy NASA. I właśnie jako fundacja będziemy wspólnie otwierali te okna i drzwi, żeby być częścią całego świata. Pomysły są bardzo różne. Jest 6 kategorii opisanych na naszej stronie, które wytypował Future Institute. One są odpowiedzią na wyzwanie świata. To są starzejące się społeczeństwo, oczywiście środowisko, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, ale jest kategoria bardzo otwarta. Ja pamiętam pomysł poprzedniej edycji, kiedy jedna z dziewczyn, zresztą otrzymała nagrodę, chociaż może nie główną, wysłała propozycję, żeby nie było paragonów w sklepach. Otrzymujemy na maila. Piękna propozycja została doceniona. Jak słyszymy te wielkie nazwiska Dolina Krzemowa czy NASA, młodzi często mają taką barierę, czy ja dam radę. No ja myślę, że Rafał Brzoska, jak był kurierem, nie marzył o tym, że będzie miał taką skalę biznesu, ale miał marzenie, pomysł i odwagę. Zacznijmy od odwagi. Nie trzeba mieć od razu gotowego pomysłu na startup. Trzeba pokazać inny, innowacyjny sposób myślenia. Zgłaszać się mogą osoby, które skończyły 18 rok życia do 29 roku życia. Termin nadsyłania zgłoszeń poprzez naszą stronę Masterclass Leadership jest do 4 października i potem te zgłoszenia, które rokują jakąś myśl, zostaną zaproszone do opactwa w Tyńcu, ale to jest dopiero półfinał. Tam na miejscu młodzi będą mieli okazję spotkać się face to face z osobami, które wymieniłem i każdy z młodych będzie miał 10 minut na zaprezentowanie swojego pomysłu na laptopie lub tablecie. My wcześniej młodych, którzy się zakwalifikują do Tyńca, przeszkolimy online'owo, żeby mieli komfort i przeszli to bezstresowo. Pani Grażyna Kulczyk, kiedy wysłucha 8 do 10 prezentacji, ma jeden obowiązek. Wskazać osobę do ścisłego finału, gdzie są tuzy z Doliny Krzemowej i NASA, ale liczymy na to, i tak się już wydarzyło w poprzedniej edycji, zaproponuje swoje nagrody, stypendia, staże, zaproszenie do Muzeum Psusz i tak dalej, więc w zasadzie ci, którzy się już dostali do Tyńca, mogą się czuć wygranymi. Zgłasza się około 500 projektów. My mamy miejsc dla młodych fizycznie około 60-80. Dlaczego tyle? Nam chodziło o to, żeby było to kameralne, żeby taki młodzieniec albo dziewczyna mogły podejść w przerwie do profesora Moncarza z Doliny Krzemowej, czy do Grażyny Kulczyk, czy do Krzysztofa Zanussiego, czy do Janusza Gajosa, bo nie jest to tylko konkurs. To jest również dla młodych projekt formacyjny, gdzie przewodnim pytaniem jest oto pytanie takie, jaką strategię życia wybrać, bo są lepsze i gorsze strategie na życie. I bierzemy autorytety, które mogą opowiedzieć swoje historie i zainspirować młodych. Oprócz wymienionych nazwisk są też osoby z biznesu, które interesują się diamentami, jeśli nawet nieoszlifowanymi, młodego pokolenia i proponują im współpracę.
3: Projekt Masterclass Leadership jest ogólnopolskim projektem. My jako miasto dostaliśmy tutaj od fundacji zaproszenie do udziału w tym projekcie. Uważam, że mamy bardzo utalentowanych młodych ludzi, tylko trzeba te perełki wyszukać. Tutaj wystarczy dobra idea i tam później, w Tyńcu i dalej, jeżeli się uda na praktykach w NASA. Te pomysły są przez ludzi, którzy są w branży, którzy są z ekspertami, specjalistami doszlifowane. Liczy się po pierwsze odwaga, po drugie dobry pomysł, zaaplikowanie. To trwa dosłownie chwilę, 10 minut wypełnienie formularza, także zachęcamy młodych ludzi.
1: Zachęcała też wiceprezydent Koszalina Beata Górecka. Pomysły można nadsyłać do 4 października. Link do rejestracji na stronie masterclassleadership.org. Materiał Agnieszki Górskiej. I zaproszeniem do tego konkursu kończymy nasze czwartkowe spotkanie. Magda Wanowska-Miksa, dziękuję za wspólny czas i zapraszam jutro, jak zawsze po godzinie 16. Do usłyszenia.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
2: Za godzinę orędzie prezydenta, najpewniej Karol Nawrocki ogłosi decyzję w sprawie nowego programu paliwowego. 11 kolejnych osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Za chwilę też ważenie plecaków w bydgoskiej podstawówce. Jest 19. Marcin Bartnik. Czy to będą dobre informacje dla kierowców? Za godzinę orędzie prezydenta. Jego głównym tematem będą najpewniej paliwa. Karol Nawrocki może ogłosić decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czego możemy się spodziewać?
3: Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Kancelaria prezydenta nie zdradza szczegółów. Paliwa to temat, który rozgrzewa debatę publiczną. Rząd niezmiennie apeluje o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ma to pozwolić sfinansować nową odsłonę programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, to z kolei propozycja prezydenta. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Czekamy na orędzie prezydenta. Początek o 20.00.
2: Dodajmy, litr benzyny 95 kosztuje obecnie ponad 8 zł. Za diesla płacimy powyżej 9. Mieli wystawiać m.in. fikcyjne dyplomy 11 kolejnych osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Podejrzani pełnili wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach. Dwie osoby odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej.
4: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
2: Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
4: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
2: Wobec 6 osób prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowy areszt. Choć wrzesień minął, pilotaż na trasie do Morskiego Oka nie zakończył się. Wozy konne nadal kursują na krótszym odcinku z Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Czy zaprzęgi góralskie wrócą na polanę Włosienica? Co do tego decyzja jeszcze nie zapadła, a to oznacza, że turyści idący do Morskiego Oka nadal muszą się liczyć z podejściem na piechotę minimum 6 km w jedną stronę, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
5: Ten pilotaż jeszcze nie został podsumowany. Na dniach spotykamy się w szerszym gronie, żeby podsumować i później zdecydować, co dalej. Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę.
2: Docelowo od Wodogrzmotów Mickiewicza turystów mają wozić w górę elektryczne pojazdy, te jednak będą dopiero w przyszłym roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Szkolne plecaki wciąż zbyt ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, ale też rzeczy osobiste, które uczniowie zabierają do szkoły.
6: Typu zabawki, dodatkowe książki, grube pamiętniki. Zdarza się, że faktycznie plecaki są przeciążone. Uczniowie wkładają tam rzeczy, które po prostu im zalegają. Czasami zapomną poprzedniego dnia rzeczy wypakować.
7: Zdejmujemy plecak, proszę. Waga plecaka 7 kg 600 gram. Waga ucznia 51 kg, więc tutaj mamy troszeczkę za dużo.
8: To co masz w tym plecaku, że jest taki ciężki?
9: No to 8 klasa, podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, arkusze egzaminacyjne.
8: Czujesz ten ciężar na plecach?
9: Szkoda gadać, oj czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
2: Z Martą Myśliwiec sanepidu i uczniami rozmawiał Dawid Olszewski. Przypomnijmy, zgodnie z zaleceniami plecak nie powinien ważyć więcej niż 15% masy ciała dziecka. Przypomnijmy, zgodnie z zaleceniami plecak nie powinien ważyć więcej niż 15% masy ciała dziecka.

0: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Reklama.

Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
4: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
5: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jesienna Wita, jesienna Wita. Morze cię woła, Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Morze cię woła, Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Czy zobaczymy niższe ceny na stacjach paliwowych? Za chwilę orędzie prezydenta, a później ważna deklaracja Donalda Trumpa dotycząca amerykańskiej bazy w Polsce oraz modlitwa papieża wraz z setkami dzieci o pokój na świecie. Jest 20. Marcin Bartnik. Właśnie teraz prezydent powinien rozpoczynać orędzie do narodu. Większość polityków i publicystów spodziewa się, że Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję w sprawie nowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, z których rząd chce sfinansować nowy program obniżek cen paliw. Poprzednią tego typu ustawę, bardzo podobną do obecnej, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wciąż nie ma kropki nad i, ale jest kolejna ważna deklaracja Donalda Trumpa dotycząca stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że tu cytat, to może się wydarzyć. Darzymy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć. Tak mówił Donald Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł, skąd wiesz, że nie podjąłem, mogłem już ją podjąć. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności. Dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
2: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
2: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
1: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Teraz Rzym. Papież modlił się w ogrodach watykańskich z kilkoma setkami dzieci ze stolicy Włoch o pokój na świecie. Wydarzenie to zorganizowano w ramach inicjatywy Milion Dzieci Odmawia Różaniec. Studenci zameldowali się na uczelniach. Dla wielu to pierwsza wizyta w kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
4: Rozpakowane jesteście?
5: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
4: Dużo tych walizek miał?
5: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
6: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
4: Dlaczego w akademiku?
6: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
7: Myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu, porozmawiać o czymś.
1: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wraz z kapsułą Dragon. Na pokładzie statku jest dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski oraz rosyjski kosmonauta. Misja jest 13. załogowym lotem rakiety Falcon. Załoga będzie stanowiła 75. rotację na ISS.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w studio Karolina Olejak, szefowa newsroomu Polsat News, autorka książki Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach, raport z podzielonego kraju. Witam, cześć
2: Karolina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. Karolina, już byłaś kiedyś u nas w studiu. Rozmawiałyśmy w momencie, kiedy premierę miała twoja książka. Książka, która notabene spotkała się z bardzo szerokim odbiorem, z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników. Ja nawet się zastanawiam, czy ty, pisząc tę książkę, spodziewałaś się, że tak to będzie wyglądało, czy niekoniecznie?
2: Nie miałam świadomości, że to aż tak załapie. Myślę, że dlatego, że każdy niestety może się w niej odnaleźć. Ja o historiach ludzi, którzy przez politykę zniszczyli swoje relacje, mają problemy w pracy, bardzo często kończyli znajomości, które trwały bardzo długo, nawet wiele lat, a to wszystko ze względu na emocje, które polityka w nas wywołuje. I gdy słucham recenzji mojej książki, to bardzo często pojawia się tam takie zdanie. Ja też tak mam, znam takie historie, utożsamiam się z tym, też to czuję i próbuję zrozumieć, jak to jest możliwe, że mój brat, siostra, kuzyn, koleżanka czy najbliższy przyjaciel, mądra i dobra osoba, jest w stanie mówić tak okropne rzeczy. I myślę, że każdy z nas, jeżeli nie w najbliższej rodzinie, to gdzieś w dalszym otoczeniu ma po prostu taką osobę i dlatego ta książka padła na podatny grunt. No i z jednej strony oczywiście jako autorka szalenie się cieszę, że książka spotkała się z takim zainteresowaniem, a z drugiej strony, patrząc na to, jak wygląda nasze społeczeństwo, jak te emocje rosną, to oczywiście jest to bardzo trudny i przykry widok.
1: No więc, no właśnie, jako autorka się cieszysz, a z drugiej strony, tak jak mówisz, no jest to takie przygnębiające, że jednak ta diagnoza w jakimś stopniu okazuje się słuszna, tak, która znajduje się w książce. Ja oczywiście odsyłam Państwa do tej książki, ale nie chciałabym głównie o tej książce dzisiaj rozmawiać, a bardziej przyjrzeć się przez pryzmat ostatnich wydarzeń, które, no niestety, bo tak bym też takiego przymiotnika użyła, miały miejsce w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. Pierwszy przykład. Atak nożownika w Jarosławiu. 24 września na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu doszło do ataku nożem. Zaatakowanych zostało 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z duchownych, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, niestety zmarł po tym ataku. Podejrzewano atak, jest 30-letni obywatel Ukrainy. No oczywiście, no czyn straszny, tak? Nie można go w zasadzie w żaden sposób jakby usprawiedliwić i no tutaj trudno o inne słowa. Natomiast przyjrzałam się, co działo się po tej sytuacji w sieci, w internecie i w ogóle w społeczeństwie, jakie były rozmowy. Oczywiście no masa negatywnych komentarzy. Trudno jakby oczekiwać, żeby były inne komentarze, ale te komentarze też w dużym stopniu hejtujące, tak? Mówiąc wprost, tak. Zdrajcy narodu polskiego wpuścili pod ludzi, deportować wszystkich Ukrów i no i jeszcze gorsze, tak? Ja też nie bardzo chcę wszystkie tutaj przytaczać, bo to nie jest jakby cel,
2: myślę,
1: żeby je propagować.
2: Każdy z nas trafił w pewnym momencie na te komentarze, więc zdajemy sobie sprawę ze skali i też z brutalności tych komentarzy.
1: No i właśnie i idę trochę dalej w tym. Ty też poruszasz to w książce, bo ten internet, który jest wszechobecny i to miejsce, gdzie w zasadzie każdy z nas może czuć, że to tu może wylać jakąś złość, jakiś hejt, obraźliwe słowa i nie do końca może spotka go za to, nie wiem, jakaś krytyka, tak, ze strony innych, czy jakiś zakaz, że tak nie wolno. Mam wręcz takie poczucie, że no, ludzie piszą w tych internetach, mówiąc wprost, wszystko, co im ślina na język przyniesie i co im przyjdzie do głowy. Nie wiem, jakie są twoje spostrzeżenia, ale obawa jest dalsza, że wypuszczenie wszystkiego do sieci, napisanie wszystkiego, co sobie myślimy, no niestety prowadzi do innych, kolejnych negatywnych następstw.
2: Jako doświadczona dziennikarka newsowa, pierwsza myśl, która pojawiła mi się w głowie, to myśl, że oczywistym jest fakt, że w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że obywatel Ukrainy dokonał tego czynu, to wyleje się fala komentarzy, która nie będzie dotyczyła jednej konkretnej osoby i potępienia tego okrutnego czynu, tylko całej społeczności. Chcę być dobrze zrozumiana, ale jest to naturalna reakcja większości społeczeństw, które chciałyby, tak psychologia to tłumaczy, które chciałyby wierzyć w to, że takie rzeczy więcej się nie wydarzą, że możemy je wyeliminować, więc znalezienie grupy, którą możemy posądzić o takie czyny, jest jakimś takim sposobem poradzenia sobie z traumą. To jest zjawisko znane i opisywane w psychologii. Jest to brutalne, ale tak wygląda rzeczywistość. Niemniej chciałam zaznaczyć, że fantastyczna reakcja Kościoła katolickiego, która pojawiła się zaraz po tym wydarzeniu. No oczywiście przede wszystkim to kazanie księdza, który sam był jedną z ofiar tego zamachu, no tak to nazwijmy. Mam poczucie, że to kazanie zrobiło wrażenie nie tylko na katolikach, ale też na osobach, które z Kościołem katolickim nie są związane na co dzień, więc myślę, że to jest takie piękne świadectwo tego, jak można się w tej sytuacji zachować, ale chyba obie zdajemy sobie sprawę, że to świadectwo nie trafiło do wszystkich i nie każdy przyjął je z całą głębią tej myśli, którą ksiądz starał się przekazać i z którą chciał zostawić wiernych, którym z pewnością było trudno poradzić sobie z tą sytuacją. To, co na pewno należy też zaznaczyć w tej sytuacji, że jest to człowiek prawdopodobnie z problemami natury psychiatrycznej. To też trzeba zaznaczyć, bo widziałam wiele komentarzy, które w ogóle tego nie uwzględniają i przez to też pozwalają sobie przekładać takie działania na całą grupę. No ale to, co teraz się będzie wydarzać, to myślę sobie, że pogłębianie tych różnic między Polakami a Ukraińcami, coraz głębiej w to wchodzimy. No i oczywiście problem polega na tym, że każde społeczeństwo, w którym pojawiło się nagle bardzo dużo osób, które są od nas odmienne kulturowo, mimo wielu podobieństw, bo między nami a społeczeństwem ukraińskim tych podobieństw jest naprawdę dużo, to są też różnice i są trudności w codziennym życiu. I naturalnym jest ten moment najpierw wielkiego entuzjazmu, a później ochłodzenia tych relacji. No i cały wysiłek, który powinniśmy włożyć teraz w te relacje między naszymi społeczeństwami, polega na tym, żeby oddzielić to, co jest rzeczywiście trudnością i nad czym można pracować, można szukać systemowych rozwiązań, a co jest czystymi emocjami, złymi emocjami. No i na to wszystko trzeba nałożyć ten płaszcz rosyjskiej propagandy, która podpala, roznieca te emocje, a propaganda działa zawsze w ten sposób, że to nie są wymyślone emocje, to nie są historie, które nie mogłyby się wydarzyć, tylko cała sztuka propagandy, która działa, polega na tym, że wyłuskuje się prawdziwą emocję społeczną, a ona jest i się ją podsyca, ją wznieca, rozkręca, dokręca i na tym polega propaganda. No i dzisiaj to wszystko obserwujemy. Powiedziałaś o tym, że w sieci jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko to, czego nie powiedzielibyśmy człowiekowi w
1: twarz. Ja przynajmniej takie mam odczucia, tak? Tak na to patrzę i tak wnioskuję, bo wielokrotnie wydaje mi się, że nawet jeżeli myślimy coś tam w głowie, tak, to nie wiem, nawet może nie mam odwagi, żeby tego tak wyartykułować. A tutaj może czujemy się gdzieś tam za jakąś taką maską czy zasłoną dymną internetu, choć w zasadzie internet to jest tak publiczne miejsce, że to tak jakbyśmy wyszli na środek rynku i zaczęli głosić jakieś swoje tezy, wnioski.
2: Zwłaszcza, że nie jest to już początek lat 2000, gdzie rzeczywiście na anonimowych forach można było pisać dokładnie wszystko. Dzisiaj ten hejt, o którym rozmawiamy, odbywa się bardzo często na profilach, czy z profili, które są profilami imiennymi, gdzie jest zdjęcie, gdzie jest imię, nazwisko. Ja też często, widząc takie komentarze, przyznam, z ciekawości dziennikarskiej zaglądam, kto jest w stanie napisać takie przykre słowa, kto jest w stanie powiedzieć tak okrutne rzeczy o drugim człowieku. Wchodzę na profil, a tam na przykład 60-letnia kobieta, która ma zdjęcie ze swoimi wnukami, tak zakładam, albo mężczyzna, który ma zdjęcie ze swoją gromadką dzieci i żoną. I wtedy zaczynam się zastanawiać, jak to jest, że osoba, która pewnie prowadzi normalne, codzienne życie, jest w stanie jednocześnie takie rzeczy pisać. I myślę, że tutaj właśnie z jednej strony działa ten mechanizm bezkarności, takiego poczucia, że nie spotka mnie żadna konsekwencja za te słowa, które wyrażę, ale z drugiej strony też działa takie poczucie, czy właściwie takie przekonanie, że ta osoba, w którą uderzam, nie jest realna. Myślę, że znacznie trudniej byłoby, gdyby na te komentarze odpisała osoba, której to dotyczy. Ja myślę sobie na przykład o osobach publicznych, które takich komentarzy dostają bardzo wiele.
1: Tutaj musimy postawić przecinek i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Reklama.

0: Koszalin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Karolina Olejak, szefowa newsroomu Polsat News i autorka książki Nienawidzę ich. Rozmawiamy o tak naprawdę wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie w Polsce. Mówimy o wydarzeniach takich tragicznych, które wywołały z kolei lawinę komentarzy, krytyki, często też hejtu w internecie. I tutaj przed przerwą rozmawiałyśmy o ataku 31-letniego obywatela Ukrainy, w wyniku którego zmarł jeden z księży. Kilka osób zostało rannych. Ja jeszcze wrócę do tych słów, bo tutaj Karolina bardzo mocno ten wątek, że tak powiem, poprowadziłaś w stronę tego, że w zasadzie możemy w internecie powiedzieć wszystko, co chcemy, czujemy się w jakimś sensie bezkarni i jest nam łatwiej, niż gdybyśmy mieli to powiedzieć w twarz komuś. Natomiast wątek o przebaczeniu i o tym, jak zareagował jeden z kolei z księży, bo to też padło, powiedział takie słowa, żeby nie winić narodu, z którego był oprawca. Zła dokonał konkretny człowiek. Chciałabym, żeby nasi słuchacze nie mieli tylko takiego poczucia, że jest tylko źle i jest tragicznie, i w zasadzie my jeszcze bardziej wchodzimy w jakąś spiralę czy negatywnych komentarzy, czy krytyki, czy hejtu. Oczywiście konstruktywna krytyka jest jak najbardziej zasadna i potrzebna, ale warto też podkreślać te pozytywne, czy takie aspekty, które pokazują, że to nie jest tak, że i tak wszyscy wpadamy w to krytykowanie, w hejtowanie, w komentowanie, ale przytoczę jeszcze słowa prezydenta, Karola Nawrockiego, który wysłał list i tam między innymi padły takie słowa: przebaczenie nie oznacza jednak zgody na zło, ani rezygnacji ze sprawiedliwości. Przemoc musi zostać stanowczo potępiona, a sprawca zbrodni zgodnie z prawem ponieść odpowiedzialność. Oczywiście, pełna zgoda, tak? Nie można jakby zapominać o tym złu, ale pójdźmy troszkę dalej. Kolejna sytuacja, która w moim odczuciu gdzieś bardzo mocno wstrząsnęła opinią publiczną. 13-latek, który planował zamach w szkole na rówieśników, nie wiem, kolegów, koleżanki, bądź przypadkowe osoby. Powiem Państwu szczerze, że gdy o tym słuchałam w różnych serwisach informacyjnych i czytałam w mediach, byłam przerażona. Skąd w młodym dziecku, no bo to jest młody chłopiec, w ogóle taki, nie wiem, pomysł, taki zamysł, do tego jeszcze informacja, że wcześniej zabił kilka kotów, co miało być jakimś takim, nie wiem, doświadczeniem, żeby później móc tego samego dokonać na ludziach. Nie wiem, Karolina, jak się do tego odniesiesz, to oczywiście są jakby z jednej strony można powiedzieć zupełnie inne wątki, bo jeden dotyczy jakby dorosłego człowieka, aczkolwiek też nie wiemy do końca, czy w pełni, że tak powiem, świadomego czynów. Drugi młodego chłopaka, który też w żaden sposób wcześniej nie przejawiał tego typu zachowań. No oczywiście wiadomo, że w internecie jakby dyskusja trochę innego rodzaju, tak? O w ogóle, nie wiem, bezpieczeństwie dzieci w internecie, tak? O zagrożeniach, które płyną z sieci i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, myślę, że każdy, kto usłyszał tę historię, był wstrząśnięty ze względu na wiek tego chłopca. 13-letnie dziecko to jest w mojej opinii małe dziecko, więc kojarzone raczej z niewinnością, z tym, że zajmuje się sprawami związanymi z dobrem, z zabawą, z rozwijaniem się, a nie tak okrutnymi rzeczami, więc myślę, że samo w sobie zawsze takie zestawienie przemocy i dziecka jest dla nas czymś trudnym do ogarnięcia, do wyobrażenia sobie, ale powinniśmy sobie to wyobrażać i powinniśmy sobie uświadomić, że coraz młodsze dzieci mają styczność z przemocą i to taką przemocą bardzo brutalną. My przywykliśmy już do tego zdania, trochę ona nam się osłuchało, że dzieci w internecie, w sieci spotyka przemoc. Tymczasem nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę z tego, jaka to jest przemoc, bo dzisiaj dzieci nie tylko trafią na brutalny obrazek czy filmik, na którym widzą strzelaninę, czy zagrają w grę, w której ich zadaniem jest zabić innego żołnierza, bo pewnie to są takie obrazki, które w przestrzeni publicznej funkcjonują, które funkcjonują w naszej wyobraźni, ale dzisiaj ta przemoc jest wieloskalowa. Dziecko pozostawione samo w sieci, chcę, żeby to dokładnie wybrzmiało, dosłownie wybrzmiało, może stać się częścią siatki przestępczej, może zostać wciągnięte w takie działania, zwłaszcza w momencie, kiedy rosyjska propaganda działa w Polsce, wykorzystuje wszystkich, którzy są w stanie przysłużyć się sprawie i eksperci coraz częściej apelują o to, o taką uwagę właśnie też na te kwestie. Konrad Ciesiołkiewicz i Justyna Kaczmarczyk napisali fantastyczną książkę Dojrzewanie w sieci, gdzie opisują te schematy przemocy i otwierają oczy i naprawdę jest to lektura wstrząsająca, bo pokazuje, że te nasze wyobrażenia o tym, jakie niebezpieczeństwo w sieci może dzieci spotkać, a jakie jest rzeczywistością, to naprawdę dwie zupełnie różne rzeczy, więc myślę sobie, że ta historia brzmi dla nas jak coś niewyobrażalnego, brzmi jak taka rzecz, z którą no, trudno się pogodzić, ale powinniśmy naprawdę zatrzymać się nad nią i zastanowić, co dzisiaj znaczy obecność dziecka w sieci.
1: No tak, to jest temat dużo szerszy, bo on znowu nam na takim jaskrawym, ciężkim przykładzie otwiera całe pole do dyskusji, tak, o tym, czy telefony w szkołach, czy nie. Większość szkół chyba w zasadzie i tak tych telefonów już od dawna nie pozwalała dzieciom przynajmniej korzystać na całe szczęście, tak? Ale wiadomo, że to nie kończy się tylko w szkole, tak? Przecież ten internet, który jest wszechobecny, no również w domu, tak? My sami cały czas korzystamy poprzez internet z różnych rzeczy, form czy płatności, poczt służbowych, nawet Librus, tak? Dziennik uczniowski, żeby sprawdzić, to też trzeba to zrobić online. Więc to jest jakby jedna kwestia i nie da się jakby od tego uciec, nie da się tego zamknąć, tak? No nie da się tak wychowywać dzieci, żeby one nie miały styczności z tym internetem. Raczej to jest w ogóle niewykonalne w moim odczuciu.
2: To niewykonalne, jest to niemożliwe i myślę, że też na tak patrząc długoterminowo, byłoby szkodliwe, gdyby zupełnie dziecko z tego świata zabrać, bo zawsze, gdy udajemy, że jakaś rzeczywistość nie istnieje, to prędzej czy później to dziecko dowie się, że istnieje i wejdzie tam zupełnie na własnych zasadach, więc jednak lepiej jest je przez ten świat przeprowadzić. Chciałam, żeby bardzo mocno po prostu wybrzmiało to, że my dorośli, często korzystając na co dzień z internetu, pracując, korzystając z nowych technologii, czy kontaktując się ze swoimi znajomymi właśnie za ich pośrednictwem, robimy to w zupełnie inny sposób, niż robią to młodzi ludzie. Korzystamy z innych platform, trafiamy w zupełnie inne algorytmy, widzimy zupełnie inne rzeczy i często nawet nie wyobrażamy sobie, jakie treści dzieciaki mogą mieć wyświetlane. No i co jest tutaj receptą? No nigdy nie będziemy w stanie przez 24 godziny na dobę kontrolować dzieci, znowu, na całe szczęście, ale budowanie takiego zaufania, bliskiej relacji, w której to dziecko, które się przestraszy, jest w stanie przyjść do dorosłego, powiedzieć mu o tym, co tam widziało, jakie rzeczy go spotkały, kto go zaczepił, to jest chyba ta rzecz, do której należałoby dążyć i to jest taki realistyczny postulat, który większość ekspertów stawia na pierwszym miejscu, żeby stworzyć taką atmosferę, niezależnie od tego, czy mówimy o własnych dzieciach, czy mówimy o miejscach, w których pracujemy, czyli na przykład o nauczycielach, czy wychowawcach w różnych organizacjach pozarządowych, to warto jednak pytać dzieci i nie zakładać, że to, co my widzimy w sieci, to jest dokładnie to samo, co widzą najmłodsi.
1: No i też edukacja, tak? Czyli to w zasadzie w dużym stopniu, czy w skrócie sprowadza się do tego, żeby dzieci były świadome, jakie zagrożenia mogą tam na nie czekać. Wydaje się, że ta świadomość jest coraz większa w społeczeństwie i coraz więcej różnych instytucji, placówek przekazuje te informacje, te treści, chociaż pewnie nigdy nie za wiele tej edukacji, ale jeszcze kolejny przykład, który chciałabym przytoczyć i bardzo głośna sprawa, może też nie przez wszystkie media podchwycona, tak jak obserwowałam, no ale jednak wywołała bardzo duże emocje w społeczeństwie i sprawa związana z panią Rzecznik Praw Dziecka i odebraniem dzieci rodziców, umieszczeniem ich w placówce interwencyjnej. te dzieci już później w zasadzie no, wróciły do mamy. Nie chcę opisywać całej tej sprawy, bo ona jest jakby szeroko znana i też w poniedziałek na, chociażby na antenie też dużo o niej rozmawialiśmy, ale bardziej o tym, co się zadziało, tak? Czyli znowu, jaka była reakcja społeczna. Oczywiście bardzo dużo głosów krytycznych, jeśli chodzi o zachowanie Rzecznik Praw Dziecka. Były też głosy za, które z kolei przywoływały sprawę Lex Kamilek i że jeśli nie podejmiemy działań, to też nie wiemy, jakie byłyby tego może inne przyczynki, ale kilka komentarzy, tak? W kierunku akurat tutaj pani Rzecznik Praw Dziecka. Nienawidzi dzieci, chora lewaczka. Ta kobieta jeszcze dziś powinna wyjść z urzędu w kajdanach. Rzecznik Praw Dziecka, która nienawidzi dzieci. I teraz znowu chciałabym na to spojrzeć szerzej, czyli znowu wchodzimy w miejsce, czyli do tego internetu, gdzie w zasadzie możemy powiedzieć wszystko bezkarnie.
2: To, co mnie najbardziej przeraziło w tej historii, to nawet nie te komentarze, bo myślę, że każda osoba publiczna, każda osoba, która taką działalność prowadzi, jest już przyzwyczajona do tego, że z takimi komentarzami musi się liczyć. To, co
1: choć
2: bardziej,
1: chyba tak nie powinno być, tak mimo wszystko.
2: Tak nie powinno być, ale one nie zdziwiły mnie tak, czy nie wzbudziły we mnie takiego smutku, jak to, jak obserwowałam, jak relacjonowały tę sprawę media. Miałam poczucie, że są opowiadane dwie alternatywne historie, które nie mają ze sobą zupełnie nic wspólnego. Nie było wiele miejsc, wiele redakcji, które faktycznie starały się dociekać, co wydarzyło się w tej sprawie. Jedna strona mówiła o tym, że rzeczniczka to rzeczywiście osoba niestabilna, która nadużyła swojej władzy, która właściwie łamała cały szereg różnych procedur. Część z tych elementów historii się potwierdzała, część się nie potwierdzała, to nie miało żadnego znaczenia. Druga strona z kolei nie brała pod uwagę tego, że rzeczniczka mogłaby przekroczyć swoje kompetencje, co też nie jest w takich sytuacjach czymś poprawnym, czymś odpowiednim, bo gdybyśmy przyjęli, że za każdym razem każdy urzędnik może przekroczyć swoje kompetencje, to też jest świat, którego byśmy nie chcieli. Ale mam takie przekonanie, że media podzieliły się już tak bardzo w tej historii, że właściwie przestało im zależeć na tym, żeby dotrzeć do sedna sprawy, do tego, co tam się wydarzyło, a sprawa była bardzo złożona i bardzo nieoczywista.
1: I dalej jest
2: wiele znaków zapytania i wciąż nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło i sprawa będzie jeszcze badana, jest cały czas rozwojowa. No i w ślad za tymi mediami poszli wyznawcy tychże tożsamościowych mediów, którzy nie szczędząc słów krytyki wobec rzeczniczki lub z drugiej strony wobec autorów materiałów krytycznych wobec tej kobiety potrafili wyrywać naprawdę wiadro pomyli i być zupełnie, zupełnie brutalnym w tych ocenach.
1: A my rozmawiamy z Karoliną Olejak i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie Karolina Olejak, szefowa newsroomu Polsat News i autorka książki Nienawidzę ich. My już sporo przytoczyłyśmy tych przykładów ciężkich, trudnych, które ostatnio się wydarzyły i wręcz szokujących, a nawet i skandalicznych. Tutaj chociażby właśnie temat atak nożownika w Jarosławiu, czy próba zamachu przez 13-latka w szkole. I też sprawa dotycząca odebrania dzieci rodzicom przez Rzecznik Praw Dziecka. Ale skupiłyśmy się na tym, co tak naprawdę, jaką reakcję wywołało to w społeczeństwie i w internecie. I teraz wracam do twojej książki, Karolina, bo w tej książce Nienawidzę ich przytaczasz słowa, rozmowy osób, które udzieliły tobie w jakimś sensie głosu, czy też były po różnych rozmowach u psychologów i opowiadały, z czego u nich wziął się, nie wiem, co tak naprawdę spowodowało, że ich związki się rozpadły, rodziny, zerwali kontakt z rodziną, z przyjaciółmi. Jeśli mogłabyś jakoś to tak zebrać i powiedzieć, nie wiem, czy to dobre pytanie, kto tu jest winny, gdzie szukać przyczyny tak naprawdę tego, że w naszym społeczeństwie my potrafimy właśnie hejtować, krytykować i bardzo często nie mamy poczucia, że czeka nas za to jakakolwiek odpowiedzialność.
2: To, co łączy te wszystkie historie, to jest fakt, że pozornie poszło o politykę, o kłótnie, o konkretne sprawy związane z bieżącą bardziej lub mniej polityką, ale gdy podrapało się trochę i w tę historię wsłuchało, to na koniec okazywało się, że tam głęboko i na dnie był lęk albo zazdrość tych ludzi. To były te emocje, które jedną i drugą stronę bardzo mocno napędzały do tego konfliktu, które sprawiały, że był w stanie zobaczyć w tych bliskich sobie osobach jednak kogoś wrogiego. No i żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, kto jest temu winny? No z jednej strony moglibyśmy każdy spojrzeć na siebie krytycznie, zastanowić się, czy w takich sytuacjach też reagujemy właściwie, adekwatnie, czy te emocje nas ponoszą. No ale z drugiej strony mamy też tych, którzy dolewają oliwy do ognia.
1: I kto tutaj jest tym dolewającym głównie? Czy masz na myśli polityków? No podejrzewam, że tak, chociaż akurat te sprawy, które przytoczyliśmy, też można politycznie rozegrać.
2: Można rozegrać. Zresztą politycy nawet chwili nie czekali, żeby każdą z tych spraw spróbować rozegrać. Nielicznie tylko próbowali się dystansować, czy zachowywali się z takim spokojem i z dystansem wobec i pokorą wobec tych trudnych historii, o których rozmawiałyśmy. Ale współczesna polityka jest polityką opartą na emocjach. Rzadko kiedy rozmawiamy faktycznie o sprawach, o faktach, o tym, jak chcielibyśmy reformować państwo, jak chcielibyśmy podchodzić do różnych spraw. Częściej odbywa się to na poziomie emocji. Dla polityków to jest szalenie wygodne, bo gdybyśmy rozmawiali o tych programach i o reformach, które chcielibyśmy, żeby rząd przeprowadzał, czy żeby opozycja pilnowała, jakich chcielibyśmy, żeby opozycja pilnowała tematów, to politycy mają taką obawę, czy byśmy przypadkiem nie zaczęli ich rozliczać. A w momencie, kiedy zajmujemy się swoimi emocjami, tymi konfliktami, które bardzo często w ogóle nie istnieją, albo toczą się obok sprawy, o której wydaje nam się, że rozmawiamy, jest znacznie łatwiej. No, drugim winnym, skoro już tej nomenklatury używamy,
1: są media.
2: Są oczywiście media. No i
1: właśnie,
2: tutaj
1: bo nie chciałabym tak tutaj nas tak pozostawiać i powiedzieć, że tutaj nic się takiego nie dzieje. Ja też jak obserwuję, w jaki sposób media funkcjonują, myślę, że państwo też nieraz tego doświadczyli. Clickbaity, klikalność tytułów. Im bardziej sensacyjny tytuł, tym większą ma przyciągnąć rzeszę odbiorców, a kiedy wchodzisz do środka, to w ogóle nie ma nic. Cała treść z tym, co było w tym tytule, który tak krzyczał, alarmował. Czy faktycznie to też jest niestety taka nagonka i takie przyciąganie, że szukamy sensacji, a zły news to jest tak naprawdę dobry news?
2: Dokładnie tak jest, chociaż w mojej redakcji doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo krótkowzroczne.
1: W naszej
2: myślenie.
1: Redakcji również, w Radiu Plus, tak. Ale patrzę szerzej, tak? Patrzę w ogóle jakby na szerokie spektrum mediów i różnych portali internetowych, tak? Bo jest tego cała masa.
2: Tak, oczywiście na pewno znalazłyby się przykłady, gdzie i my mamy coś za uszami. Miałam na myśli to, że taki szacunek do

0: o faktach, o tym, jak informować po prostu społeczeństwa i pokazywać, jak dane wydarzenia wyglądały. I tutaj wspomniana historia rzeczniczki jest tego najlepszym przykładem, jak bardzo można stworzyć zupełnie dwie alternatywne wersje tej samej historii. I to zaczyna się opłacać, ponieważ wszystkie badania pokazują, że coraz bardziej korzystamy z mediów właśnie w ten tożsamościowy sposób, że chcemy, żeby w miejscu, w które czytamy, oglądamy, słuchamy, mówiono dokładnie tym językiem, który znamy, który cenimy, który lubimy, żeby ktoś nam powiedział, że dobrze myślimy. I to jest zjawisko, które determinuje to, jak media funkcjonują, więc tutaj koło się zamyka. Trochę jest tak, że media kreują taką rzeczywistość, trochę jest tak, że odbiorcy tych mediów tego oczekują, więc media jeszcze bardziej idą w tę stronę, jeszcze bardziej podkręcają emocje w jednym kierunku, więc myślę sobie, że to jest bardzo skomplikowana układanka i nie będzie łatwo z niej uciec.
1: A platformy społecznościowe? Bo przecież tutaj jest cała machina tak naprawdę możliwości, tak? Komentowania, lajkowania, dawania jakichś złych emotek, smutnych czy tam niezadowolonych. Tutaj dopiero się dzieje, tak? I myślę, że wielu z naszych słuchaczy może miało taką akurat sposobność, albo niestety sami doświadczyli jakiegoś hejtowania, komentowania i tak dalej. Wydaje mi się, że to też jest ogromna przestrzeń i tak naprawdę nie wiem, na ile odpowiedzialność do końca tych platform społecznościowych, skoro przepuszczają tego typu różne komentarze, pomimo często zgłoszeń ich użytkowników.
0: Bo platformy społecznościowe zarabiają na tym hejcie, na tej nienawiści, dlatego że to takie treści przyciągają uwagę, takie treści zatrzymują odbiorcę, gdy scrollujemy kolejne rolki, filmiki, oglądamy kolejne treści, to częściej zatrzymujemy się, to pokazują badania, na tym, co wzbudza w nas negatywne emocje, a nie na tym, co jest pozytywne i nie ma takiego wyraźnego przekazu. I to jest system naczyń połączonych. Media antyspołecznościowe, bo ja już bardzo polubiłam to określenie, które weszło jakoś do debaty, bo...
1: Antyspołecznościowe, będę pamiętać.
0: Bynajmniej nie tworzą żadnej społeczności. Determinują też to, jak funkcjonują duże media, bo większość dużych redakcji, również w tych mediach społecznościowych jest, żeby docierać do czytelników, czy do widzów, więc ten świat tak bardzo się przenika, że te zasady, które znamy z mediów społecznościowych, idą gdzieś tam dalej. I faktycznie jest tak, że media społecznościowe też przez algorytmy, w których korzystają, podsyłają nam takie treści. Tutaj pewnie znowu fajnie byłoby wrócić do tego tematu najmłodszych, bo to oni najczęściej mają podrzucane te najbardziej agresywne treści i znowu powtórzę, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo, bo zupełnie inne rzeczy pojawiają się dorosłym użytkownikom, a zupełnie inne dzieciom, które w ogóle nie powinny być na tych platformach, ale to już pewnie na inną rozmowę,
1: tak,
0: jak
1: to
0: bardzo
1: już
0: jest
1: na inną rozmowę.
0: Jak jest
1: już dziś
0: to
1: raczej
0: obchodzone,
1: nie zdążymy.
0: Jak to jest wszystko obchodzone. Ale kończąc wątek, w ogóle mam poczucie, że wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Te algorytmy, które podsuwają nam cały czas treści, które chcemy widzieć, to jest jedno, ale rozmawiałyśmy tutaj w przerwie o historii artykułu, który wydawało się jednej grupie, że jest czymś, co czytał każdy, co widział każdy, a my nam one zupełnie umknęły, dlatego że właśnie algorytmy działają w ten sposób, że widzimy już zupełnie inne rzeczy i nie mamy nawet takiego wspólnego świata, w którym moglibyśmy rozmawiać i w którym się spotkać. I to jest dopiero przerażająca perspektywa.
1: I wtedy się okazuje, że każdy z nas żyje w jakiejś innej, alternatywnej rzeczywistości, choć tak naprawdę tak nie jest. Powiedziałaś o takie słowo, też wydaje mi się klucz, tak? Zarabianie, tak? No bo na tym zarabiają, no i platformy społecznościowe, ale też i media przecież zarabiają na tych kliknięciach, tak? Na tym, że coś się tam otwiera i tak dalej. I wrócę do tego, co na początku, na co zwróciłaś uwagę. Tak naprawdę przecież każdy z nas, tak, jest i na jakby końcu, i na początku tego, nazwijmy to już, łańcucha pokarmowego, jeżeli tak można powiedzieć, w tej układance. I w zasadzie, no my też decydujemy. To nie jest tak, że nagle wpadamy w jakiś taki wir i nie wiem, inni po prostu tak na nas oddziałują, tak nami manipulują, że my już

0: nie mamy własnej woli, nie możemy zdecydować. Choć patrząc na to, jak inni sobie pozwalają, tak? Co to znaczy pozwalają? No właśnie, hejtują, zamieszczają bardzo no, niewybredne komentarze, to może też czujemy, że my tak możemy, tak? Wspomniałaś też o osobach, które są osobami publicznymi, że w jakimś sensie one, no nie wiem, czy powinny się przyzwyczaić, czy być bardziej oswojone z tym, że no, spotkać ich może... No taki hejtujący komentarz, no ja jestem tego zdania, że w zasadzie nikogo to nie powinno spotykać, absolutnie no widać, że te osoby, które są na świeczniku takich komentarzy mają całą gamę, całą masę i też mam takie wrażenie, że im ktoś wyżej postawiony, na wyższym stanowisku, bardziej rozpoznawalny, jeżeli przyzwala sam na takie zachowania, to innym jest trochę jakby, nie wiem, czy łatwiej, czy po prostu podążają, bo jeżeli on tak może, to dlaczego ja tak nie mogę napisać?
1: Ja z tobą się totalnie zgadzam, że to nie powinno wyglądać w ten sposób, że ktokolwiek powinien być pogodzony z tym, że takich komentarzy jest wiele. To nie jest coś, czym powinniśmy tak po prostu sobie żyć. Mam na myśli to, że osoba publiczna ma trochę więcej narzędzi do reakcji, reagowania w takich sytuacjach, bo często jest tak, że za taką osobą stoi jakaś instytucja, ma przynajmniej możliwość albo wiedzę, gdzie zgłosić taki komentarz. Częściej też siłę sprawczą, żeby taki komentarz faktycznie zgłosić gdzieś w odpowiednim miejscu czy służbach, czy wie w ogóle, jak to zrobić, jakaś ścieżka. Gdy taki hejt pada na osobę zupełnie bezbronną, na przykład na takie dziecko, które mieszka w mojej miejscowości, nie ma rodziców, którzy mogliby mu pomóc, którzy mogliby go wesprzeć, to wtedy po prostu ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza, jeszcze gorsza, więc to chciałam powiedzieć przede wszystkim, mówiąc o osobach publicznych, ale tak, żyjemy w rzeczywistości, gdzie jest to normą i nie ma znaczenia, co robisz, jak robisz, co jest faktem. Ważne jest dla komentujących to, czy pasujesz do ich oczekiwań, czy pasujesz do ich wizerunku świata i to myślę wiele osób publicznych doświadcza na co dzień.
0: Jakaś, nie wiem, złota rada, refleksja, wniosek na koniec naszej rozmowy, który też może wynika z rozmów, które poprowadziłaś do książki. Ja tylko podpowiem i powiem, że w pewnym momencie, czytając książkę, miałam wrażenie, że Karolina chce wszystkich nas wysłać na kozetkę, żeby każdy z nas odbył terapię. Być może to nie ten wniosek, ale jak w zasadzie my możemy no, na co dzień z tym walczyć, tak? Żeby też nie popadać w takie masowe, nie wiem, krytykanstwo, bo konstruktywna krytyka wręcz jest potrzebna, tak? Ale my tutaj patrzymy na coś, co no nie jest konstruktywną krytyką, tylko próbą dorzucenia jeszcze komuś mocniej.
1: Spokojnie, Magda, nie będę wszystkich na siłę wysyłać na terapię, tutaj mogę cię uspokoić, ale tym, co możemy zrobić, to zatrzymać się chwilę i zastanowić, skąd w nas te głębokie emocje. Nie uciekniemy całkowicie od tego świata i chyba nikt nie będzie próbował tego zrobić, a przynajmniej niewiele osób ma takie zasoby, możliwości czasowe, finansowe, żeby zupełnie zrezygnować z tego świata mediów społecznościowych, antyspołecznościowych. I gdzieś tam w tym świecie zawsze będziemy. No i od nas zależy, co z tym zrobimy. Ja bym nie liczyła na to, że politycy ochłodzą emocje, nie liczyłabym na to, że media zrezygnują z nakręcania emocji, tym bardziej platformy antyspołecznościowe, więc to, co nam zostaje, to zastanowić się sami ze sobą, co my możemy zrobić, kiedy w nas pojawiają się te emocje bardzo silne, to czy faktycznie ta sprawa jest dla nas istotna, czy daliśmy się wkręcić w jakąś spiralę, w jakiś schemat. Rezygnujesz czasem z telefonu, zostawiasz gdzieś?
0: I to też bym chyba podpowiedziała sobie, ale i słuchaczom. Ten moment wylogowania się, tak? Trudno mi jest zostawić telefon i go że tak powiem, wyłączyć, ponieważ tam też jest moja praca, tak, w bardzo dużym stopniu i w zasadzie niestety ja jestem też pracoholikiem, mogę to powiedzieć głośno chyba na antenie, i gdzieś ta praca bardzo mocno mnie wciąga, tak, więc w pewnym momencie nawet jakbym chciała, to trudno mi, że tak powiem, się wylogować, ale chyba to jest dobry kierunek, żeby chociaż próbować na chwilę wylogować się i pobyć z najbliższymi, nie wiem, z przyrodą, pięknie natury.
1: Znam tę trudność doskonale z autopsji. Myślę, że te wszystkie firmy wiedzą doskonale, co zrobić, co nam pokazać, żeby jeszcze bardziej nas wciągać, a tym bardziej, jeżeli ma się taką pracę, która wymaga bycia cały czas na bieżąco, to też, umówmy się, jest łatwa wymówka, żeby w tym świecie cały czas być. Z jednej strony praca, ale z drugiej strony gdzieś tam zawsze pójdzie się z tym wszystkim dalej. Ale chociaż próbować. Kiedyś to, co robi wrażenie, kiedyś zobaczyłam taką symulację, ile lat życia straciłabym, gdybym spędzała przed ekranem telefonu tyle czasu, ile robię to do tej pory, i naprawdę było to przerażające. To jest kilka lat życia. Można poszukać sobie takich kalkulacji i wtedy to robi to wrażenie.
0: Tak, to może na bardziej uzmysłowi. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Karolina Olejak była moim Państwa gościem. Dziękuję, Karolina.
1: Dziękuję
0: i do zobaczenia następnym razem.
1: A już, Magda, ciebie koniecznie. Dzięki.
0: Już za chwilę Mariusz Doromoniec i Magdalena Jędrusik. Będziemy rozmawiać o powstańcach warszawskich oczami osób, które na co dzień im pomagają.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną już zapowiedzeni przed przerwą goście Magdalena Jędrusik i Mariusz Doromoniec. Witam Was bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
1: I dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No, nieprzypadkowe spotkanie, nieprzypadkowa okoliczność. Jutro, czyli 2 października 1944 roku, zakończyło się powstanie warszawskie, wszyscy wiemy jak, no niestety klęską, upadkiem powstańców. Bardzo często słyszę takie słowa, że o powstańcach mówimy tylko w okolicach 1 sierpnia, tylko kiedy wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, a tak naprawdę to ludzie, którzy funkcjonują, żyją na co dzień, którzy mają swoje problemy, wyzwania, potrzeby dnia codziennego. I tym bardziej wielka radość, że moi goście, którzy dzisiaj przybyli do studia, to osoby, które są wolontariuszami, które na co dzień pomagają powstańców, dbają o ich pamięć, ale też przede wszystkim starają się im pomagać. No i
2: Towarzyszyć.
1: Zacznę od Magdaleny. Magdaleno, całkiem niedawno też miałam no, wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać z Janiną Jankowską Jasią, 99-letnią sanitariuszką Powstania Warszawskiego. Ty jesteś jej wolontariuszką? Jak to w ogóle się stało, że wasze drogi się spotkały?
2: Och, to zupełny przypadek, jak często w życiu bywa. Zostałam poproszona o to, żeby dla powstańca, który już zresztą odszedł, zorganizować spodnie. Taka szybka akcja, bo jakaś była uroczystość. Zorganizowałam te spodnie, po czym przywiozłam te spodnie do domu powstańca na Nowolipie. No i od tego się zaczęło. Zapytano mnie wówczas, czy ja nie myślałam o tym, żeby zostać wolontariuszką. Nigdy w życiu o tym nie myślałam. Zostałam tą wolontariuszką, tam jakiś tam filtr przeszłam, było spotkanie z panią psycholog. Ostatecznie rzeczywiście tą wolontariuszką zostałam i przyjechałam na pierwszą, po raz pierwszy do domu powstańca. Było to 14 lutego, pamiętam. I spotkałam, ja taka zagubiona w nowym miejscu, spotkałam panią, która siedziała sobie sama. I jak się okazało, była też po raz pierwszy. I to była pani Janina Jankowska. I zaczęłyśmy rozmawiać.
1: No to niesamowity, nie wiem, czy zbieg okoliczności, czy przeznaczenie. Ile lat temu to było?
2: Ojej, cztery?
1: Cztery
2: Kilka
1: lata. Cztery lata. Natomiast tak troszkę pójdę do finału, bo też słyszałam to w rozmowie z panią Janiną, ale też wybrzmiało to na naszej antenie Radia Plus, gdzie ona w bardzo pięknych słowach mówiła o osobach, które właśnie na co dzień pomagają. Jest ich też, że tak powiem, więcej, tak? Mm-hmm. Bo jeszcze jest wolontariusz Bartek.
2: Tak, jest kilkoro wolontariuszy, tak.
1: Ale powiedziała o was, mm-hmm. o tobie, że traktuje was jak swoją rodzinę.
2: No pewnie tak, bo towarzyszymy jej stale, rozmawiamy ze sobą stale, słyszymy o jej radościach, o jej troskach, o takich sprawach ważnych i czasami takich bardzo, bardzo prozaicznych, takich dotyczących codziennego dnia. Robimy razem zakupy, no całe mnóstwo rzeczy, tak jak z kimś bardzo bliskim, więc myślę, że ja ją też tak traktuję, dla mnie pani Janina jest po prostu członkiem mojej rodziny. I to jest tak, że jak ja się z nią nie kontaktuję, to tak czuję się tak, jakbym się nie kontaktowała z, nie wiem, no nie mam już babci, ale tak jak z babcią, tak jak z mamą. No to jest taka relacja.
1: Taka więź.
2: Taka więź.
1: Mariusz Doromoniec, człowiek orkiestra. No chyba będzie najlepsze określenie, jeżeli mogę tak cię, Mariuszu, przedstawić. A zacznę od pomysłu, który z roku na rok zyskuje coraz więcej osób, które wchodzą w tę akcję, którym się ta akcja coraz bardziej podoba, a mówię o akcji Riksza dla powstańców. Ty jesteś głównym pomysłodawcą, no organizatorem, oczywiście więcej osób przy tym uczestniczy, no bo trochę trzeba podziałać, żeby to dobrze funkcjonowało. Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie?
3: Samemu nie dałbym rady, ale skąd pomysł? Kilka lat temu jeden z powstańców warszawskich opowiedział mi historię, że jechał do powstania rikszą razem z sanitariuszką, a w siedzisku rikszy mieli ukrytą broń i jakieś tam inne groźne rzeczy wtedy. No i Niemcy ich zatrzymali, wpędzili na podwórze, tam już były ciała innych ludzi rozstrzelanych i ustawili ich pod ścianą, mieli rozstrzelać. Ale ktoś rzucił w bramę granat, no i Niemcy, że tak powiem, pobiegli za tym kimś. A ta dwójka się uratowała, no i dożył do bardzo sędziwego wieku 100 lat i opowiadał też mi o tej akcji, że jechał rikszą. No i pomyślałem sobie, że to coś fajnego, żeby coś takiego zorganizować, bo będą bliżej ludzi, bo będziemy mogli przejechać przez Starówkę, jakaś kapela. Więc taki od 6 lat taki pochód, przejazd odbywa się. Od 2 lat jedziemy samochodami, kabrioletami. Z racji na wiek powstańców, no ciężko by było już w taką rikszę może wejść, albo byłoby mało wygodnie. Wydaje się, że to jest lepszy pomysł. Także taki barwny przejazd się odbywa już od 6 lat.
1: No ja nie wiem, czy nasi słuchacze mieli okazję wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu. Myślę, że część tak. Poza tym też na to wydarzenie przybywają nie tylko osoby z Warszawy, ale w ogóle z różnych części Polski. Ja sama.
3: Madzia też uczestniczy.
1: No, ja sama byłam w tym roku i w zeszłym roku. Wcześniej w ogóle jakoś nawet o tym nie słyszałam, przyznam wam szczerze. Byłam oczarowana. Byłam zachwycona. Najbardziej taką możliwością bliskiej, prawie że bezpośredniej relacji kontaktu z powstańcami. Bo oczywiście oni są obecni na różnych uroczystościach, obchodach i tych związanych z powstaniem sensu stricte warszawskim, ale nie tylko, tak? Na różnych uroczystościach państwowych widzimy ich gdzieś tam, czy w ogóle, w telewizji można zobaczyć, w internetach, ale też generalnie widzimy ich, można do nich podejść, jeżeli ktoś bierze udział w tych wydarzeniach. A tutaj jest taki moment, że tak naprawdę w zasadzie jest, mimo tego, że jest to spotkanie no publiczne na otwartej przestrzeni, to jest tak kameralnie i tak jakby intymnie, że jakbyśmy się spotkali czy w jakiejś kawalerce, czy w jakimś pomieszczeniu i mogli z nimi porozmawiać. No, mówię to dlatego, Mariusz, bo chcę ci przede wszystkim na twoje ręce złożyć gratulacje za realizację tego pomysłu, bo wydaje mi się, że to jest chyba najciekawszy i najbardziej taki, nie wiem, wzruszający moment ze wszystkich punktów, jeżeli chodzi o obchody powstania warszawskiego.
3: No tak, te podziękowania na moje ręce, ale ja chcę podziękować wolontariuszom, osobom, które ze mną to zaczęły, kontynuują, jest nas coraz więcej, więc właśnie takim ludziom jak Magda, że przywożą kombatantów, później z nimi jadą do domu. No bo to jest ważne, trudno by nam było w kilka osób zapewnić im komfortowe warunki, żeby mogły wrócić później, bo później kończymy późno wieczorem, przed północą, przed grobem nieznanego żołnierza, gdzie też jest to bardzo wzruszające, bo składamy wiązankę kwiatów i zawsze tu już jakaś refleksja następuje. Pamiętam, po pierwszym przejeździe powstańcy powiedzieli, że właśnie to było coś najlepszego, co mogli doświadczyć, że to było oddolne, że to już bez żadnych pieniędzy praktycznie, także bez żadnej instytucji, która by się pod to podpięła. Także cały czas tak
1: staramy się
3: robić. No i
1: Ferajna Schuwera, która tam...
3: A wcześniej jeszcze kapela Steyr akurat...
1: Śpiewa, przyśpiewki, tak. Powstańcze. Osoby, które przybywają, włączają się w to śpiewanie. Historie czy wspomnienia, które opowiadają powstańcy, też są niesamowite. Oni mają taką możliwość przemówienia, jeszcze ci, którzy żyją, ci, którzy są wśród nas, bezpośrednio do osób zebranych i w zasadzie, no, tak jak powiedziałeś, to nie jest tylko taki moment, że my jesteśmy jakby oczarowani, zachwyceni, ci, którzy przybywamy, ale również powstańcy to odczuwają.
3: No tak, no w pierwszym przejeździe jechał Kazimierz Klimczak, pseudonim Szlonterz, mój podopieczny, który miał chyba wtedy, nie wiem, ze 106 albo 107 lat. I jechał Gacek, który był jeden z najmłodszych powstańców, który wtedy miał 90 ileś lat, tak? Także
1: Henryk Piotrowski, tak, pseudonim Edek, zawsze ma urodziny.
3: Tak, znacie się, tak. Ma urodziny, właśnie.
1: 1 sierpnia też kiedyś tak naprawdę, to w zeszłym roku gościł na naszej antenie, więc mieliśmy okazję do rozmowy i też no, niezwykły moment, tak? Ty tutaj przyniosłeś bardzo piękne fotografie. Państwo ich nie zobaczą. Ja zapytam, ale to już za chwilę po przerwie, kto na nich się znajduje, co to są za osoby. Natomiast od ilu lat ty już pomagasz powstańcom? Liczyłeś to kiedyś?
3: No nie, tak bardzo nie liczyłem, ale powiem szczerze tak, że ja się zawsze troszeczkę interesowałem historią i starszymi osobami, jakoś nawiązuję chyba dobry z nimi kontakt. I ja nie jestem z Warszawy. Jak przyjechałem w 2000 roku do Warszawy, to tak marzyłem, żeby poznać jakiegoś powstańca i żeby się dostać za te barierki. Chodziłem na te uroczystości. No wtedy z racji właśnie wieku to żyli jeszcze ci, można powiedzieć, dowódcy, którzy dowodzili jakimiś jednostkami z powstania. To mam niesamowite wtedy wspomnienia, jak kogoś tam spotkałem, jakiś zdobyłem podpis i tak dalej. No w końcu od jednego zapoznania do drugiego, a jak już się kogoś zna z powstańców, to łatwiej jest wejść w to środowisko, bo oni są ludźmi otwartymi, tak? Ale trzeba sobie jakieś takie wypracować...
1: ścieżkę dotarcia.
3: Opinię trzeba sobie wyrobić, tak? Zaufanie zdobyć.
1: Zdobyć ich zaufanie.
3: I wtedy, jak już się nawiązuje taką współpracę, to się odbywa, tak jak Magda powiedziała, że to są tak prawie jak rodziny. Bo my znamy przecież i dzieci tych powstańców często i jakieś inne rodziny. Ja na przykład... Został mi jeden już teraz podopieczny, pułkownik Nowakowski, no to z córką Alą jestem w bardzo dobrych relacjach, moja żona też ją zna i tak dalej.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę, zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Koszalin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Magdalena Jędrusik i Mariusz Doromoniec, wolontariusze, którzy na co dzień pomagają, opiekują się powstańcami warszawskimi. Magdaleno, już wspomniałyśmy o pani Janinie Jankowskiej-Jasi. No, nie sposób o niej nie wspominać, bo to jest kobieta pełna energii, no, zaangażowania, pozytywnego w ogóle patrzenia na świat, 99 lat. Ale od twojej strony chcę zapytać, jak ty ją odbierasz, jak na nią patrzysz i ile tak naprawdę swojego czasu przeznaczasz na pomoc, na opiekę, na realizację różnych zadań, jeżeli chodzi o panią Janinę? Pytam z takiego właśnie punktu pola widzenia wolontariusza.
2: Ile czasu? No trochę to jest tak, że wszystko, co trzeba zrobić, to przede wszystkim to są te najważniejsze rzeczy. Wszystkie te wizyty lekarskie, choć ja, tak jak było powiedziane, nie jestem z tym wszystkim sama, jest nas więcej. Natomiast no, pani Janina trochę tak ma, że do pewnych, ja jestem przypisana do pewnych rzeczy, do pewnych zadań, czyli wizyty lekarskie, choćby z racji tego, że jesteśmy obie dziewczynami, to jest taka sytuacja zręczniejsza dla niej niż pójście z jakimś, z którymś z kolegów, więc takie wizyty zwykle razem. Czy dużo czasu? No trochę. Trochę tak, ale to trudno to tak, trudno o tym mówić, tego się nie da liczyć, bo to jest taki czas dobry. Więc to nie, ja nie mam takiego poczucia, że ja się poświęcam.
1: Ale przeznaczasz ten czas. Dobry czas, to znaczy ile? Raz w tygodniu? Raz w miesiącu?
2: Nie no, więcej niż raz w tygodniu. Więcej niż raz w tygodniu. To w ogóle, ale ja, to czasem tak jest, że każdego dnia, tygodnia niemalże, bo są jakieś wydarzenia, bo ma jakieś wizyty lekarskie, a czasem ma po prostu handrę. Tak jest dzisiaj, ja za chwilę stąd wyjdę i pojadę do pani Janiny, która mieszka nieopodal, bo tak się umówiłyśmy, bo widzę, że ona jest w jakiejś kiepskiej formie. No, bo jest trochę przeziębiona, bo...
1: Bo już jesień tak już jesień, za oknem się zbliża,
2: bo
1: dokładnie.
2: W domu trochę zimno, no takie różne sytuacje, więc...
1: Czasem to jest ludzkie po prostu.
2: Takie ludzkie. Czasem to jest właśnie wywoływane, nawet nie planuję, ale no jakaś taka sytuacja, wyczuwam w rozmowie telefonicznej, że coś się dzieje, po prostu wsiadam w samochód i jadę. No tak jak się jedzie do mamy, do babci, do kogoś
1: czy do najbliższej osoby.
2: Do najbliższej osoby, to dokładnie na takiej samej zasadzie, bo to tak się... Bo ja tego nie traktuję jako wolontariat. Ja, no, to jest po prostu ktoś ważny w moim życiu. Ktoś na zawsze.
1: Mariusz, ty już od, no, ponad, czy około 20 lat pomagasz wolontariuszom, nie wolontariuszom, tylko powstańcom warszawskim.
3: No nie tylko, ja szerzej, bo miałem kilku podopiecznych z Polski, na przykład generała Bienkowicza z Krakowa. I, no, częste wyjazdy do Krakowa. Tam jeszcze oczywiście był taki chłopak, który też pomagał generałowi, ale wszystkie tutaj wizyty w Warszawie i często jeszcze transporty kolejowe, to trzeba było tam jeździć, chciało się tam jeździć. Pamiętam, jak jechałem nieraz dosyć wcześnie do Krakowa i generał już dzwonił, że śniadanie czeka na stole. Zajeżdżam, zastawiony stół. On mieszkał w Węgrzech przed Krakowem, więc z tej strony Krakowa i wtedy śniadaliśmy razem z rodziną jego.
1: Tutaj przyniosłeś, już wspominałam, do studia wybrane zdjęcie. Możesz nam zdradzić, kto jest na tych fotografiach i czy to są te osoby, które przez ten okres 20 lat to były takie dla ciebie najbliższe, z którymi
3: właśnie
1: współpracowałeś?
3: No, większość znajomych właśnie powstańców, kombatantów, żołnierzy wyklętych to mam na cmentarzu. Został mi pułkownik Nowakowski jako pseudonim Tomek, lat 102. No i kilku takich znajomych, którym pomagam dorywczo. Natomiast z pułkownikiem to jestem jakby w takiej właśnie rodzinnej prawie że relacji.
2: Mąż pani Janiny.
3: Tak.
2: Ona tak o nim mówi.
3: Tak. Ja a na mówię. Zdjęciach mam na przykład Gacka, Waldemara Nowakowskiego, pseudonim Gacek, powstańca warszawskiego, żołnierza wyklętego i zdjęcie z pandemii, kiedy nie mogliśmy się spotkać. Oni wtedy mieli chyba COVID-a w domu.
1: I tutaj
3: jest
1: taki
3: takie zdjęcie
1: dotyk
3: symboliczne,
1: przez szybę.
3: Gdzie ręka z ręką się spotyka przez szybę, dobra? Symboliczne zdjęcie.
1: Przepiękne zdjęcie.
3: Tak. I drugie zdjęcie, które też tutaj mnie wzrusza, to jest generał Bieńkowicz, który idzie ze mną pod rękę z katedry i jest takie światło przebijające przez drzwi katedry. tak jakbym go prowadził ku jasności. No, generał umarł za niedługo po tym zdjęciu.
1: Ale też takie zdjęcie tam z szablą. Widziałam, co
3: tak,
1: to za historia.
3: To całkiem świeża historia. Jeden z kombatantów zamarzył, że chciałby otrzymać szablę i ze znajomymi, też z Markiem Wernicem, zebraliśmy finanse, kupiliśmy szablę, zawieźliśmy tą szablę i on też chyba miesiąc czy półtora jak zmarł od tej akcji. Ale bardzo się ucieszył, było to dla nas bardzo wzruszające.
1: Czyli takie marzenia też mają powstańcy, a wy staracie się je realizować jak tylko możecie.
3: Tak jak Magda powiedziała, z różną intensywnością. Czasami to naprawdę, no, prawie że tydzień nie ma nas w domu. No, a czasami jest to jakby troszeczkę rzadziej, ale generalnie to mogą chyba na nas liczyć. Co dla nas jest ważne, że mogą na nas liczyć, że mogą zawsze zadzwonić. Pułkownik Nowakowski dzwonił przedwczoraj, że dostał jakiś rachunek, nie wiadomo za co,
1: i się tym
3: kłopotał. Tak?
2: Także ale to... my na nich też. Tak. Ja mam takie odczucie, że my też na nich możemy liczyć, bo my, jak ja mam jakieś kłopoty, o których czasem mówię pani Janinie, staram się jej nie obciążać, ale czasem są takie sytuacje, że o czymś tam opowiem, o tym na przykład, że mój tata choruje, to ona się bardzo dopytuje o to. Więc ona się też interesuje i dzwoni do mnie i pyta, i mówi, słuchaj, no i jak tam te wyniki, jak ten twój tat? Więc to tak jest w dwie strony, ta troska jest obustronna. My też mamy, ja wiem, że ja jestem dla niej kimś ważnym i wszystko, co się dzieje wokół mnie, też jest dla niej ważne.
1: Jak wy to w ogóle godzicie z waszymi obowiązkami zawodowymi, z rodzinami? Przecież to nie jest tak, że wasz zawód to jest bycie wolontariuszem, tak? I teraz, nie wiem, od rana jedziecie do tego powstańca wyznaczonego czy przypisanego wam i nim się zajmujecie, nie wiem, rozwiązujecie sprawy rachunku, etc., czy jedziecie do lekarza, ale tak naprawdę macie masę swoich zadań, tak jak no, wiele innych osób, a dodatkowo, tylko właśnie pytam kiedy i gdzie, w którym miejscu, no... pomagacie wyznaczonym powstańcom?
3: No, jest to trudne zadanie. W moim przypadku ja mam trójkę dzieci, kochaną żonę Madzię, która mnie teraz słucha, więc serdecznie cię, Madziu, pozdrawiam. Jesteś
1: pozdrawiamy
3: fanką tego
1: serdecznie.
3: Radia, więc... I córkę Weronikę, no bo jak nie pozdrowię, to będzie krucho w domu. W każdym bądź razie, no to jest to kosztem rodziny, tak? Kiedyś pamiętam, jeden ze współpracowników z kancelarii prezydenta zadzwonił do mojej żony i powiedział, że jej się medal należy za to, że znosił właśnie te moje wszystkie akcje i nieobecności w domu. No, Madzia już teraz też jest w relacji z pułkownikiem i przede wszystkim z córką pułkownika Nowakowskiego, takiej koleżeńskiej. Też ona nas zaprosiła do Szwecji, do swojego mieszkania. Tam mieszkaliśmy, spędzaliśmy razem czas, także to są takie relacje. Ale ten czas wcześniejszy, kiedy mnie nie było po prostu no, ciągle w domu, jeździłem w delegacje, a pomiędzy delegacjami byłem z kombatantami ciągle gdzieś, także to było ciężkie, no, były małe dzieci i tak dalej.
1: A czy twoje dzieci, bo rozumiem, że małżonka, tak, serdecznie oczywiście ją pozdrawiamy, już włączyła się, tak, jakby w to współdziałanie, czy to jest tak, że to przychodzi też na
3: dzieci?
1: Na
3: tak, dzieci? No, starszy syn, który teraz jest żołnierzem zawodowym, czołgistą w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, Hubert, to jeździł rikszami też, woził kombatantów, czy na defiladę, też takie akcje były. Także pomagał. Młodszy syn też ze mną czasami się wybiera i prowadzi na przykład kombatanta pod rękę, jak ja coś tam mam do zrobienia, wózek na przykład do przetransportowania. No i córka Weronika też z nami gdzieś tam chodziła w różne miejsca, coś tam pomagał jako wolontariuszka.
1: Czyli to przychodzi na całą rodzinę. A jak to u ciebie wygląda, Magdaleno? Czy to dla ciebie no jest jakąś taką, nie wiem, logistyczną łamigłówką, jak to wszystko pogodzić, czy...
2: No pewnie, że jest.
1: Czy niekoniecznie?
2: No pewnie,
1: czy
2: nie że jest. Ja pracuję w kilku miejscach. Jestem, prowadzę życie towarzyskie. Mam dużo znajomych. Mam dwoje dzieci, dorosłych już, ale mam dwoje dzieci, które, no może one już tak, w to, że są dorosłe i już moja córka ze mną, z nami już nie mieszka, mój syn studiuje poza Warszawą, to powoduje, że tego czasu jest więcej, bo już tam, no tych obowiązków w domu jest trochę mniej. Natomiast, no jest to taka łamigłówka logistyczna, oczywiście, że tak. Czasami jest tak, że ja jakby jestem przez panią Janinę informowana o jakimś wydarzeniu, wiem, że ona chce wziąć udział, no i to ja muszę się zastanowić, kto tu jest w stanie mnie zastąpić, żeby to było, przecież nie powiem, że nie pójdziemy, tylko robię tak, żeby się znalazł ktoś, kogo ona lubi, z kim dobrze spędza czas, kto o nią zadba.
3: Godny zaufania.
2: Kto jest godny zaufania, ale też kogo ona tak
4: po prostu lubi. Czyli szukasz po prostu zastępstwa, oczywiście, tak? Dla siebie, tak?
2: To nie jest tak, że ja zgłaszam do domu powstańca, słuchajcie, pani Janina nie ma z kim iść i ktoś tam się pojawi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ona spędziła ten czas dobrze, żeby to była jakaś osoba, którą ona lubi. Więc to bywa, że jest to łamigłówka, ale jakoś tam dajemy radę, no.
3: Magda, ale przyznasz, że i pani Jasia, i Tomek Nowakowski są bardzo aktywni. Jedni z najbardziej aktywnych
4: powstańców. Tak. Że to są osoby tak bardzo, że tak powiem, uczestniczące w różnych wydarzeniach, biorące udział, że myślę, że i 30-latkowie, 40-latkowie często może nawet nie mieliby tyle siły, energii.
3: Nie
4: to
3: wiem,
4: są ludzie,
3: pani
4: którym się energia nie kończy.
3: U pułkownika jest taki notatnik, taki kalendarz i tam potrafią być cztery jakby imprezy, cztery uroczystości jednego dnia.
2: Oczywiście.
3: Więc jakby to miała jedna osoba robić, trzeba mieć zastępstwo. Trzeba mieć grupę takich ludzi, którym pułkownik ufa na przykład w tym przypadku i żeby było bezpiecznie, żeby one też były zorientowane, no bo to trzeba się troszeczkę ogarnąć na jakieś tam z wózkiem i tak dalej, żeby wiedzieć, jak to robić.
2: Z wózkiem jakieś takie różne zwyczaje, ale z panią Janiną to często jest tak, że wracamy z jakiejś uroczystości i już jest dosyć późno. I wychodzimy ostatnio na przykład z meczu z Legii i pani mówi, no to co
4: robimy na mecze też, tak?
2: Z tak ładnie rozpoczętym, z tak dobrze rozpoczętym dniem. I mówi, pani Janino, już jest późno, wracamy do domu. I ona jest rozczarowana, że to już powrót do domu.
4: Że to jest koniec. Oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Janinę, pana pułkownika, bo już tyle o nich mówimy, że te pozdrowienia to wręcz się po prostu należą. Ale też wszystkich powstańców, którzy jeśli nas słuchają, a jeśli nie, to może inni wolontariusze, może inne osoby. Za chwilę was zapytam, jak w ogóle można zostać takim wolontariuszem, gdzie trzeba się zgłosić, co zrobić. Ale to już za momencik po przerwie, a za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A u mnie w studio niezmiennie Magdalena Jędrusik i Mariusz Doromoniec. Przed przerwą powiedziałam, że zapytam, jak można zostać wolontariuszem, jak można pomagać powstańcom warszawskim. No, pewnie testu może nie trzeba zdawać pisemnego, ale na pewno taki test w praktyce, w życiu trzeba zdać, żeby ten dany powstaniec chciał ze mną czy z daną osobą współpracować. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, to gdzie powinien się udać?
2: Najprostsza droga, taka zupełnie oficjalna, takim tym wolontariuszem Domu Powstańca, po prostu zgłaszamy się do Domu Powstańca Warszawskiego. I tam, tam jakaś podlegamy jakiejś ocenie, czy my się tutaj nadajemy. Przede wszystkim dowiadujemy się, na czym ten wolontariat ma polegać, bo to też czasami młodym ludziom wydaje się, że to jest tylko splendor. No bo to piękne życiorysy, piękni ludzie, natomiast no, trzeba mieć świadomość, że to są ludzie w pewnym wieku już i to są różne sytuacje, na które niekoniecznie możemy być gotowi. W Domu Powstańca oczywiście dowiadujemy się takich rzeczy. Tam jest też spotkanie z panią psycholog, która nam opowiada o tym, co się może wydarzyć, na co mamy być przygotowani. Na to, że choćby na to, że ci ludzie odchodzą. Więc no, też pytanie, nigdy nie jesteśmy gotowi na to, no ale jakoś tam podlegamy pewnej ocenie, więc to jest jakiś prosty sposób. No można być wolontariuszem, nie będąc jakby zrzeszonym z Domem Powstańca, tak jak Mariusz jest tym wolontariuszem. No to jest jakaś relacja, która gdzieś się pewnie...
3: Ja zacząłem dużo wcześniej, wtedy ci ludzie byli jeszcze sprawniejsi i łatwiej to było do zorganizowania. Teraz no, podchodząc do takiego stulatka, to ciężko moim zdaniem jest tak...
2: Ja mam znajome, które się pojawiły zupełnie inne. Jest jakaś dziewczyna, która jest dziennikarką, która się pojawiła po takiej audycji, w jakiej teraz jestem i jest z panią Janiną zaprzyjaźniona. Są jacyś ludzie, jest jakaś koleżanka z Instytutu Pileckiego, która się pojawiła najpierw w takich sprawach, no jakiejś też rozmowy, po czym się zaprzyjaźniła z panią Janiną, więc i czy to jest wolontariusz? No tak.
3: No to musi wyjść od tej osoby, to przede wszystkim. Tak, trzeba mieć chęci, serce i czas.
2: Całe mnóstwo, no najprościej w ten sposób, ale można się zaprzyjaźnić z nami.
3: Można się zaprzyjaźnić z nami i no, z nami działać.
1: I wtedy działać, więc jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się włączyć w taką pomoc, w takie działanie, no to absolutnie polecam Magdalena Jędrusik czy Mariusz Doromoniec, na pewno chociażby na Facebooku można was znaleźć, więc myślę, że jak najbardziej tak.
2: Ale jeszcze powiem, to jest też tak, że to nie wygląda w ten sposób, że ktoś mówi, że chciałby zostać wolontariuszem, zostaje tym wolontariuszem i natychmiast przechodzi w odwiedziny do Domu Powstańca. Do domu tego powstańca. Tak. Czyli do prywatnego Domu Powstańca, bo no my takich sytuacji no to się nie dzieje od razu, bo to są ludzie, którzy mają otwarte serca i otwarte domy. I tu trzeba być bardzo ostrożnym. I my też często właśnie nasze wizyty u powstańca, myślę, że twoje Mariusz też, polegają na tym, że pojawia się u tego powstańca nagle ktoś, o kim my nic nie wiemy.
3: Masę ludzi się pojawia różnych.
2: Masę ludzi chce się pojawić. I my też jesteśmy od tego, żeby podczas takiej wizyty być. Żeby ten powstaniec nie był sam, żeby on też czuł się bezpiecznie, żeby, no żebyśmy byli po to, żeby zrobić kawę, herbatę, ale też po prostu dla bezpieczeństwa tej osoby, bo oni są bardzo ufni, prawda?
3: Tak, ale główna zasada jest taka, moim zdaniem, jest, że to kombatant ma być na pierwszym miejscu, czyli ja na przykład na swoim Facebooku to praktycznie nie wrzucam swoich zdjęć, no czasami jak mi coś tam znajdzie, ale bardzo rzadko, wrzucam kombatantów, to co się z nimi dzieje, gdzie oni są, jakie oni mają aktywności, dla mnie to jest najważniejsze. Kiedyś ktoś powiedział mi, że jednego kombatanta to ja wyciągnąłem z szafy, tak, bo mało się kto nim interesował, tam jakiś wniosek awansowy, który leżał ileś tam lat, zebraliśmy wtedy podpisy, pamiętam, i ten awans się odbył i ten człowiek był ciągle gdzieś. Ja te swoje jakby aktywności przeniosłem w taki sposób, że on był ciągle gdzieś na jakichś uroczystościach, był eksponowany i honorowany i do końca życia pamiętam, że był mi wdzięczny za to, że właśnie może spełniać te swoje marzenia bycia właśnie takim honorowanym jeszcze do końca swojego życia. To jest tak, ważne. Musimy być na pierwszym miejscu.
2: My też musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy tą ręką, okiem, uchem tego człowieka, prawda? To nie my jesteśmy, to nie my się eksponujemy.
3: Dokładnie tak.
2: To my jesteśmy po to, żeby pomóc.
3: No i kombatant...
2: My mamy dobrze wyglądać, bo tego się też od nas oczekuje. Oczywiście. Stosownie do sytuacji, to też po to, żeby ten człowiek, ten powstaniec, ten nasz przyjaciel czuł się dobrze w naszym towarzystwie. Bo on się czuje dobrze wtedy, kiedy my jesteśmy. My też jakby...
3: No tak, trzeba się godnie ubrać. Pani tak. Jasia akurat munduru nie nosi, ale pułkownik nosi mundur. To mundur to nie choinka. Nie wieszamy na nim wszystkiego, co nam się podoba. Musi być to zgodnie z

0: A poza tym zawsze mi się wydawało, że jak ktoś ma, nie wiem, 80 lat, to już jest w podeszłym wieku. Dzisiaj mi się to bardzo przesunęło. Dzisiaj myślę sobie, że jak słucham pani Janiny i patrzę na nią, to dochodzę do wniosku, że to po prostu człowiek jest tak długo młody, jak długo chce być młody, prawda? I radosny.
1: No mam nadzieję, że w lipcu przyszłego roku będziemy wspólnie z panią Janiną świętować 100 lat.
0: Stówę będziemy świętować, ale też to jest taka nauka kobiecości. Jak ja patrzę na panią Janinę, jak jej się chce, jak ona zawsze pięknie wygląda.
1: I ma piękną fryzurę zadbaną.
0: I fryzura, i paznokcie, i strój, i ta troska o to wszystko, o ten wygląd, to jest taka lekcja, że nigdy nie należy z tym, jakby w tym się zatrzymać.
1: Mariusz, a u ciebie?
2: No tak myślę, co my dostajemy? No, dostajemy coś, czego nie można przecenić. Dostajemy taki przedwojenny sznyt. Przypomina mi się jeden z kombatantów, który siedzieliśmy razem w jakiejś knajpie przy stoliku, przyszła kobieta, ja tak delikatnie tylko wstałem, a on później mi powiedział coś takiego, słuchaj Mariusz, nie zachowuj się nigdy tak przy mnie, jak przyjdzie kobieta. I cały wykład, jak mam się zachować, tak? Zawstydził mnie wtedy strasznie, ale to sobie zapamiętałem. No ten optymizm, który no mój podopieczny Jakub Nowakowski jest niesamowitym optymistą. On po prostu tak mi naładuje akumulatory, jak ja u niego jestem, że wychodzę później już taki podbudowany i wzmocniony psychicznie. Ostatnio gdzieś tam szliśmy na pocztę załatwiać jakieś sprawy i zadałem mu pytanie, wiedząc, że napisał swój życiorys od nowa całkiem niedawno i ostatnie zdanie w tym życiorysie było takie, że żyje już jako ponad stuletni kombatant otoczony młodymi przyjaciółmi. Piękne zdanie, prawda?
1: Tak, bardzo piękne.
2: I zadałem mu pytanie, co sądzi o starości i czy jest coś w starości, co mógłby nazwać, że jest pozytywne. I on właśnie powiedział, że ten szacunek, no ale oni są powstańcami, kombatantami, no to im się szacunek należy jakby z urzędu, jeśli nie mieli jakiejś ciemnej karty, ja tak uważam. Ale jeszcze taki, no bo te rady starszyzny były tam w tych ludach i tak dalej, to wiadomo, że ci ludzie mieli w różnych czasach też szacunek, ale oni właśnie to, że jest otoczony młodymi przyjaciółmi i że jest ten szacunek i że ciągle się coś dzieje, on zawsze ma jakieś sprawy do załatwienia. Więc powiedział, że w starości najbardziej go właśnie ten szacunek, że ma ten szacunek i że ma sens życia, że nie jest zamknięty w czterech ścianach. Jeden z kombatantów kiedyś siedział w takim fotelu, Waldemar Nowakowski, Gacek, miał taki fotel w mieszkaniu i kiedyś mi powiedział, Mariusz, ty sobie nie myśl, że ja chcę umierać w tym fotelu. No i realizowaliśmy za jego życia tą zasadę. Chodziliśmy, gdzie tylko można było i nie umierał w tym fotelu.
1: Słuchajcie, tak przysłuchuję się tym historiom, waszym doświadczeniom. Skąd w tych ludziach jest taka energia, taka radość, takie pozytywne spojrzenie na życie, pomimo tych strasznych doświadczeń z czasów okupacji, z czasów powstania? Zawsze mnie to zastanawia. Pytam was, bo jesteście z nimi na co dzień.
0: Umiesz powiedzieć, Mariusz? Ja nie wiem.
2: Nie wiem, no ja miałem takich właśnie znajomych, którzy mieli zrywane, wbijane szpilki pod paznokcie i byli torturowani w czasach komunistycznych, więc nie wiem, skąd u nich taki optymizm i taka chęć życia. Myślę, że to są takie jednostki, że one jednak są twarde herbatniki.
0: Bo nie wszyscy są tacy, nie wszyscy mają tę radość życia. Ja znam takich powstańców, którzy nie mają tej radości.
2: Ale czy oni są tak otoczeni opieką jak ci nasi?
0: Oczywiście, że nie. No oczywiście, że nie, ale to też jest naturalne, że tam pewnie też są jacyś wolontariusze, natomiast przebywamy z ludźmi, których lubimy. No ja się jestem wolontariuszką pani Janiny, bo ją lubię bardzo, jest dla mnie bardzo ważna. Nie umiałabym tak się w pełni oddać komuś, kogo nie lubię, tak zwyczajnie.
2: Tak, bo musi być jakaś spójność charakterów, coś musi być takiego,
0: musi być
2: prawda.
0: Ta chemia, musi być tak, że się chce, że mamy o czym rozmawiać. Przecież my spędzamy ze sobą dużo czasu. My jedziemy gdzieś, się szykujemy. Coś, no, spotkałem mnóstwo takich sytuacji, że oprócz pewnych zadań jest takie po prostu przebywanie i rozmowa o wszystkim, o niczym. No taka jak z koleżanką, jak z mamą, jak z babcią. A skąd ten optymizm? Nie wiem.
1: Powiedzcie, czy wy zauważacie

0: że patrząc no, chociażby na sytuację wojny za naszą wschodnią granicą, która już trwa kilka lat, czy jest jakaś zmiana, czy w ogóle jest jakiś ruch wśród młodych ludzi i widać, że oni chętniej angażują się w takie działania, czy to w ogóle nie ma wpływu na to, co się dzieje, tak, u naszych sąsiadów, czy w ogóle młodzi ludzie są chętni do tego, tak, bo wy opowiadacie o swoich rodzinach, opowiadacie o tym zaangażowaniu już wieloletnim, ale czy widać, że w młodych ludziach jest taki pęd, tak, a zmierzam jakby w finale tej naszej rozmowy również do tego, żeby jak najdłużej ta pamięć została zachowana o powstańcach, żeby ona była kultywowana również, kiedy odejdą ci ostatni powstańcy.
1: Ja mam 53 lata i ja do końca
0: swojego życia...
1: Dziękuję. I do końca swojego życia będę pamiętała te relacje. Będę pamiętała panią Janinę i zawsze nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, kogo musiałabym poznać, żeby to jakoś przykryło te relacje. Myślę, że jest to absolutnie niemożliwe. Więc no, ja będę o niej pamiętała zawsze, a jak ja będę pamiętała, to będą pamiętały moje dzieci. Bo ta pani Janina u nas przy stole i rozmowa na temat pani Janiny to jest rozmowa taka codzienna, bo to tak się po prostu, no jest to jakaś ważna część mojego życia, więc siłą rzeczy, zresztą pani Janina zna moją rodzinę, bywa u mnie w domu czasami, moja rodzina bywa u pani Janiny, bo przecież jak ja przygotowuję swoją własną wigilię w domu, no to już nie mam czasu, żeby do pani Janiny pojechać, no to jadą moje dzieci z jakąś tam, nie wiem, z jakimś poczęstunkiem, z życzeniami i bardzo jestem im za to wdzięczna. Także ja zapewniam, że zawsze ona będzie zawsze w moim sercu, w mojej głowie. Zresztą tak jak ja wcześniej miałam taką bliską relację z panią Eugenią Skropską, która już odeszła i to pani Eugenia też mnie zachwycała sobą. Słuchajcie, no taka historia, ja tak muszę szybko opowiem, jak to poszłam z panią Eugenią do doktora. Pani Eugenia miała prawie 104, jak zmarła. Mając 102 lata, poszłyśmy do doktora i doktor i mówi, pani Eugenia mówi do tego doktora, panie doktorze, te moje nóżki tak słabo chodzą. Była piękną, drobniutką kobietą, taką... pamiętasz, Mariusz, tak, ja panią pamiętam, Eugenię? Tak. Cudowna osoba, ale taka dosadna też. I mówi do tego doktora, że tak te nóżki słabo chodzą, na co ten doktor spojrzał w monitor, policzył sobie, ile ta pani Eugenia ma lat i mówi do niej, pani Eugenio, pani się cofnął licznik. Dwulatki kiepsko chodzą, cierpliwości. I to też jest taka, no właśnie, to znowu jest taka nauka o tym, że nie można powiedzieć, że przecież pani jest młoda. Prawda? Trzeba wybrnąć z tej sytuacji. I myślę, to też nas tego wolontaria, czy przebywanie z tymi osobami też nas tego uczy, że my czasami musimy rozmawiać i wysłuchać tego, że za chwilę nadejdzie koniec. I przecież my nie mówimy, że on nigdy nie nadejdzie.
0: Ale trzeba umieć w tym być razem. A i ostatnie pytanie do Mariusza, bo niestety czas antenowy nasz dobiega końca, a szkoda. Myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Mariusz, jak kultywować pamięć o bohaterach, o powstańcach warszawskich? Jak ty to widzisz?
2: No myślę, że taki patriotyzm nowoczesny to takim, żeby być porządnym człowiekiem. A my jeszcze nawiązując do tego, co mówiła Magda, jesteśmy szczęściarzami, że jeszcze z nimi obcujemy, tak? Za chwilę ich nie będzie, bo biologia jest nieubłagana.
1: Generał czas.
2: Tak, generał czas. I wtedy będzie trudniej, bo no, tak jak mówię, ja już mam wielu tych znajomych moich na cmentarzu. Odwiedzamy ich mogiły. I to jest dużo, dużo trudniejsze. Natomiast tak jak mówię, no, do młodych to myślę, że warto być porządnym człowiekiem, tak?
0: Ja chciałam wam bardzo podziękować za to, co robicie. Myślę, że wielu naszych słuchaczy pewnie też ma takie przemyślenia w swoim sercu i oczywiście wam, ale na wasze ręce dla innych też wolontariuszy, bo przecież tak jak powiedzieliście, tych osób jest znacznie więcej i w różnej formule pomagają. Magdalena Jędrusik, Mariusz Doromoniec byli moimi gośćmi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. A państwa zapraszamy już po godzinie 23 na Nocne Światła Pawła Krzymińskiego. Dzisiaj w cyklu Na Kozetce rozmowa o toksycznym wstydzie. Gościem Nocnych Czerwonych Świateł będzie Anna Czyżewska. Ja już kłaniam się i życzę dobrej i spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Przemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania Nocnych Świateł. Razem będziemy jak zwykle przez najbliższe dwie godziny do pierwszej. Dzisiaj zapraszam Państwa do zmierzenia się z tematem toksycznego wstydu. O toksycznym wstydzie właśnie dzisiaj rozmawiać będziemy, a gościem Państwa i moim jest Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Witaj, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Wstyd, no takie ludzkie uczucie, jeżeli ktoś sobie na nie pozwala, no bo żyjemy też w takich czasach trochę bezwstydnych, w związku z tym wydawać by się mogło, że są ludzie, którzy wstydu nie mają, ale są terapeuci, jak tak sięgnąłem do różnych publikacji, którzy wręcz uważają, że wstyd to jedna z najbardziej destruktywnych sił w życiu. I to, ale nie każdy. No bo ten, który mamy jakoś taki immanentnie, jako taką zdolność do zachowywania granic, do pewnej intymności, no to jest coś naturalnego i pożądanego wręcz. Natomiast ten, który jest naturalnym uczuciem, bywa, że jest zastępowany przez coś absolutnie toksycznego, co uniemożliwia funkcjonowanie. I no to jest taki wstyd już toksyczny, który no, nie jest tylko jakąś niezręcznością, kiedy na przykład wstydzimy się także jakichś naszych ograniczeń, kiedy nie potrafimy być tacy, jacy może byśmy chcieli być, chcielibyśmy doskoczyć z jakiegoś poziomu, ale nie czujemy się akceptowani przez samych siebie. No, daje nam to jakieś poczucie, że nie jesteśmy wszechmocni, że nie jesteśmy idealni i to też jest dobre. Natomiast są takie sytuacje, kiedy do tego stopnia dochodzi, że wstydzimy się samych siebie, wyjść z domu, przebywać między ludźmi, coś, co nas bardzo poważnie ogranicza, a wręcz zamyka na relacje. I tutaj pytanie, no skąd to się bierze? Czy to jest coś takiego, co my zabieramy w życie z dzieciństwa? Czy z tym się rodzimy? Czy to jest skutek jakichś doświadczeń, które nam się wydarzają w życiu dorosłym, które na tyle są raniące, czy traumatyzujące wręcz, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to staje się dla nas życiową tragedią. Popełnienie głupiego, prostego błędu jest już czymś, co powoduje, że stajemy się chorzy, wpadamy w depresję, nie chcemy wychodzić z domu, przebywać z ludźmi.
2: Czy wstydu w jakiś sposób uczymy się w dzieciństwie na skutek reakcji na różne nasze zachowania przez osoby ważne, czyli naszych rodziców, nauczycieli, wujków, no, jakieś takie osoby, które mają dla nas znaczenie i które w różnych sytuacjach, kiedy jakoś się zachowujemy, nas zawstydzają. Czyli można powiedzieć, że z taką predyspozycją uczuciową człowiek się rodzi, tak? Natomiast to, w jaki sposób później to się rozwinie, zależy bardzo dużo od tego, jak reagują na nas nasi rodzice. Na przykład dzieci, jak wiadomo, w okolicach 4 i 5 roku życia bardzo, bardzo lubią pokazywać swoje pupy, że nie wspomnę innych szczęściach ciała intymnych. Uwielbiają dziewczynki podnosić spódniczki do góry na przykład, prawda? Czy jakieś tam, nie wiem, chłopcy lubią na przykład, jak przyjdą goście do domu, to na przykład najfajniejszym zachowaniem jest rozebranie się przy wszystkich gościach. I w ten sposób
1: anatomia porównawcza.
2: Tak, dzieci nas zawstydzają, a my zawstydzamy dzieci, prawda? Upominając je i jeśli oczywiście, że nie chodzi o to, żeby dziecku powiedzieć, że rozbieranie się w miejscu publicznym to nic takiego, ale jeśli nasza, jeśli żyjemy w społeczeństwie takim jak nasze, no to z założenia w miejscach publicznych nie chodzimy nago, prawda? I nie zdejmujemy żadnych części intymnych naszej garderoby. Ale chodzi o to, w jaki sposób to zrobimy, prawda? Jeżeli na spokojnie zareagujemy i powiemy, że tak, że fajnie, że chciałeś się tutaj synku pochwalić, ale wiesz, no teraz to nie są te okoliczności, kiedy rzeczywiście trzeba się rozbierać, zobacz, wszyscy są, jesteśmy ubrani, to ty też z powrotem się ubierz, tak? Natomiast bardzo często reagujemy nieprawidłowo, prawda? Czyli reagujemy za silnie, z powodu najczęściej tego, na dzieci najczęściej dorośli reagują za silnie wtedy, kiedy sami odczuwają nadmierny wstyd. kiedy uważają, że wydarzy się coś strasznego, prawda? No bo na przykład, nie wiem, jak ksiądz oddaje mikrofon dzieciom w kościele, prawda? No to może się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć, tak? I albo to się skwituje salwą śmiechu, albo zareaguje się bardzo negatywnie na dziecko, tak? Jakby my mimo wszystko uczymy się toksycznego wstydu, zdecydowanie uczymy się poprzez to, że ktoś na nas zareagował bardzo negatywnie, wtedy, kiedy my zrobiliśmy coś, coś może głupiego, coś niestosownego, ale nie mieliśmy świadomości, że to jest niestosowne, tak? Natomiast myślę, że często dziewczynki mają z tym problem, tak? No bo jakby w takim wychowaniu więcej się pozwala chłopcom niż dziewczynkom, że dziewczynki są dużo bardziej hamowane, tak? Że one muszą jakoś wyglądać, muszą być grzeczne, muszą się ładnie odzywać, muszą być tam, nie wiem, dobrze uczesane i tak dalej.
3: Dobrze ułożone.
2: Dobrze ułożone, prawda? I jakże chłopakowi bardziej uchodzi, tak, panienka, tak, pensjonareczka taka, prawda, więc teraz może już tego jest mniej niż kiedyś, ale zdecydowanie wydaje mi się, że to częściej jest problem takiego toksycznego wstydu, częściej problem przeżywany jest przez kobiety, przez to, w jaki sposób one były wychowywane, że jednak chłopcom troszkę więcej się pozwalało w wychowaniu, jeśli miałabym na to patrzeć tak od strony takiej, nie wiem jak jest w tej chwili, bo teraz wszystko się już też zmienia bardzo, natomiast na pewno jeszcze jakby się tak cofnąć 20-30 lat do tyłu, to na pewno były zdecydowane różnice pomiędzy tym, na co pozwalano chłopcom, a na co pozwalano dziewczynkom.
1: Natomiast gdyby spojrzeć na takie objawy wstydu, no to możemy zauważyć, że ktoś się wstydzi, prawda? Czasami spuści głowę, gdzieś tam tak. Ramiona wyżej podniesie,
2: zarumieni się. Tak.
1: To jest takie ukrywanie się. Więc jest to jak w jakiś sposób uzewnętrznione. To, no widać po reakcjach.
2: Tak, trudno to schować, to prawda.
1: Zdecydowanie, myślę, gorszą rzeczą jest to, kiedy ten wstyd jest uwewnętrzniony, czyli na zewnątrz jest maska, nic nie widać, a w środku dzieją się rzeczy straszne.
2: Tak, to tego później się człowiek uczy, tak, że jakby w dzieciństwie, jak doświadczał bardzo często sytuacji, w których się wstydził i nie potrafił tego ukryć, to później całe swoje dzieciństwo w zasadzie poświęca na to, jak ukryć swój wstyd, prawda? Więc rzeczywiście spustoszenia są potem niesamowite, dlatego że uczucie wstydu w ogóle, przede wszystkim mogłam powiedzieć tak ogólnie, że nie pozwala człowiekowi się rozwijać w ogóle, poznawczo się nie pozwala dziecku rozwijać, dlatego że dziecko, które się wstydzi, nie zadaje pytań.
1: Ale mówimy oczywiście cały czas o tym toksycznym wstydzie, nie o tym takim, który jest na poziomie pozwalającym na to, żeby ten wstyd akceptować.
2: Tak. Ja nie mówię o takim wstydzie, który jest związany z rozwojem moralności u dziecka, prawda? No bo często na tej emocji właśnie rodzice mogą w jakiś sposób popracować trochę nad rozwojem moralnym u dzieci, prawda? Bo dzieci są bardzo egocentryczne, bardzo takie ksobne, chcą dla nich dobre oznacza to, co jest dobre dla mnie, prawda? No my się z tym rodzimy, tak? Że myślimy, że to, co jest dobre dla mnie, jest dobre dla wszystkich, prawda? Więc jakby z założenia dzieci są egocentryczne, można by było powiedzieć egoistyczne czasami, tak? Jakby popatrzeć na to z zewnątrz. Natomiast od tego mają rodziców, żeby rodzice im jakby uczyli empatii. Często w jakiś sposób zawstydzenie, ale nie takie przy wszystkich, żeby upokorzyć dziecko, tak? Tylko żeby pokazać w jakiś sposób uwrażliwić je, tak? Że to jest jakoś. Ja rozumiem, że jeżeli człowiek rodzi się z emocjami, to każda ta emocja jest człowiekowi potrzebna. Każda. I złość, i wstyd, i wstręt, i radość, i smutek. Jakby wszystkie emocje są człowiekowi bardzo potrzebne, bo są źródłem informacji dla niego. I również wstyd, przeżywany w sposób normalny, tak, nienadmiarowy, również jest emocją, która nas o czymś informuje, prawda? Czasem przeżycie, doświadczenie jakiegoś uczucia wstydu jest po to, żeby właśnie trzymać granice, prawda? Dobre. Żeby chociażby to, żeby nie zadać bezczelnego pytania drugiej osobie, na które ta osoba mogłaby czuć się zakłopotana, żeby odpowiedzieć, prawda? My sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy, co nami kieruje, że raz się zapytamy, a innym razem się nie zapytamy, bo jakby prosta odpowiedź jest, bo wiemy, że czasem coś wypada, a czasem czegoś nie wypada zrobić. A skąd my to wiemy? Właśnie wiemy to dlatego, że pewne uczucia nam podpowiadają, że czasem można coś zrobić, czasem nie. Dlatego wstyd, jako taka, jak każda inna emocja, również jest nam potrzebna wśród ludzi, jak przebywamy w społeczeństwie, prawda? Natomiast ja mówię o takim wstydzie, gdzie przeżywany razem z poczuciem upokorzenia, z totalnym poczuciem winy, prowadzi tak naprawdę do tego, że dziecko nie może się rozwijać, bo dziecko, które się wstydzi, nie zapyta dlaczego.
1: Siebie.
2: Tak, nie zapyta dlaczego świat jest zbudowany tak i tak. Nie zada tych pytań wszystkich, które zadają małe dzieci, bo ono jest cały czas hamowane w tej aktywności. Tak, jeżeli rodzice ciągle zawstydzają dziecko, to tak naprawdę zawstydzając je, powodują, zabijają spontaniczność w dziecku. A to właśnie ta spontaniczność, którą ma dziecko, prowadzi do tego, że ono się może rozwijać, to, bo ono jest ciekawe życia, ciekawe, chce poznawać różne rzeczy, ma taką naturalną chęć i pęd w sobie, żeby poznawać świat i w momencie, kiedy jest non-stop hamowane, kiedy wychodzi z jakąś aktywnością, jest w tym hamowane, no to ono w pewnym momencie przestaje z tą aktywnością wychodzić, dlatego że uczucie wstydu jest czymś bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnym i to jest jedna z silniejszych form wpływania rodziców na dzieci i jedna z bardziej toksycznych jednocześnie, tak? Jeżeli rzeczywiście rodzice to stosują no, bardzo silną broń przeciwko swoim dzieciom i bardzo skuteczną.
1: Tak. No właśnie, bo może jest skuteczna.
2: Ona jest bardzo skuteczna do tego, żeby mieć ciche i spokojne dzieci, tylko że te dzieci w naszym świecie się kompletnie nie odnajdą. Kompletnie. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś, kto jest tak zahamowywany w dzieciństwie, żeby później poradził sobie jakkolwiek w życiu dorosłym. Kiedyś panowało takie powiedzenie, ale myślę, że ono może i było adekwatne, nie wiem, może jeszcze 100 lat temu, teraz na pewno nie, że pokorne ciele, dwie krowy z się. Nic bardziej mylnego. W naszym świecie nie ma opcji, żeby ktoś przetrwał, mając taką zasadę w głowie, bo ten, kto się wstydzi, kto nie potrafi wyjść z tym, co ma, nie pokaże nic światu, nie pokaże swoich zasobów, nie rozwinie ich, ale też nawet jakby je rozwijał w skrytości serca, tak, to potem nie będzie potrafił na rozmowie o pracę zawalczyć chociażby o siebie, prawda? Nie będzie potrafił się sprzedać, jak to brzydko się mówi, no ale prawda jest taka, że do pracy nie zostanie przyjęty ten, kto więcej potrafi, tylko ten, kto się... Kto lepiej potrafi powiedzieć, co umie, nie?
1: Wrócimy do tego wątku za chwilkę. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: O toksycznym wstydzie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu. W czym jeszcze taka osoba, która jest hamowana w dzieciństwie, może sobie nie poradzić? No bo ten przykład z rozmową, która ma skutkować przyjęciem do pracy, jest dosyć wyrazisty, ale takie rzeczy pojawiają się raz na jakiś czas, a tak na co dzień, to co może być problemem?
2: Dosłownie to wychodzi w każdym aspekcie, bo tak naprawdę w dzieciństwie to zarówno to, że gorzej się rozwija taka osoba w szkole chociażby, tak, bo nie zadaje pytań, bo się wstydzi. Więc jeśli ma jakieś wątpliwości w szkole...
1: Znaczy nie chce zwrócić na siebie uwagi.
2: Nie chce, tak. Jakby skupienie na niej uwagi jest tak przykrym doświadczeniem. Jeszcze dodatkowo jest tak, że widać ten wstyd, ponieważ drży głos, ma się zaczerwienioną buzię, prawda, często ręce są spocone, no jakby i czasem nawet na pole, na czole występuje pot, więc te wszystkie objawy bardzo widać, że osoba się wstydzi, dzieci bardzo przeżywają to, kiedy nie mogą tego wstydu ukryć i rzeczywiście wtedy, nawet jeżeli czegoś nie rozumieją, co się dzieje w klasie, na lekcji, to się nie przyznają i to ukrywają i jakby nie, po prostu przestają. No, a wiadomo, że jeżeli, nie wiem, nie zrozumiemy pewnej partii działu, nie wiem, z matematyki czy coś, to później już nie dalej nie słuchamy, bo nic nie rozumiemy z tego, więc wyłączają się i naprawdę gorzej się rozwijają i to nie dlatego, że są mniej inteligentne, tylko dlatego, z powodu tego toksycznego wstydu jakby przestają się rozwijać. Również to się później przekłada na relacje z rówieśnikami, tak? Nie walczą o przyjaciół, nie potrafią w wielu sytuacjach powiedzieć, co myślą, prawda? Nie wyrażają siebie w ogóle, nie potrafią trenować się w asertywności jakiejkolwiek. Kiedy dzieje się komuś krzywda, zazwyczaj zachowują się konformistycznie, czyli nie dlatego, że, nie wiem, uważają, że jeden chłopak ma prawo bić drugiego, słabszego, bo na przykład wewnątrz wszystko się w nich burzy, ale z powodu tego toksycznego wstydu, który odczuwają, tak bardzo boją się, że ktoś zobaczy, że co się z nimi dzieje, to się nie odzywają w ogóle, chociaż widzą czyjąś krzywdę, prawda? Więc jakby cierpią, a jednocześnie nie mogą zareagować i potem jeszcze się obwiniają o to, że są tak słabi, prawda, że nie potrafili powiedzieć tego, co myślą. Jakby zaczynają pomału siebie obarczać o to, że są właśnie tak, że nie mają przyjaciół, że są głupi, że są do niczego się nie nadają. Jakby mają bardzo, bardzo negatywny obraz tworzy się. No i później w relacjach z bliskimi tak samo, tak? Znaczy bardzo często w ogóle nie podejmują bliskich związków. Czy nie wchodzą w bliskie relacje, bo to jakby ryzyko jest tak duże. Jakby nie chcą się narażać ciągle na to uczucie odrzucenia tak naprawdę, tak? Bo ze wstydem wiąże się odrzucenie, bo rodzice, którzy nas zawstydzają w jakichś sytuacjach, tak naprawdę odrzucają nas, nie?
1: Czyli to uczucie wstydu, które jeżeli dotyczy jakiejś sytuacji, jest tylko ulotne i może zostawić pewien ślad, ale znika, staje się czymś permanentnym, czyli tak, czymś, co nawet staje się, można powiedzieć, cechą charakteru, czy nawet... No nie wiem, elementem tożsamości.
2: Tak, element tożsamości, zdecydowanie. Tak jakby, że rezygnują z życia, zanim ono się zacznie w ogóle. To jest dramatyczne, tak, że to nie jest tak, że wchodzą w jakieś sytuacje, wchodzą w relacje, im te relacje nie wychodzą, tak, no bo, nie wiem, bo sobie nie radzą z różnymi rzeczami, tylko oni wręcz nie dopuszczają do siebie w ogóle możliwości spotkania bliższego z drugim człowiekiem. To jest, tak naprawdę są zamknięci w takiej betonowej klatce, to jest, którą jest ten wstyd, ale rodzice bardzo często, kiedy ten wstyd się rozwija w taki sposób naprawdę już chory, bardzo często mają te osoby takie doświadczenia takiego kompletnego zawstydzenia, takiego upokarzania przy innych, takiego, że wręcz są czasami obśmiewani przy znajomych, przy rodzinie, przy kolegach.
1: To jest... Taka postać była w filmie Sierpień w hrabstwie Osage. pewien młody człowiek, który był tak upokarzany przez matkę, już dorosły, młody człowiek, ale dorosły, już taki, który powinien o sobie sam decydować, a kiedy znajdował się w towarzystwie matki, no stawał się małym chłopczykiem, bo ona go tak upokarzała wobec wszystkich.
2: Tak, tak, tak.
1: Zawstydzała go, że wszystko, co zrobił, musiało być złe, niedobre.
2: No właśnie, bardzo często to jest tak, że to nie mija, tak? Że ci rodzice potem dalej zawstydzają tych swoich dorosłych synów, czy dorosłe córki i to nadal działa. To jest ciekawe, prawda? Że często osoba całkowicie dorosła przy tym swoim rodzicu staje się z powrotem małym Kaziem, który kompletnie sobie nie radzi z tym, jak mama go tam przy wszystkich wyśmieje, tak? Albo ojciec. To jest strasznie ciężkie doświadczenie.
1: A czy takie osoby, które cierpią na taki toksyczny wstyd, zdały sobie z tego sprawę? Że to jest właśnie ich źródłem problemów, niepowodzeń, jakieś poczucia braku własnej wartości, zagubienia życiowego, niemożności zbudowania relacji?
2: To znaczy, no niektórzy sobie zdają z tego sprawę, tylko co z tego, jak nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? Nie wiedzą, co z tym zrobić. Czasami ktoś do mnie przychodzi z tym, na przykład, że ma problem, przychodzi z objawem czasami ktoś, tak, że no właśnie, że się czerwieni, prawda, albo że ma spocone ręce, kiedy się wstydzi. Przychodzą z takimi problemami, czasem młodzi przychodzą, tak mówią, że chcieliby poznać dziewczynę, ale boją się do niej podejść, bo boją się podać jej rękę, bo będą mieć wtedy spoconą dłoń i co ona sobie pomyśli. I czasem jakby przychodzą z takiego jakiegoś błahego powodu i dopiero po jakimś czasie dopiero można jakby zobaczyć, na czym problem polega od strony takiej właśnie psychodynamicznej, żeby zobaczyć właśnie, jak w dzieciństwie byli traktowani jako dzieci, prawda? W różnych sytuacjach. Myślę, że bardzo ważnym elementem, znaczy bardzo ważnym problemem, jaki przeżywają ludzie w swojej seksualności, tak, to jest odczuwanie wstydu. Dlatego, że dzieci są w ogóle istotami takimi seksualnymi, prawda? Dzieci jakby i one na początku nie odczuwają wstydu, prawda? Związanego z własnym ciałem, związanego z tym, że ciało jest nagie. Dzieci są szczere, dopytują się o różne rzeczy, prawda? No, nie wiem, bo chcą tam mamie wkładać rękę w bluzkę i tak dalej, tak? No i naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak my rodzice na to reagujemy. Czy reagujemy ucząc je czegoś, jakichś norm społecznych, ale z taką troską i z miłością, czy reagujemy wtedy na zasadzie takiej, że jak ty mogłeś, jak ty się zachowujesz, wstyd, nieładnie i jakby czy wysyłamy właśnie jakieś takie bardzo negatywne komunikaty, to jest bardzo ważna kwestia, tak? Jak przeżywamy własne ciało? Właściwie my sobie w ogóle z tego nie zdajemy sprawy, że rodzice uczą nas seksualności tak naprawdę od pierwszych dni w życiu, kiedy zaczynają pielęgnować nasze ciało, jak jesteśmy niemowlętami.
1: Czyli to w jakiś sposób mama nas przytula,
2: tak,
1: albo ojciec.
2: Czy ona się też wstydzi własnej nagości, czy nie? Prawda? Mhm. Czy uważa kontakt ciało z ciałem dziecka jako naturalny, czy ona już projektuje na dziecko swoje lęki, tak? Bo boi się, że, nie wiem, że to jest coś niestosownego, żeby można było... Bo niektórzy mają z tym problem, naprawdę. To wydaje się dziwne, ale autentycznie niektórzy mają z tym problem, że nagie dziecko, takie niemowlę, położy się na nagich piersiach, tak? Mamy tutaj na klatce piersiowej, czy na taty klatce, że jakby że mają taki problem z tym, że jakiś taki kontakt cielesny musi być od razu kontaktem seksualnym, tak? Więc jakby dorosła osoba, która przeżywa w kontakcie z niemowlęciem wstyd, już ten wstyd imputuje w to dziecko, tak naprawdę. Już ono wtedy doświadcza tego, że moja nagość jest czymś nieadekwatnym.
1: Blokada,
2: tak?
1: Się pojawia.
2: Już się pojawia blokada.
1: No właśnie, a jak tutaj można rozróżnić, jeżeli już mówimy o seksualności, wstyd toksyczny męski od kobiecego, czy one się różnią od siebie? Już mówimy o dorosłych osobach, nie o dzieciach.
2: Mhm. To znaczy tak, kiedyś słyszałam na jednym z wykładów, nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwiska, takiego amerykańskiego psychoterapeuty, który zajmuje się psychoterapią mężczyzn homoseksualnych. On mówił, że jest jedna cecha wspólna wszystkich mężczyzn, którzy określają swoją seksualność jakby jako homoseksualną, że oni wszyscy doświadczali toksycznego wstydu w dzieciństwie. Wszyscy byli, że to jest jedna cecha wspólna, bo wiadomo, że tam jest wiele różnych czynników dyskusyjnych, bardziej, mniej, tak, czynnik biologiczny, jakby to bardzo jakaś taka autorytarna matka, prawda, nieobecny ojciec, uwiedzenia seksualne w okresie tam 10 roku życia, no tam wiele różnych czynników, do których wiadomo, że to jest temat kontrowersyjny i tutaj psychoterapeuci się bardzo kłócą ze sobą na ten temat, ale on uważa, że mężczyźni homoseksualni, którzy przewinęli się, brzydko mówiąc, przez jego klinikę, on ma jakąś olbrzymią klinikę w Stanach, twierdzi, że oni wszyscy doświadczali toksycznego wstydu. Byli bardzo, bardzo silnie zawstydzani w dzieciństwie przez swoich rodziców.
1: To aż takie skutki może przynosić? Do tego stopnia, że ten jakiś, można powiedzieć, wzorzec, no, stereotyp płciowy, który mamy wpisany w naszą biologiczność, w naszą płciowość, ulega takiemu wypaczeniu?
2: Nie wiem.
1: Bo przecież nie wszystkie osoby.
2: Ja tylko mówię, że występuje, ja mówię, że to współistnieje ze sobą, nie twierdzę, że to jest przyczyną, tak? To znaczy, sobie zaraz przypomnę nazwisko, pewnie, ale tylko za chwilę.
1: No bo stawiam też takie pytanie, czy inni mężczyźni, którzy doświadczają takiego toksycznego wstydu w dzieciństwie, a którzy nie są heteroseksualni. Mhm.
2: Bardzo często mają problem z masturbacją na przykład, tak? Czyli wstydzą się kontaktu, dorosłego kontaktu z kobietą, nie potrafią wejść w zdrową relację seksualną, w relację seksualną z kobietą. Za to bardzo często mają problem z tym, że masturbują się, mają problemy z uwolnieniem się od pornografii, tak? Jakby w tym obcują, tak? Dlatego, że nie potrafią doświadczać przyjemności seksualnej z inną osobą, bo się wtedy wstydzą, a wstyd powoduje, że gdzieś się blokują, tak? Na kontakt z drugim człowiekiem. I po prostu uciekają. Bardzo często na przykład osoby w ogóle, które są hamowane gdzieś tam w tej sferze rozwoju seksualnego, one na zewnątrz mogą odgrywać bardzo takich, prawda, porządnych katolików, nazwałabym to w ten sposób, ale w środku, wewnątrz w ogóle nie mogą sobie uporać się ze swoją seksualnością i uciekają właśnie w masturbację. Wtedy, kiedy są sami, kiedy to, ja mówię tutaj, ta sfera dotyczy często mężczyzn, chociaż pewnie kobiety też nie omija, tak? Ale częściej mężczyźni mają z tym kłopot. Natomiast myślę, że kobiety też tego doświadczają, kiedy nie potrafią wejść w relacje z mężczyzną, bo się wstydzą.
1: Wrócimy do tego wątku za chwilę. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czerzewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem Państwa i moim. Za moment wracamy ponownie.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: O toksycznym wstydzie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem Państwa i moim. Czego właściwie dotyczy ten wstyd męski czy kobiecy w relacjach seksualnych? Wstydzą się własnego ciała, czy wstydzą się bycia mężczyzną, kobietą?
2: No, jeśli chodzi o mężczyzn, no to, to jakby przeżywanie wstydu tak naprawdę często im uniemożliwia odbycie stosunku seksualnego, tak? No bo przy takim dużym napięciu po prostu im nic nie wychodzi, a jak im, nie daj Boże, raz nie wyjdzie, to się pogłębia, tak, i w pewnym momencie może nawet dojść do takiej, no w ogóle, impotencji seksualnej, tak, która no, rujnuje mężczyźnie życie, prawda, no bo przecież to nie musi być tak, że on nie wiadomo, jak tutaj się musi sprawdzać, ale czasem bywa tak, że no ma żonę, tak, kocha ją i chce jak najlepiej, a okazuje się, że nie jest możliwe odbycie stosunku seksualnego, bo przeżywa tak straszne uczucia, że jakby jedno nieudane wydarzenie potrafi tak naprawdę zaważyć na wielu latach no, porażek. To jest, jeśli chodzi o tą sferę seksualną, to odczuwanie wstydu jest czymś potwornym dla mężczyzny, dlatego że no, kobiety, no, nie jest to aż tak widoczne, prawda, nawet jeżeli ona ten wstyd odczuwa, ale mimo wszystko i tak kobiecie jest dużo łatwiej ukryć pewne rzeczy niż mężczyźnie, nie? Także wydaje mi się, że w tej sferze seksualnej dużo gorzej, jeśli to odczuwa mężczyzna. Tak to widzę. Z tym sobie dużo gorzej radzą mężczyźni niż kobiety.
1: Ale czego to dotyczy właściwie? Bycia mężczyzną, czy bycia osobą, czy bycia, czy własnej seksualności właśnie?
2: To właśnie o to chodzi, że to dotyczy tak naprawdę całej tożsamości męskiej, tak? To udowadnianie, że jestem mężczyzną, bardzo często się udowadnia właśnie w tej sferze seksualnej. Kiedy on nie może w tej sferze sprawdzić się jako facet, to mu bardzo często rujnuje w ogóle jego wizję męstwa, tak? Że jakby to często jest utożsamiane, tak? Jakby no, męska zdolność do miłości, tak? Jest często kojarzona z tym w ogóle, z męskością, więc dotyczy nie tylko tej sfery seksualnej. Chodzi o to właśnie, że ta sfera seksualna jest przenoszona na wszystko inne, tak? Że on w ogóle nie potrafi się postrzegać wtedy jako wartościowy mężczyzna, jako człowiek, tak jakby, że to dotyka dokładnie każdej sfery, a najbardziej się to przejawia w tej sferze seksualnej, bo jest czymś, nad czym najmniej da się zapanować w tym momencie, nie?
1: A jeśli chodzi o kobiety?
2: Jeśli chodzi o kobiety, to wydaje mi się, że no oczywiście w sferze seksualnej wiadomo, że to też się przejawia, tak? W jakichś takich zahamowaniach, że brakuje możliwości, nie wiem, jakichś spontanicznych zachowań, tak? Gdzie boimy się po prostu cieszyć miłością, tak? W jakiś sposób, bo to jest sytuacja bardzo intymna, w której, jedyna sytuacja właściwie, w której pozwalamy sobie nawzajem na przekraczanie granic. Oczywiście przy założeniu, że obydwie osoby zgadzają się, tak, na to, co się dzieje w tej relacji, ale w żadnej innej relacji między ludźmi nie ma przekraczania tego typu granic, co w miłości tej cielesnej, seksualnej. Więc tutaj kiedy doświadcza się wstydu, no to wiadomo, że nie będzie można przeżyć tej miłości w taki naprawdę piękny sposób, bo wstyd blokuje nas, tak? Więc jeśli mamy wyrażać emocje i przekraczać granice siebie, dosłownie, tak? No bo te ciała się ze sobą dotykają, wzajemnie przenikają też, tak? Dosłownie się przenikają, więc to jest jedyna sytuacja, gdzie zaciera się ta granica, gdzie się zaczyna, gdzie kończy się drugie ciało. Więc tutaj, jeśli doświadczamy wstydu, No to co? To jesteśmy napięci, tak? Nie potrafimy wzbudzić w sobie pozytywnych uczuć, tak? I w zasadzie niemożliwe jest oddanie siebie drugiemu człowiekowi, kiedy odczuwamy toksyczny wstyd, zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę, nie? Tyle tylko, że fizycznie mężczyźnie jest trudniej, no bo u mężczyzny bardziej widać, że ma problem niż u kobiety, nie?
1: Jest tam to jakaś rada?
2: No wydaje mi się, że radą jest to, żeby przyjrzeć się, skąd to się bierze, tak? Żeby rzeczywiście zobaczyć, gdzie to się zaczęło. No a niestety, jeśli chodzi o przeżywanie tego wstydu, no to najczęściej zaczyna się tam dawno, dawno temu, w dzieciństwie. Jednak tam bym szukała. Natomiast czasem są to bardzo trudne doświadczenia w okolicach, kiedy jesteśmy nastolatkami i rówieśnicy nas wyśmiewają. Jedni się szybciej rozwijają, inni się wolniej rozwijają. Jest WF, jest basen, jest wiele różnych miejsc i sytuacji. Jesteśmy na wakacjach, na koloniach, na jakichś feriach i tak dalej. Gdzie bardzo łatwo jest zranić kogoś, kto w tym okresie nastoletnim bardzo dużo zranień jest. Kiedy rówieśnicy się naśmiewają, albo dlatego, że mamy, nie wiem, że dziewczynka się za szybko rozwija i ma dużo szybciej biust, a wszystkie inne jeszcze nie mają biustu i wtedy jest tak wyśmiewana z tego powodu, że już jest tak kobietą. Albo na odwrót, prawda? Że nie wiem, że wszyscy właśnie, wszystkie dziewczyny już noszą staniki, a ta jedna jest jak deska, prawda? Albo nie wiem, tam chłopak, że jest ten, tutaj już wszyscy są rozwinięci, już im się zmieniają głosy, już jest po mutacji i tak dalej, a tu taki jeden jest taki mały, niewyględny, prawda, nierozwinięty, z guzikiem cieniutkim. I to i jakby bardzo dużo w tych w okolicach, no tak ja bym powiedziała, okolice gimnazjum. To jest bardzo, bardzo dużo zranień takich, które się ciągną naprawdę w życiu dorosłym później. Bardzo często.
1: Jak długo to może się ciągnąć? Całe życie? Czy jakieś sytuacje mogą się pojawić, które z tego wyleczą spontanicznie?
2: Zdarza się, że spontanicznie można się z tego wyleczyć, jeżeli się spotka dobrą osobę, cierpliwą, kochającą, prawda, która jest wyrozumiała. Jeśli nie mamy jakichś złych doświadczeń, to pewnie jest możliwość, żeby się jakoś z tego wyciągnąć i samemu dojrzeć, ale bardzo często niestety jest tak, że im bardziej się wstydzimy, tym bardziej jesteśmy narażeni na pośmiewisko. No, tym bardziej ludzie często nie są aż tak bardzo, szczególnie w młodości, tak, nie są aż tak bardzo empatyczni. Jak widzą, że coś nas blokuje, to tym bardziej no, dzieciaki, które mają problemy z określeniem własnej orientacji, przecież są momentalnie wychwytywane i w jakiś sposób napiętnowane, więc no, najczęściej jest jednak potrzeba jakiejś takiej wewnętrznej pracy.
1: Kiedy czytałem publikacje dotyczące toksycznego wstydu, tam pojawiały się świadectwa osób, które właśnie coś takiego przeżywały przez długi czas i one twierdziły wręcz wprost, że to nie tylko relacje seksualne były dla nich

0: zależne wręcz. Mhm. I tutaj pytanie przy okazji takie, czy rzeczywiście jest, może być tak, że wstyd swoją drogą robi pewne spustoszenie i ogranicza, ale te powody niezrozumienia czy problemów z bliskością mogą także być spowodowane czymś innym.
1: No jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, ale wstyd jest bardzo częstą przyczyną, tak, tego, że człowiek nie wychodzi do ludzi, że zamyka się w swoim domu. Jakby wstyd, poczucie winy i lęk to są bardzo blisko, bardzo lubią swoje towarzystwo, prawda? Więc wiele z tych te emocje idą w parze bardzo często. To że byliśmy zawstydzani, to nie oznacza, że czuliśmy tylko wstyd wtedy, tak? Najgorsze w tym wszystkim jest upokorzenie. To, że ktoś nas nie szanuje jako człowieka, jako osoby, tak? Ktoś, kto wstydzie najgorsze jest to, że rodzice nie mówią nam, że się źle zachowaliśmy, czy niestosownie, tylko mówią nam, że jesteśmy B, tak? Brzydka jesteś, nieładna jesteś, nie? Jakby zawstydzanie polega na tym, że dotyka jakby naszych cech osobowości. Dlatego jest takie trudne później do zbicia.
0: Nieadekwatny.
1: Tak, w nieadekwatny sposób, bo jeśli by rodzic wytłumaczył dziecku, że w kościele nie należy zdejmować majteczek, no to jest tylko zwrócenie uwagi, że w kościele nie należy zdejmować majteczek, tak? Co często dzieciom się zdarza. Ja kiedyś widziałam taką dziewczynkę, która... Było lato, mama kazała założyć spódniczkę pewnie dziewczynce, no to ona założyła, ale zdjęła majtki, a już tego mama nie zauważyła. Więc jak dziewczynka sobie podniosła w kościele spódniczkę do góry, no to cały kościół zobaczył jej pupę. Dziewczynka była bardzo zadowolona, mama za to mniej, tak? I teraz pytanie jest takie, czy jak zareaguje matka? Czy zbije dziecko na tą gołą pupę i je kompletnie upokorzy wtedy, tak? Czy po prostu dyskretnie wyjdzie z nią z kościoła, tak, i będzie się starała nie zwracać na siebie uwagi, nie? Pytanie jest takie, tak?
0: No to trzeba zimnej krwi do takiej sytuacji.
1: No to jest strasznie ciężka sytuacja, no bo kto by nie odczuł wstydu w takiej sytuacji, prawda?
0: No nie sposób chyba taką osobę mi znaleźć.
1: No właśnie.
0: Ja sam próbuję sobie to wyobrazić, siebie w takiej sytuacji. Nie wiem, jak bym zareagował, no, bo to są silne emocje.
1: To są silne emocje i tutaj jest cały problem. A tak naprawdę mama taka powinna po prostu wziąć ją na ręce, tak? W ogóle nie zwrócić uwagi na to, co zrobiło dziecko przy innych ludziach, tak? Wyjść poza sytuację publiczną i wtedy ewentualnie dziecku wytłumaczyć, ale nie
0: tak,
1: wtedy...
0: Założyć majtki, tak?
1: Założyć majtki, jeśli są, no bo one prawdopodobnie zostały w domu, prawda? Ale naprawdę dzieci robią takie rzeczy. Dzieci są jakby, no nie wszystkie oczywiście, ale ja widziałam mnóstwo takich dzieciaków, które się w ten sposób zachowywały i one, akurat moje dzieci nigdy mi takiego wstydu nie zrobiły szczęśliwie. Ale no zdarzały się sytuacje, w których dziecko w jakiś sposób mnie zawstydziło, prawda? I oczywiście no dobrze jest wtedy nie zareagować jakoś strasznie negatywnie, tylko po prostu no trzeba wytłumaczyć normalnie dziecko, o co chodzi, tak? Natomiast chociażby przemoc fizyczna ma bardzo duże znaczenie, czy ona była odbyta na takiej zasadzie, że dziecko dostało klapsa po prostu w pupę, czy na przykład rodzic rozbiera dziecko i nago dostaje klapsa. To jest i wstyd, i upokorzenie. To jest taki zbitek, tak straszny, że naprawdę to zostawia spustoszenia na psychice do końca życia w człowieku. Naprawdę.
0: To tutaj się zatrzymajmy, bo półmetek nocnych świateł właśnie też mija. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem państwa i moim. Wracamy po przerwie.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Jesteśmy już po półmetku dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które trwają od 23. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czyżewska jest gościem programu, psycholog, terapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej. To, że świat jest wrogi, że życie jest ciężkie, to może towarzyszyć wielu osobom. Takie uczucie z różnych powodów. Z powodów depresji, z powodu trudnych doświadczeń. Ale to może być też przykrywką dla wstydu. Dla tego toksycznego wstydu, który, jak tutaj mówiliśmy, może się maskować. Czy to jest tak, że osoba, która tym toksycznym wstydem jest, można powiedzieć, niejako owładnięta, ona stosuje jakieś maski, które pozwalają jej tego uczucia bardzo nieprzyjemnego ciągle nie przeżywać? Czy te na przykład takie ogólnikowe formy, właśnie świat jest wrogi, ludzie są źli, rzeczywistość jest straszna, życie jest ciężkie, potworne, nie da się żyć na tym świecie. Czy to nie jest takie maskowanie tego, że ja mam poważny problem w środku, którego nie potrafię zidentyfikować, albo przed którym uciekam, które może gdzieś wyczuwam, że jest i nawet wiem, albo domyślam się, czym on może być, ale zmierzenie się z nim ciągnie za sobą tak trudne przeżycia, wspomnienia, dajmy na to, z dzieciństwa, właśnie takiego bycia upokarzanym, że to jest po prostu nie do przyjęcia, że to są tak silne emocje, tak silne uczucia z tym się wiążą, że one są po prostu nie do wytrzymania.
2: Tak, i żeby ich nie przeżywać, to zaczynamy stosować taką strategię unikania, prawda? Jeżeli wstyd odczuwamy w kontakcie z drugim człowiekiem, tak? No bo to najczęściej jest w interakcji do tego, że zrobimy coś i druga osoba na nas reaguje i wtedy czujemy wstyd, prawda? Oczywiście, że on się potrafi rozszerzyć na tyle, że zaczynamy odczuwać wstyd nawet wtedy, kiedy tylko wyobrazimy sobie reakcję tych ludzi, czyli może ich w ogóle nawet nie być, a my już czujemy ten wstyd, to też jest możliwe, ale mimo wszystko, nawet jeżeli odczuwamy go w samotności, to i tak jest na skutek wyobrażeń reakcji innych ludzi na nasz temat, na nasze zachowanie, czy na to, co powiemy. Więc jeśli człowiek dojdzie do takiego wniosku, że problemem nie jest to, że ja odczuwam wstyd, tylko problemem są inni ludzie, to zacznie tych ludzi unikać, prawda? Więc często osoby, które bardzo się wstydzą, zaczynają unikać wszystkich sytuacji, w których odczuwają wstyd. Czyli zamykają się w tej klatce de facto. Przestają funkcjonować w społeczeństwie, tak?
1: Stają się więźniami samego siebie.
2: Stają się więźniami samych siebie, tak. I to jakby, no wiadomo, doprowadzone do absurdu sprawia, że oni w pewnym momencie po prostu przestają wychodzić z domu, nie? Żeby tego wstydu nie odczuwać. Wstydu, lęku, prawda, poczucia winy, że zrobiłem coś nie tak, że coś jest ze mną nie tak, że po prostu bardzo mocno zamykają się na innych ludzi, więc przestają po prostu funkcjonować, jeżeli jakoś dopiero walka z tym wstydem, jakby próba przeżycia tego właśnie, takiego korektywnego przeżycia, zobaczenia, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zdjąć poczucie winy z tego człowieka, że to, co on zrobił w tym dzieciństwie, nie było warte aż tak strasznej krytyki, prawda? Aż takiego, czy w ogóle upokarzania,
1: Albo jeszcze może ktoś mu coś zrobił i on się za to wstydzi, że ktoś inny coś mu zrobił.
2: Tak. Bardzo często przecież taki wstyd często odczuwają dorosłe dzieci alkoholików, prawda? Kiedy tak naprawdę większość dzieciństwa swojego spędzali na tym, żeby ukryć koszmarne zachowania swojego rodzica, prawda, ojca czy matki, nie? Kiedy on leżał pijany, albo kiedy wymiotował, prawda, kiedy musieli po nim sprzątać, albo kiedy zaprosili swoich kolegów, a ojciec był totalnie, prawda, w strasznym stanie. Właśnie, to jest bardzo ważna kwestia, kiedy dzieci przeżywają, czy odczuwają wstyd za swoich rodziców, tak? Bo to jest niezmierne, nieobciążające uczucie. ponieważ dzieci naprawdę nie mają wpływu na to, co robią ich rodzice.
1: No tak, takie dziecko może się czuć nieważne, odrzucone, porzucone, niespełnione, bo nie dostaje miłości, tylko tak naprawdę musi się wstydzić za rodziców i w jakiś sposób brać za nich odpowiedzialność.
2: Tak, tak. Sprzątają po prostu po tych rodzicach. Tak, tak w przenośni i dosłownie.
1: Czy można powiedzieć, że to potem może skutkować taką hiperodpowiedzialnością w życiu, tak, braniem odpowiedzialności za rzeczy, które naprawdę w ogóle w tym jego życiu nie powinny się znajdować albo stanowić coś marginalnego?
2: Tak, tak, tak.
1: Taka kontrola...
2: Zdecydowanie tak. Biorą na siebie bardzo dużą odpowiedzialność w życiu. Zresztą no, często innym jest wygodnie z tym, prawda? No bo
1: mają bohatera, który wszystko
2: tak
1: na siebie
2: weźmie. Bohater, który wszystko na siebie weźmie.
1: No tak, tylko że to grozi perfekcjonizmem, który prędzej czy później musi się skończyć frustracją, no bo nie da się być idealnym i nie da się wszystkiego zrobić perfekcyjnie.
2: Niektórzy próbują, aż w końcu organizm wysiada.
1: No, albo można osiągnąć efekt paradoksalny, bądź doprowadzić do takiego stanu perfekcji wszystko, że to już przestaje być ludzkie zachowanie, że człowiek się zachowuje jak robot, albo doprowadzić do takiego stanu, w którym jednak się dojdzie do tych prawdziwych wniosków, że świat nie jest perfekcyjny. No i skoro się człowiek, który wydaje mu się, że wszystko może uczynić własną mocą, spotka z niemożnością osiągnięcia takiego stanu, trwałego stanu, no to może zacząć już usuwać się w cień, będąc przekonanym, że jego życie jest bez sensu, no bo nie może perfekcyjnie zrealizować wszystkich swoich pomysłów, zamierzeń, zbudować idealnej relacji.
2: No tak, bo jest wszystko albo nic, prawda? Albo będę perfekcyjny, albo nic nie będę robił, więc rzeczywiście takie stany ekstremalne, tak? Że właśnie albo się pracuje na full, nie biorąc w ogóle pod uwagę swoich możliwości, ludzi dookoła, albo właśnie później się to odchorowuje w ten sposób, że się po prostu przez długi czas w ogóle nie jest aktywnym, tak? Bo organizm jest na tyle wyczerpany, że potrzebuje się zregenerować i w tym czasie w ogóle nie daje się funkcjonować, więc to też jest bardzo wyczerpujące, że albo funkcjonujemy na pełnych obrotach, a potem musimy to odchorować i w ogóle nie funkcjonujemy.
1: Czyli co, depresja grozi takim osobom? Czy no, jeszcze inne schorzenia?
2: Zdecydowanie tak. Oczywiście.
1: To jest coś, co można powiedzieć jest immanentnie wpisane w taką skłonność do depresji, to poczucie wstydu? Czy to jest, można powiedzieć, znak równości, że to musi przyjść?
2: Perfekcjonizm jest związany z depresją bardzo często, natomiast uczucie wstydu jest takim podstępnym uczuciem. Ono właściwie wchodzi w każdy obszar i potrafi naprawdę nabruździć w każdej sferze. To jest coś, co stoi bardzo często obok różnych innych uczuć i naprawdę tak jak mówiłam, tak, człowiek się przestaje rozwijać, przestaje się zaprzyjaźniać, jakby kręci się wokół siebie, tak? Jakby na tym uczuciu wstydu bardzo różne zaburzenia się mogą rozwinąć, bo to mogą być i zaburzenia lękowe, prawda? Ale właśnie też zaburzenia w obrębie seksualności bardzo często, tak? To właściwie idzie w parze jedno z drugim, ale też... No chociażby takie, że przestajemy być, bardzo często te osoby, które się dużo wstydzą, uważają siebie za nieciekawe osoby, nie? Bo one...
1: Nie mają nic do zaoferowania.
2: Tak, bo one w pewnym momencie zapominają w ogóle, że mają coś ciekawego do powiedzenia. Jakby cały czas próbują skontrolować, koncentrują się na tym, żeby nie widać było po nich, że się wstydzą, prawda? Jakby kręcą się cały czas wokół tej samej osi.
1: Czyli napięcie i usztywnienie. Tak.
2: Napięcie i usztywnienie, jak to skontrolować? Trochę jak z lękiem, prawda? A przestają się tak naprawdę interesować tym światem zewnętrznym, nie? Bo świat zewnętrzny daje im tyle bodźców, że tego nie są w stanie się skontrolować, więc jakby przestają zaczynają faktycznie interesować się, tak? Jakby może być tak, że, nie wiem, inni ludzie w kontakcie z takimi osobami myślą sobie, że ja nie obchodzę tego człowieka, on nigdy mnie o nic nie zapytał, prawda, nie interesuje się mną. Jakby można bardzo często pomylić ich z takimi zadufanymi w sobie osobami, a one nie wchodzą w relacje z drugim człowiekiem nie dlatego, że ich to nie interesuje, tylko boją się zapytać. Boją się wyjść jakby z tym, co mają na zewnątrz.
1: Czyli paradoks takiej sytuacji usuwania się w cień polega na tym, że ten wstyd jeszcze bardziej się nasila.
2: Tak, dokładnie tak. No jakby dlatego to się tak w kółko kręci. Dlatego oni coraz bardziej są zamknięci na innych ludzi i w ogóle na wszystko, co się dzieje. Jakby często rezygnują z rzeczy, które ich interesują. Nie pójdą na koncert, bo wstydzą się, że, nie wiem, nie pasują do grupy, która tam będzie na tym koncercie, prawda? Więc jakby rezygnują z rzeczy, które są dla nich ważne, ciekawe, interesujące, tylko dlatego, że uważają, że w jakiś sposób nie pasują, tak?
1: Czasem. Konflikt wewnętrzny ciągle, tak?
2: Ale konflikt wewnętrzny rozwiązują w ten sposób, że przestaną, że nie, że myślą sobie, no dobra, to się powstydzę, ale przynajmniej będę mieć coś z tego, tak? Tylko rozwiązują go w ten sposób, że nie idą na wydarzenie, które ich pociąga. W pewnym momencie, jeśli człowiek się wstydzi, że jest nieciekawą osobą i przestaje iść do świata, no to w którymś momencie okazuje się, że naprawdę nie jest ciekawą osobą, no bo w jego życiu się nic nie dzieje.
1: No ale to też pewnie, tak przypuszczam, jeżeli ktoś mówi, że świat jest zły, że ludzie są źli, no to jest chociażby w tym słychać, że jest jakaś złość, tylko ona jest niewyrażona. Że takie zamykanie się w sobie i w swoich uczuciach trudnych, które nie mogą zostać jakoś skanalizowane albo zweryfikowane w ogóle z rzeczywistości. To tylko jest jakaś teza, jakieś założenie, które pozwala ten świat przyjmować jako pewną wizję, od której trzeba się izolować, no to może być jakimś dodatkowym czynnikiem pogarszającym sytuację, tak mi się wydaje.
2: Tak, izolacja od ludzi zawsze pogarsza sytuację, bo wtedy odbieramy sobie możliwość sprawdzenia naszych lęków. Odbieramy sobie możliwość usłyszenia od innych ludzi, że jesteśmy okej, że wszystko jest w porządku, że mamy prawo do różnych rzeczy, że możemy się mylić, że możemy zadawać różne pytania i nie ma w tym nic złego, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi co najwyżej, tak, że jakby odbieramy sobie możliwość dostarczenia bodźców, które są przeciwne do tego, co się spodziewamy. Więc im bardziej się izolujemy, tym bardziej pogłębiamy swój problem.
1: Czy takie osoby cierpiące na toksyczny wstyd potrafią zadbać o swoje granice?
2: Znaczy dbają poprzez unikanie kontaktu.
1: A w kontakcie?
2: No w kontakcie uciekają po prostu, tak? Jak ktoś ich zawstydzi, to po prostu się chowają do siebie, tak? Uciekają ze wstydem jest często tak, że trudno jest go ukryć, prawda? I dlatego uciekają, dlatego boją się konfrontacji, no bo jak ich to już dopadnie, no to wtedy nie potrafią tego powstrzymać.
1: Toksyczny wstyd, o tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem Państwa i moim. Wracamy za chwilę.
0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Toksyczny wstyd, o tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Psycholog i terapeutka Anna Czerzewska z Centrum Psychoterapii Integratywnej jest gościem programu. Kiedy mówiłaś o tym, że osoby cierpiące na taką już ekstremalną formę tego toksycznego wstydu zaczynają się wycofywać tak, że nawet nie chcą wychodzić z domu, no to jak sobie poradzić mają z takimi rolami społecznymi, które są wpisane? No, można nie wychodzić z domu, ale w pewnym momencie umrze się z głodu albo obrośnie brudem. No, jakoś na ten chleb trzeba zarobić, albo nawet jeżeli ktoś nie jest w stanie pracować, przynajmniej pójść do ośrodka pomocy społecznej czy do takiego miejsca, które jakoś wesprze, do lekarza po pomoc, no, bo jeżeli nie, no to marnie to wygląda, przyszłość takiej osoby.
2: Znaczy, bardzo często jest tak, że ten wstyd nie jest takim osiowym problemem, z którym człowiek przychodzi, tak? To gdzieś w trakcie terapii wychodzi, że tak naprawdę jest to gdzieś tam źródłem innych problemów, prawda? Że nie przychodzą dlatego, że się wstydzą, tylko przychodzą z różnych innych powodów. I to przy okazji wychodzi, tak? Czasem, no, jeżeli człowiek się gdzieś tam zamyka w domu, no to bliscy w jakiś sposób chcą pomóc, chcą tą osobę wyciągnąć. Jeżeli to jest na tyle trudne, że nie da się tego przełamać już własnymi rękoma i siłami, zasobami, no to wtedy trzeba rzeczywiście szukać terapeuty. Kiedyś miałam taką fajną nauczycielkę od pianina i ona mówiła, że ona była zawsze taką osobą, która była bardzo wstydliwa i wszystkiego się bała, jak była młoda, i powiedziała, że postanowiła przełamać tą swoją wstydliwość w ten sposób, że zatrudniła się w radiu. No, tak, więc pracowała jakiś czas i musiała odbierać telefony, rozmawiać z ludźmi, i to bardzo pomogło jej przełamać własne właśnie lęki, własny opór, własny wstyd przed ujawnianiem się, przed tym, żeby publicznie wystawiać się. I jej ta konfrontacja z rzeczywistością bardzo pomogła i mówi, że od tamtej pory fajnie sobie radzi w życiu. Pamiętam, że ja wtedy miałam pewnie ze 13 lat, jak z nią o tym rozmawiałam. I to pewnie było bardziej w takim kontekście właśnie przełamywania własnej nieśmiałości, bo często mówi się na przykład nieśmiałość, prawda, że człowiek jest nieśmiały, boi się właśnie powiedzieć własne zdanie, boi się w ogóle powiedzieć, że ma coś ciekawego do powiedzenia. Bardzo często to mi się zdarza z młodymi ludźmi, że pracuję z nimi w terapii i dopiero po pół roku dowiaduję się, że na przykład ta osoba zna język chiński, a tamten człowiek to zdobywał jakieś nagrody w jakiś, w jakimś tańcu czy w czymkolwiek, że bardzo często te osoby okazuje się, że mają coś bardzo ciekawego do powiedzenia, tylko że one tego w ogóle nie ujawniają do tego stopnia, że nawet czasami się zastanawiam, czy w ogóle wiedzą, że to mają, tak? Bo ja to muszę gdzieś wyciągać na wierzch i mówić, no ale to czemu nie mówisz mi, że jesteś tak wspaniałą, interesującą, ciekawą osobą, tak? Co takiego jest, że ja tego o tobie nie wiem, chociaż już cię jakiś czas znam, tak? No jakby pokazuję im i dopiero widzę w tych ich oczach, że no, sami są zdziwieni, dlaczego o tym nie mówią, dlaczego w ogóle już są tak przyzwyczajeni do tego, że żyją w tym swoim wewnętrznym świecie, nie komunikując, że mają coś ciekawego do powiedzenia, że dopiero jakaś pozytywna reakcja na nich może spowodować, że zaczynają się troszeczkę otwierać, tak? Tak jakby dopiero jedna jakaś osoba ważna w ich życiu, która wyciągnie do nich rękę i powie, to jest wspaniałe, co masz do powiedzenia, albo zareaguje, to świetnie, tak? No jakby często bardzo nie są w ogóle świadomi swoich własnych zasobów. Tak są zajęci kontrolowaniem swoich lęków, różnych wstydliwych uczuć, prawda, że nawet nie pamiętają o tym, że mają coś ciekawego do zaoferowania światu. I to trzeba gdzieś z nich trochę powyciągać. Ten przykład tej mojej nauczycielki był niezwykle fajny, bo ona nie była bardzo przebojową osobą. Ona była raczej właśnie taką osobą, stonowaną, cichą, spokojną, ale miała w sobie dużą pewność siebie, bo przełamała własny wstyd, to, że musi w jakiś sposób wystawić publicznie na ogląd innych ludzi, nie? Na ocenę innych ludzi. Przecież praca w radiu naprawdę nie jest łatwą pracą. Tutaj trzeba się naprawdę mierzyć z tym, że drugi człowiek, a to było w dawniejszych czasach.
1: No tak, jeśli ciągle cenzurowanym, pod obstrzałem,
2: tak,
1: można powiedzieć.
2: No
1: a no takie bycie pod obstrzałem to jest chyba jedna z tych bolączek osób cierpiących na toksyczny wstyd.
2: Tak. I ona sobie zaserwowała taką terapię szokową. No podejrzewam, że...
1: Presję.
2: Tak, tak, tak, ale to jej pomogło, tak? To jej nie złamało, nie? No bo myślę sobie, że czasem jest tak, że no nie proponuję komuś, kto przeżywa takiej koszmarnie wielki wstyd, żeby się wystawił na publiczną krytykę, dlatego, że można wtedy też bardzo oberwać, nie? I jak człowiek nie ma zasobów do tego, żeby sobie z tym poradzić, no to oczywiście doświadczy porażki, a nie sukcesu, nie? Także trzeba wiedzieć, co komu, jaką dawkę tej konfrontacji dać, żeby ta osoba była w stanie to wytrzymać. Oczywiście, że w procesie psychoterapii również w jakiś sposób, no musimy się wystawiać na tą konfrontację, ale też przygotowujemy człowieka do tego, żeby on mógł wytrzymać konfrontację. Na tyle musi być stabilny, że jeżeli druga osoba go w jakiś sposób skrytykuje, czy powie cokolwiek, czy zawstydzi, to, że to nie uderzy tak mocno, że ta osoba się załamie, tak? No bo przecież też nie o to chodzi, żeby wyszła ta osoba na zewnątrz i zaraz dostała kolejny policzek w twarz, nie?
1: A co z potrzebami? No bo przecież tę potrzebę miłości, relacji gdzieś mamy wpisaną w nasze człowieczeństwo. I nawet jeżeli nie potrafimy sobie poradzić z takimi relacjami społecznymi, wycofujemy się z nich, ktoś, kto cierpi na ten toksyczny wstyd, no, nie potrafi zadbać o pracę, znajdować się w jakichś grupach społecznych, wspólnotach, chodzić na koncerty, jak to mówiłaś, no ale chciałby, żeby był ktoś, kto jest bliski, przez kogo jest się kochanym, kogo można pokochać, żeby coś zbudować, tę relację. No, jeżeli jest taki dysonans między tą potrzebą, tą chęcią, tym pragnieniem, przypuszczam, że w osobach cierpiących na toksyczny wstyd jest to bardzo mocne, że ta potrzeba takiej bliskości jest wręcz pożądana, bo myślę, że może nawet podświadomie odczuwana jako coś, co jest lekarstwem na taki wstyd, a jednocześnie
2: tak,
1: trudność w zrealizowaniu tego. Jakie to niesie ze sobą skutki, efekty? Czy jest jakaś możliwość przekroczenia siebie? No skoro ta nauczycielka zrobiła coś jakby absurdalnego, można powiedzieć, w tej sytuacji, coś paradoksalnego, no i przyniosło te efekty, to czy istnieje możliwość takiego spięcia się na szczyty odwagi i wystawienia różków, ślimaka z muszli, bierz mnie, weź mnie, przytul do siebie, pocałuj i w ogóle bądź ze mną?
2: No, ja czasami, ja kiedyś zrobiłam taki eksperyment ze swoją klientką, która właśnie się ciągle bała tej opinii innych ludzi, czyli wstydziła się w dużej mierze, że pojechałyśmy sobie jej samochodem, no, zrobiłyśmy takie kółeczko dookoła, powiedzmy, w którym zatrzymywałyśmy się co chwilę i na zmianę dawałyśmy sobie jakieś głupie zadania. Nie bacząc na to, że tamtędy mogą przechodzić jacyś ludzie, prawda? I nie wiem, no miałyśmy do wykonania na przykład to, żeby zatrzymać się i skakać na jednej nodze dookoła samochodu 3 razy, tak? Żeby, no i trzeba wytrzymać jakby to, że ktoś to może zobaczyć i co z tego. No i faktycznie zdarzyło się. Ona mi kazała tam zrobić jakieś 7 pompek na ulicy, czy coś takiego. Oczywiście na takich małych uliczkach, gdzie nie było ruchu samochodowego. No i tak parę razy to ja jej zadałam, to ona mi zadała jakieś, żeby było porówno, tak? Że nie to, że terapeuta wystawia na pośmiewisko swojego pacjenta, a sam siedzi sobie grzecznie, wygodnie w samochodzie. To było takie fajne doświadczenie, że ona zobaczyła, że rzeczywiście, no tak, no inni ludzie to widzieli, niektórzy się tam zatrzymywali, popatrzyli się, może był ktoś, kto się popukał w czoło, ale generalnie nas to nie zabiło, ani jej, ani mnie, nawet nikt się nie ośmielił w żaden sposób skomentować tego, co robimy. Chociaż część osób pewnie była zdziwiona. Jedna babcia coś mówiła do swojego dziecka, nie wiem co, ale być może to dziecko pytało, co my robimy i babcia próbowała usilnie wytłumaczyć, co robimy. Pewnie sama nie wiedziała, co robimy, więc nie wiem, co powiedziała, ale tak jakby sposobem na przełamywanie tego wstydu jest tak naprawdę w jakiś sposób wystawienie się na to pośmiewisko i zobaczenie, no i co z tego? No i ludzie się najwyżej pośmieją. No i dobrze. No to dobra, ten pan pomyślał sobie, o, wariatka, nie? No i co? No ja sobie pomyślał, tak? I sobie poszedł, tak? I czy ta myśl w jakikolwiek sposób wpłynęła na moje życie?
1: Nie. Ale może wpłynąć na jego.
2: Być może miał coś śmiesznego do opowiedzenia swojej żonie, kiedy wrócił do domu i miał z tego pożywkę. Czy w jakikolwiek sposób mnie to dotyka? Nie, ponieważ ja o tym nie wiem, nic mnie to nie obchodzi. Oczywiście, że niektórzy ludzie w naszej dobie no to nagrywają różne rzeczy, więc mógł to wystawić co najwyżej na Facebooka, tak? No, ale w sumie no nic takiego, tak naprawdę nie wiem, my często odczuwamy jakiś straszny wstyd, jak nie wiem, mamy plamę na bluzce, że w ogóle to jest, to świat się zawala, tak, że to się nikomu nigdy nie zdarza, tylko mi, prawda, że dziura w rajstopie albo coś takiego, prawda, że my często się katujemy takimi głupotami kompletnymi, a to wszystko ma związek z tym, że przecież, no bo kiedy najczęściej brudzimy sobie ubrania? No kiedy, Pawle?
1: Przy jedzeniu.
2: Przy jedzeniu. W jakim okresie życia przy jedzeniu brudzimy sobie ubrania?
1: W dzieciństwie.
2: W dzieciństwie,
1: wiesz,
2: tak?
1: Mi to się zdarza do dzisiaj.
2: To każdemu się zdarza,
1: ja
2: nie?
1: Ja często jem w pośpiechu i szybko, no to niestety często mam poplamę na ubrania.
2: No okej, okay. Nie zauważyłam, widzisz?
1: Udaje mi się kamuflować.
2: Nie, po prostu uważasz to za coś normalnego, przechodzisz nad tym do porządku dziennego i tego też nikt nie zauważa, tak? No po prostu zdarzyć się może każdemu, ale w dzieciństwie, kiedy zaplamimy sobie ubranie, prawda, to jak reagują nasi rodzice? O Boże, plama, ty w ogóle tych lodów nie umiesz jeść, już więcej ci nic nie kupię, kupię ci najwyżej waniliowego, bo czekoladowy za bardzo się brudzi na ubraniu, za bardzo to widać, jakby rodzice wyolbrzymiają sytuacje, tak, związane ze wstydem, nie?
1: Taki garniturek komunijny, piękny.
2: Tak, to najgorsze, prawda? I jakby strasznie zrzucają na nas poczucie winy za takie głupoty i dopiero w życiu dorosłym musimy zobaczyć, jaka to jest głupota, tak? Musimy się z tym w jakikolwiek sposób skonfrontować. Jeżeli nie potrafimy tego sami zrobić, to poprośmy przyjaciela, który nie wstydzi się, tak? I idźmy z tym przyjacielem w centrum Warszawy i zadajmy ludziom jakieś pytania. Przełamujmy się, tak? W jakikolwiek sposób, no nie ma, zarówno z lękiem, jak i ze wstydem, nie ma innej formy leczenia, jak tylko konfrontacja z tym, czego się wstydzimy. Nie ma innej formy.
1: To jest jedyny sposób?
2: No jedyny. Tylko pytanie, czy robimy to na takiej zasadzie, jak ta nauczycielka zatrudniła się w radiu, chociaż była muzykiem, czy pomalutku, tak? Pomalutku robiąc malutkie kroczki na małej uliczce poskaczemy sobie na jednej nodze dookoła samochodu i zobaczy to najwyżej jedna czy dwie osoby, a potem zrobimy następny krok, a potem jeszcze następny, nie? To już każdy ma indywidualną drogę. Jedni się lubią wystawiać na ekstremalne doświadczenia i mieć to raz a dobrze z głowy, a inni chcą małymi kroczkami przełamywać własne ograniczenia.
1: Wrócimy do tego wątku za chwilkę. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Niebawem już ostatnia część dzisiejszego wydania programu. W studiu psycholog, terapeutka Anna Czyżewska z Centrum Psychoterapii Integratywnej.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: O toksycznym wstydzie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu. Kiedy mówiłaś o tych sposobach radzenia sobie ze wstydem, przypomina mi się opowieść pewnego zakonnika, który był na treningu asertywności. To nie było, co prawda, walka ze wstydem, ale tam było takie zadanie, by wykonać jakąś czynność nieakceptowalną społecznie w miejscu publicznym. No i uczestnicy tego, na przykład jakiś biznesmen jechał w krawacie założonym na głowę, zamiast na szyi to miał zawiązany na głowę i mu się dyndał, prawda, w eleganckim garniturze, steczką. No i jechał sobie w tramwaju.
2: Tak, i musiał wytrzymać.
1: Tak, i musiał wytrzymać. Natomiast tenże zakonnik, no, powiedział, że w habicie by tego nie zrobił. A zrobił rzecz następującą. Wszedł do drogerii z papierosem. I zaczął wybierać jakieś rzeczy z półki. Prawda? Jednocześnie paląc papierosy. Co ciekawe, on w ogóle nie pali papierosów. Ale powiedział, że w habicie by tego nie zrobił. No, kosztowało go to bardzo dużo. Co ciekawe, te osoby, które tam stały przy wejściu, w ogóle jakoś niespecjalnie na to zwróciły uwagę, ale w pewnym momencie wyłowił go ochraniacz i go pogonił tam mocno z tego. No, natomiast no co, no żył dalej, prawda?
2: No tak, tak,
1: wszyscy,
2: tak.
1: Wszyscy jakoś przeżyli tę sytuację.
2: Tak, no. My sobie często wyobrażamy, że stanie się nie wiadomo co, a tak naprawdę stanie się co najwyżej to, że zostaniemy wyproszeni ze sklepu, tak? No i jakby, no i można żyć dalej, nie? Zupełnie najczęściej to, czego się obawiamy, ma naprawdę rozmiary po prostu kolosalne, tymczasem grozi nam naprawdę niewiele, więc natomiast jak wiadomo, wstyd jest związany z brakiem akceptacji, tak? No, wstydzimy się dlatego, że wydaje nam się, że nie można nas zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy, tak? Że wydaje nam się, że jak coś powiemy, to to będzie głupie, że zostaniemy wyśmiani i będziemy odczuwać właśnie ten wstyd, tak? Związany z tym, że ktoś na nas źle zareaguje. Więc może nie samym problemem byłby to wstyd, który odczuwa się, kiedy ktoś inny nas skrytykuje, kiedy ktoś inny coś powie, czy zrobi jakąś minę na to, co zrobiliśmy, tylko po prostu problemem jest właśnie brak akceptacji samego siebie, tak?
1: W literaturze przedmiotu znalazłem także pewną bardzo charakterystyczną cechę dla osób cierpiących na toksyczny wstyd, mianowicie sny bardzo takie powtarzające się i takie, które są wspólne dla wielu osób, mianowicie przebywanie nago w publicznych miejscach i niemożność ucieczki z tego miejsca. Dość powiedzieć, że nawet pewna osoba stała na pewnym postumencie w miejscu publicznym, także wszyscy ją widzieli i ona nie mogła z tego postumentu zejść. Wszyscy przechodzili obok i każdy na nią patrzył. No, poczucie jakiegoś nieprawdopodobnego napięcia. Inna grupa snów.
2: Ale te właśnie, tego typu sny właśnie najbardziej pokazują to doświadczenie z dzieciństwa, prawda? Dużo osób mi na przykład opowiadało o tym, że były jako małe dzieci stawiane dosłownie na stole i w jakiś sposób upokorzone wtedy, tak? Jakby zawstydzone przy stole, gdzie są dorośli i w jakiś sposób odczuwają ten wstyd, będąc właśnie na tym postumencie takim, prawda? A to, że nie mogą z tego postumentu zejść, czy nie mogą z tej sytuacji wyjść, to jest sytuacja dziecka, prawda? Że rodzic stawia je w jakiejś sytuacji, z której ono nie może samo wyjść. Ono nie może sobie z tym poradzić, prawda? Jedyne, co może zrobić za chwilę, to uciec, kiedy już przestaną się na niego gapić. To wtedy ucieka do swojego pokoju i przeżywa to upokorzenie w samotności, prawda? W izolacji od tych innych osób, że wstyd przeżywamy na tle innych ludzi, a upokorzenie związane z tym wstydem przeżywamy w izolacji. Już nikogo z nami nie ma wtedy, nie?
1: Druga grupa snów to takie, w których osoba śniąca staje przed egzaminem, przed kimś, kto taką rolę pełni, egzaminatora. To może być szkoła, to mogą być studia, uczelnia, to może być egzamin na prawo jazdy, No i jest zupełnie nieprzygotowana. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania, nie potrafi rozwiązać zadania, nie potrafi wjechać w bramkę samochodem, nie potrafi zrobić jakiegoś testu w pracy, który jest wymagany dla osób na pewnym szczeblu hierarchii, nie potrafi rozwiązać jakiegoś problemu, który stawia przed nią właśnie sytuacja wymaga, która pojawia się w pracy w tym codziennym rytmie wydarzeń. I to jest ponoć strasznie stresujące. Ja też miewałem takie sny w młodości, szczególnie w wieku licealnym, kiedy nie zawsze miałem poczucie, że jestem przygotowany do wszystkiego. Nie wiem, czy to się wiązało z toksycznym wstydem. Bywało, że wstydziłem się różnych rzeczy gdzieś tam w sobie. Ale pamiętam, że te sny, było ich niewiele, budziły we mnie duży jakiś taki dyskomfort, niepokój. I kiedy czytam o tym, że są osoby, którym to się śni na przykład bardzo często, że są dorosłe, że ta szkoła im się ciągle śni, że
2: wraca
1: ta sytuacja,
2: matura.
1: Tak, że wraca taka sytuacja stania przed egzaminatorem, tak. To myślę sobie, że to jest naprawdę bardzo trudne.
2: No. Ale to też jest sytuacja, w której odzwierciedla się dzieciństwo, bo to jest, jakby określić tak ten sen ogólnie, to jest sytuacja, w której musimy wykonać jakieś zadanie i nie mamy zasobów, bo nie potrafimy czegoś zrobić. Trzeba czemuś sprostać, a my nie mamy zasobów. I to dokładnie tak właśnie się dzieją, czują dzieci, kiedy rodzic im mówi, powinieneś już coś wiedzieć, a ty jeszcze tego nie wiesz, prawda? Czyli rodzic mówi dziecku, że ono już powinno, prawda, coś opanować. Nie mówi co. Dziecko ma się domyśleć, ale nie potrafi rozwiązać zadania, nie? Czyli nie dostaje tych zasobów. Być może już powinno, ale skoro nie wie, no to znaczy, że trzeba mu wytłumaczyć. A najczęściej rodzice się odnoszą do tego powinieneś, tak? Zawstydzają nas, że o, jeszcze nie umiesz, a już dawno powinieneś to umieć. I zostawiają nas z tym, że mamy ten problem sami rozwiązać. Ja pamiętam sytuację, kiedy mama mnie wysłała do sklepu i poprosiła mnie, żebym kupiła włoszczyznę. Do tej pory to pamiętam. Ja byłam małym dzieckiem, miałam chyba z 6 lat.
1: No i jakaś dramatyczna sytuacja się szykuje, rozumiem.
2: No dramatyczna była sytuacja, bo ja nie wiedziałam, co to jest włoszczyzna. No i pytam się, mamo, ale co to jest włoszczyzna? A mama mówi, oj, przestań, no przecież wiadomo, co to jest włoszczyzna. Idź do sklepu i powiedz, poproś o włoszczyznę, no przecież pani wie, nie? Na takiej zasadzie, że nie chciało jej się wytłumaczyć, że to jest taka kilka warzywek tak ubranych w taką siateczkę żółtą, nie? Tylko po prostu idź po włoszczyznę. Więc już samo słowo było trudne do zapamiętania. I pamiętam, jak stoję w tym warzywniaku, jest kolejka i ja patrzę na te wszystkie warzywa i myślę sobie, które to warzywo to jest ta włoszczyzna? To było dla mnie okropne przeżycie, tak? Okropne, kiedy stoję w tej kolejce i boję się zapytać, bo mi jest głupio, że ja nie wiem, które to warzywo to jest ta włoszczyzna, tak? Bo naprawdę nie wiedziałam, że to jest cała siateczka tych warzyw do zupy. No po prostu mama mi tego nie wytłumaczyła, nie? I ja musiałam przeżywać ten wstyd, musiałam przełamać ten wstyd, no to i w końcu przełożyłam, powiedziałam, że poproszę włoszczyznę i pani oczywiście dała mi tą włoszczyznę, no ale do tej pory to pamiętam.
1: To była ulga?
2: Nie, pamiętam te przykre uczucia związane z tym, że nie wiedziałam. Bardziej pamiętam właśnie te przykre uczucia, a nie ten moment, kiedy ona mi sprzedaje tą włoszczyznę, tylko to, że zostałam z tym sama właśnie. Mhm. To jest najtrudniejsze.
1: Fajne, że to było jednak jakieś odkrycie, jakaś empiria temu towarzyszyła, że dowiedziałaś się, że włoszczyzna to jest właśnie to.
2: No dowiedziałam się, ale po co w taki sposób?
1: W dramatycznych okolicznościach. No to ponieważ koniec programu się zbliża, nie sposób nie postawić teraz pytania, czy z tego wszystkiego da się jakoś wyjść na tyle skutecznie, żeby dało się żyć z czymś, co mamy jako pewien skrypt wdrukowane, wpojone, nie, często zupełnie nie z naszej przyczyny, niezależnie od nas, czasami nie zdając sobie z tego sprawy, że to nami rządzi, że te wszystkie uczucia trudne, że świat jest zły, że ogólnie życie jest ciężkie, ma początek gdzieś w tym źródle, którym jest toksyczny wstyd.
2: Mm-hmm. Tak, jak najbardziej tak, oczywiście. Znaczy ja przepracowuję bardzo trudne doświadczenia z dzieciństwa związane właśnie z tym wstydem. Pracuję na konkretnych wydarzeniach najlepiej jest dotrzeć do pierwszego wydarzenia, które jakby, że tak powiem, rozpoczęło lawinę wszystkich innych. To są doświadczenia z okresu wczesnego dzieciństwa. No, im wcześniej się uda dotrzeć, tym lepiej, prawda? No, bo ludzie mają od różnych okresów w życiu pamiętają. Niektórzy pamiętają wydarzenia, jak mieli 2 lata, inni 3, a inni dopiero 5, a jeszcze inni w ogóle nie pamiętają nic przed 10 roku życia. Bywa różnie, prawda?
1: Natomiast, albo nie potrafią określić wieku.
2: Natomiast rzeczywiście trzeba, znaczy ja zawsze wracam do źródła i to przynosi efekty. Naprawdę praca ze wstydem jest dosyć skuteczną pracą przynoszącą owoce, no trzeba to wszystko przeżyć, tak, i zobaczyć, że ten wstyd ich nie zabije, że w ogóle nie jest im potrzebny, że już spełnił rolę w ich życiu, że teraz czas i miejsce na inne uczucia trzeba zrobić w swojej psychice.
1: I to jest na tyle skuteczne.

0: No, znam ludzi, którzy pracując nad tym załatwili sobie również przy okazji parę innych ważnych tematów i niezwiązanych w ogóle. Na przykład nagle osoba, która całe życie borykała się z otyłością, nagle okazuje się, że chudnie, tak? Paradoksalnie. Przestaje odczuwać wstyd, kiedy je. Tak, bo była zawstydzona w dzieciństwie, że ciągle jest za gruba, że za dużo je. I nagle jak zaczęłyśmy pracować ze wstydem, nagle się okazało, że ona przestała kompensować sobie swoje lęki i wstyd jedzeniem i zaczęła chudnąć, chociaż się nie odchudzała, a wcześniej próbowała schudnąć i cały czas tyła, więc paradoksalnie można różne fajne rzeczy osiągnąć.
1: Czyli ta praca z wewnętrznym dzieckiem.
0: Tak.
1: A krytyk wewnętrzny, który się uaktywnia i mówi, słuchaj, jednak jesteś do kitu, tu zawaliłeś, tam zawaliłeś.
0: No, krytyk wewnętrzny, to krytykowi wewnętrznemu trzeba powiedzieć papa i go za drzwiami zostawić.
1: Aha, gdyby to było takie proste, to na pewno ludzie byliby dużo szczęśliwsi.
0: Oj, zdecydowanie tak. Ale krytyk wewnętrzny to jest ten, który ma tutaj najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o odczuwanie wstydu. On bardzo się do tego przyczynia.
1: Jak można go rozstrzelać?
0: No, ciężką pracą nad sobą. Miłością.
1: Pytanie, które pewnie wielu słuchaczy sobie teraz stawia, jest takie, czy ja, patrząc sobie na różne moje doświadczenia, kiedy na przykład wstydziłam albo wstydziłem się czegoś i do dzisiaj to pamiętam i to budzi nieprzyjemne dreszcze na moich plecach albo jakieś napięcie mięśni, czy ja przypadkiem nie jestem ofiarą toksycznego wstydu, też widząc, że na przykład tu się schowałem kiedyś w życiu, tu nie potrafiłem czegoś zrobić, tutaj spiekłem raka, tu się wycofałem, tam nie wyszedłem do ludzi, tutaj powiedziałem, dajcie mi wszyscy święty spokój, spojrzałem na świat, ale jaki on okropny, nie chce mi się żyć na takim świecie, a może, no trudno, no dobrze, będę żył, ale to nie jest miejsce dla ludzi, i tak dalej, i tak dalej.
0: To no. Może podziel się tym doświadczeniem z inną osobą, która również opowie ci swoją historię i okaże się, że jest to uniwersalne doświadczenie, które przeżywa każdy z nas. Wydaje mi się, że to jest też często dobre lekarstwo, kiedy wydaje nam się, że jakaś sytuacja, której doświadczyliśmy, jest tak wstydliwa, że nikt więcej tego nie przeżył, to kiedy raz się odważymy opowiedzieć o tym komuś, okaże się, że ta druga osoba ma równie wstydliwą, podobną historię, i też całe życie ją nosi, bo myśli, że tylko ona się tak wstydliwie zachowała. I tak myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo uniwersalne doświadczenie. Problem polega tylko na tym, że wstyd każe nam nie mówić. I dlatego każdy myśli, że jest sam na tym padole, robiąc jakieś różne głupie rzeczy, których się po prostu wstydzimy. Ale gdybyśmy tego wstydu nie odczuwali i powiedzieli o tym, że przeżyliśmy to i to i zachowaliśmy się tak i tak, to znalazłoby się 10 innych osób i 100 i 1000 innych osób, które by, każdy z nas ma tego typu doświadczenie.
1: I to by jest bardzo, jeszcze, bardzo... Ja ci dziękuję, że zapowiedziałeś, bo mnie uwolniłeś od
0: Ładnie
1: czegoś. Zobaczyłem,
0: tak,
1: że nie jestem sam.
0: Bo ze wstydem najbardziej są związane tematy tabu. Wstyd powoduje, że nie mówimy. I to nas najbardziej zamyka i to powoduje, że jesteśmy w izolacji i wydaje nam się, że jesteśmy najgorsi na świecie. A potem się okazuje, że każdy z nas się tak samo czuje. Wystarczy o tym powiedzieć głośno.
1: Do czego zachęcamy i o czym mówiliśmy przez ostatnie 2 godziny? Rozmawialiśmy o toksycznym wstydzie. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, była gościem Państwa i moim. Serdecznie, gorąco Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.